0: Dobrody, by to jest.
1: My Polacy mamy opinię.

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

koniec, widzisz napisy końcowe. Trzeba dziś wyjść, a nie zamykać się w sobie. Piosenki o miłości mogą ci nie wyjść na zdrowie. Więc pora już iść, tylko że nie masz gdzie iść. Zobaczyć znajomych, których nie chcesz widzieć. Łapiesz nocny autobus pod domu i jedziesz. Nie wiem.

szybciej, szybciej, chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli.

Nad jeziorami puste plaże milczą. Ostatni turnus był dekadę temu. Rozpruta siatka, pogubiony ping-pong. Kajaki w tatarakach giną w cieniu. Woda jest dobrym przewodnikiem, popatrz, jak spokojnie gra światło wody. Lecz nie ma już nikogo, kto pokocha te kiczowate wschody i zachody.

przeglądam drugą rzeczywistość na smartfonie. Nie ma ciszy. Relacje dodam. Hashtag piekło. Z nieba żar się leje. Wszyscy

0: Tam już mi Rolex, a to mowę zegary. Budziki teraz, jest zawsze teraz. Wystarczy umieć liczyć do zera. Ciężką nogę wbijam w podłogę. Wbijam się w moment, nie samochodem. Korek zabiłbym, nie myślą, że stoję.
1: Nie stoję.
0: Za maladryj we wszystkich kierunkach przestrzeni. Naraz co mi przestrzelić kolana w urzędach i na wykładach, w kolejkach i na kazaniach. Ciśnienie rost, maladryj mi łeb jak granat. Robi ej, zamach. Ludzie mówią wejście, lecz się sam się wejście leczy. A wrócę jeden lepszy ekspert, pieprzy ostracyzm. 8 godzin dziennie robię terapię, a oni mówią wejście.

0: Mam komfort jak Concord, dźwięk przebija, mam flow, co pływa jak ryba, wpływa na ogląd jak kompot. W żyłach jak w kompot, śliwa wpadłeś, ponton pęk jak kondon, twoja dziewczyna budzi się zima.
1: Masz peka,
0: mam więcej prochu niż w aptekach, a łaki z moja ladrej po płochu. Uciekaj, masz czerwony punkt na plecach, słów pług na plecach i rymów desant i kilka stów lów, co z baranów rżną kebab. Czyściec, terror, czołgi obracają, by o 3, 6, 0 stopni wzgórza.

Oddychamy sobie patrząc na świat. Głowa płonie, ale dystans i takt. Oddychamy sobie patrząc na świat. Głowa płonie, ale dystans i takt.

ogień jak Ed Sheeran. Patrzę na ogień jak na wiral. Bo z ogniem tak to bywa, że kiedy tak wywija się, o czasie zapomina. Patrzę na ogień jak Ed Sheeran. Patrzę na ogień jak na wiral. Bo z ogniem tak to bywa, że kiedy tak wywija się, o czasie zapomina.

3:12 godzin każdej doby wyczuwam ukryty pokój. Wrzucam kany do kosza na śmieci, niech czuję, jak ze mną jest. Potem jem całą pomarańczę w kawałkach, która jest sokiem, a mikrokrzesełko pomiędzy palcami nie chcę, żeby je zgnieść. Stawia opór, odpycha jak magnes.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciał.

0: alternatywnie.
1: Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie

nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić.

0: Autopromocja.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
3: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
4: Plan zagospodarowania eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11:00.
5: Na N głosów. Muzyka churalna, wielogłosowa, a cappella. Sobota, godzina 16:00. Usłysz głosy w Radiu Afera.
6: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
7: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13.00 witamy po ciemnej stronie nieba.
3: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.00.
4: Dzień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.00.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
3: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.

0: skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30.
1: Seks Afera.
2: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15.00.
3: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków. Muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9.30.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
4: Reklama.
6: Radio Afera 98,6 MHz.

0: jak trzeba żyć, czeski film grają w nim. Autodiszczy, majaki, hipokryty, języki pomieszałem. Chciałem być po prostu miły. Oni jak pod wieżą Babel, podobnie pewni swojej siły. Jak troglodyci swej jaskini, jak kobiety kiedyś pewne chłopców aktualnie byłych. Chociaż przewidywały związku wynik.
1: Gdzie jest raz?
0: Raczej który z nas jest pierwszy? Toczy kamień, rzucić go miałem, lecz z każdym tym jest większy. Który z nas jest lepszy? Jak przyrost tego zwęszyć? Który to już o tym wierszyk? Ty taki sam dobry jesteś, jak twoja siostrunia, twój stary i kumple reginy biznesu ci w słabej sekundzie. Politycy, duchowni i prości ludzie.
1: Ja mam dość tej sytuacji.
0: Mówią mi, mnie się bierze z pychy. Chciałbym być cierpliwy, my części maszyny, jak idealne tryby. Znasz receptę? Czyżby?

0: Autopromocja.
1: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
2: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11:00.
3: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym. Tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
4: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.
5: Normalnie o tej porze.
6: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
5: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
0: Autopromocja.
7: Radio Afera 98,6 MHz.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Dzień dobry Państwu, pora się budzić. 4 lipca, godzina 9. Mocny skład w Radiu Afera, ale nieco odmieniony, bo za mikrofonem jest inna osoba niż Tymoteusz Powęzowski. Powiedziałbym, że dzisiaj ładniejsza wersja Tymka, po prostu.
2: Dzięki, Oskar, ale myślę, że tu nie można ujmować Tymkowi. Lucja Sutkowska za mikrofonem, Oskar Kuszyński, a także Grzegorz Nowacki, Patryk Wojciech na realizacji.
1: To się zgadza. Dzisiaj imieniny Malwiny, Teodora, Elżbiety, Jacka, Piotra i wielu, wielu innych. Innocentych, Jacynt, Ozeasz też świętuje. Dzisiaj, Lucia, mamy święto hot doga, więc święto nie byle jakie.
2: Dokładnie, słuchajcie uważnie, bo będziemy do tego nawiązywać dzisiaj, między innymi w konkursie, który już za kilka minut, a także Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. Do tego też być może nawiążemy. Zobaczymy, trzymamy trochę niespodzianek na dzisiaj. Oprócz tego klasycznie o 9.20 stały punkt programu Cała Polska czyta adresom, a także dużo, dużo wiadomości z Poznania, ze świata i dużo, dużo dobrej muzyki.
1: Będzie się więc działo na 98.6. Bądźcie koniecznie razem z nami. Lucia, cytat dnia: gdy się grzmot w lipcu od południa poda, drzewom się znaczy szwank i nieuroda. Trochę tych burz było ostatnimi czasy, ale dzisiaj, na szczęście, pogoda w Poznaniu znacznie lepsza.

0: www.latam, a my przechodzimy do Was z konkursem, w którym wygracie wejściówkę podwójną na koncert, który już w tę sobotę odbędzie się w Dragon Social Club i zagrają Lustra, Eumi i Mitari.
1: Tak jest. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 7148, w treści tego SMS-a wpisać afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. Dzisiaj mamy dzień hot doga. No to pytamy Was, jakie sosiwo wariacie, jakie sosy najbardziej w hot dogach lubicie? Ja uważam, że to jest bardzo dobre pytanie. Pytanie w stylu dzisiaj nieobecnego Tymka. Czekamy oczywiście na Wasze odpowiedzi. Do wygrania jedna wejściówka podwójna. Ło, mocno weszliśmy. No, na spokojnie, na spokojnie. Pogoda nieco lepsza w Poznaniu. Oczywiście koncerty plenerowe trwają, ale oczywiście też z klubowych wersji tych wydarzeń warto skorzystać. Na to wydarzenie Was zapraszamy i o konkursie będziemy jeszcze przypominać.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. Każdą sobotę o 9.30.
3: Ej, ty! Wyskakuj z rzeczy!
4: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
3: Ławka. Ziomalski Dom Kultury. Sobota, godzina 19. Wpadnij do nas na aferową ławkę.
5: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11.30.
6: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Słuchacie Aferanka, to był Sam Fender Speed of You, a już za chwilę usłyszycie nowość w Radiu Afera.
1: To prawda, będzie sporo nowości, mamy piękny lipiec, rozpoczyna nam się ten miesiąc, w którym niektórzy z nas dostaną obowiązkowy urlop na przymusowe wakacje, a niektórzy będą musieli dalej pracować. A jak pracować, to przy dobrej muzyce, na naszej antenie na 98,6 Kamil Piwot i Święty Jan.

0: całe lato chciałbym pić napoje, których nazw nie umiem zapamiętać. Robić rzeczy, których wolałbym nie zapamiętać. Żyć, chcę skorzystać, no i się nie opamiętać. W zimę jakby nigdy nie zapomnisz, co pamiętam.
1: Yeah, to dla odmiany dzisiaj, kochanie. Cały mnie tak, żeby każdy tutaj to widział. Nie wiem, czy to z braku snu przez jednego z chłopaków, jak zagubiony turysta chce się uczyć języka. Nie wiem, coś jak CCC, mam uno, do, stres, to nie na moje nerwy. Nie, yeah, podaj mi rękę. Mam brudne buty, dres i krzywe zęby i...
0: I całe lato chcę pić, jeść, spać. Z domu wyjść, nie wracać i tak beach, peaches, skinny deep. W oceanie nagi zgnić. Nie chcę wiedzieć, jaki dzień tygodnia i chcę tak codziennie. Całe lato chcę. A powiem szczerze, że gorąco się zrobiło.
1: Ja się wzruszyłam.
0: O, jedno i drugie. A to był oczywiście Sobel i całe lato, no bo lato nam się rozpoczyna. Będziemy świętować. Nie wiem, jakieś plany wakacyjne masz? Rozmawialiśmy w sumie o tym przymusowym urlopie, to jednak nie mój przypadek.
1: Tak, no szkoda. Znaczy może szkoda, może nie. Tak, trochę planów jest. Ja myślę, że Sobel tutaj taki piękny hymn napisał. Może być mottem dla niektórych.
0: Tak.
1: Może przez to lato, czy dobrym, czy złym, no to już się okaże, ale...
0: Hymn.
1: Tak, to jest taka lessa.
0: Dla Polaków w Turcji, na wakacjach, all inclusive. I niech tak będzie.
1: Alania,
0: Sobel,
1: Antalya.
0: Skolim, takie klimaty my lubimy. Cała Polska czyta dresą, to było oczywiście na 98,6. A my chyba będziemy wracać do jeszcze lepszej muzyki, no bo to też była dobra muzyka. No ale my lubimy się bawić przy mocnej, energicznej muzyce. Taki jest właśnie sobotni aferanek.

0: Słuchajcie, ten dzień jest dla mnie szczególny, bo po półtorej miesiąca rozstania od mojego samochodu wrócił wielki Opel na teren Wielkopolski do Poznania. Jestem z tego powodu niezwykle szczęśliwy, ale to też wiąże się z pewnymi utrudnieniami. To znaczy, ja się muszę liczyć z pewnymi utrudnieniami. Sporo dzieje się na poznańskich drogach. No i utrudnień jest, prawda? Jak zawsze.
1: Troszkę tego mamy, a cieszymy się także twoim szczęściem, twoim i Opla tak naprawdę. No jeśli macie auta, jeśli jeździcie w Poznaniu, no to przygotujcie się. Od poniedziałku mamy zmianę organizacji ruchu w kilku częściach miasta, bo na północy mamy przebudowywany pas drogowy. Na Smochowicach wymiana nawierzchni drogi, a na Górczynie będą budowane przyłącza kanalizacji deszczowej i remontowany plac dla autobusów.
0: No sporo się dzieje. Od 6 lipca do końca roku ulica Zgoda. Tam będzie wygrodzony teren robót. Sporo się dzieje i o tym chyba nie trzeba mówić na moście Chrobrego. To chyba nie pomyliłem. Dzisiaj jak jechałem koło Starego Browaru, to się za głowę złapałem, co tam się dzieje, jakie szlaczki wymalowano na drodze. Trzeba być bardzo ostrożnym i uważać, bo można nie jeden słupek i nie jeden krawężnik przetrącić dosyć niebezpiecznie. No i tam światła poustawiane i można się zakorkować i już nie wyjechać z tej części miasta, kiedy jest nieco gęściej.
1: Także ulica Dmowskiego, Trójpole i Piątkowska. Przede wszystkim także, jeśli jeździcie w tamtych rejonach, no to więcej informacji o tym znajdziecie na poznaj.pl, o tym, na co uważać jeżdżąc autem. A my lecimy dalej z aferankiem, jedziemy z tematem i już za chwilę chłodno do morza.

0: Sporo ma padać w tym tygodniu, swoją drogą, od niedzieli do wtorku będzie burzowo i deszczowo. No i my się w takie rejony będziemy przenosić. Trochę już zdradziłem. To są rejony, w których bardzo dużo tego deszczu pada.
1: No niestety, mówimy o wyspach, a konkretniej wyspach brytyjskich, bo o piosenkach z tego regionu usłyszymy już za chwilę.
0: Tak, 6-7 nam się pojawi. I Londyn.
1: Wy tego nie widzicie, tylko słyszycie.
0: Czekamy,
1: przepraszamy.
0: Czekamy na singiel na raz na 98 i 6.
2: No, to na 3. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9.30.
4: Dziś przenosimy się do Londynu drugiej połowy lat 60. Jest rok 1967, epoka psychodelii, rewolucji obyczajowej i muzycznych eksperymentów. W tym samym czasie zespół The Kings wydaje swój utwór, który z biegiem lat zostanie uznany za jedną z najpiękniejszych piosenek o mieście, codziennym życiu i zwykłych ludziach. Mowa oczywiście o Waterloo Sunset. Autorem utworu był lider zespołu Ray Davies. Inspiracją piosenki była zwykła obserwacja życia Londynu. Davies wspominał, że fascynował go widok ludzi wracających wieczorem do domów, przemieszczających się przez miasto mostami i ulicami nad Tamizą. W tekście pojawiają się dwie postacie, Terry i Julie. Przez lata wielu słuchaczy sądziło, że chodzi o aktorów Terence Stamp i Julie Christie, którzy w tamtym czasie byli bardzo popularni. Ray Davies wielokrotnie jednak wyjaśniał, że bohaterowie piosenki nie byli wzorowani na konkretnej parze celebrytów. Imiona wybrał głównie dlatego, że dobrze brzmiały w tekście i pasowały do rytmu utworu. Jeszcze ciekawsza jest historia samego tytułu. Wielu słuchaczy zakładało, że Ray Davies napisał piosenkę obserwując zachód słońca z mostu Waterloo. Tymczasem muzyk przyznał się po latach, że przez długi czas nawet nie znał dobrze tej części miasta. Znaczna część utworu powstała raczej z wyobrażeń i emocji związanych z Londynem niż z tego konkretnego widoku. Muzycznie Waterloo Sunset wyróżnia się subtelnym brzmieniem. Zamiast głośnych gitar i efektownych aranżacji, The Kings postawili na delikatne harmonie wokalne i spokojną melodię. Szczególną rolę odegrały wielowarstwowe chórki, nagrane przez Raya Davisa, które tworzą charakterystyczną, niemal senną atmosferę. To właśnie dzięki nim piosenka sprawia wrażenie spokojnej obserwacji miasta o zmierzchu. Po wydaniu singiel szybko odniósł sukces w Wielkiej Brytanii, docierając do drugiego miejsca tamtejszej listy przebojów. Z biegiem lat znaczenie utworu tylko rosło. Wielu krytyków uznało go za najwybitniejsze osiągnięcie zespołu, a niektórzy określali go wręcz mianem nieoficjalnego hymnu Londynu. Sama piosenka zdobyła wyjątkowe uznanie także wśród innych muzyków. Paul McCartney nazwał ją kiedyś jedną ze swoich ulubionych brytyjskich piosenek wszechczasów, a utwór był wielokrotnie wykonywany i nagrywany przez kolejnych artystów. Dziś Waterloo Sunset pozostaje symbolem Londynu lat 60., ale przede wszystkim przypomnieniem, że wielka piosenka nie zawsze musi opowiadać o wielkich wydarzeniach. Czasem wystarczy kilka prostych obserwacji i odrobina melancholii. To wszystko ode mnie. Do następnego singla. The Kings na raz.

0: Wysłuchaliśmy singla Waterloo Sunset zespołu The Kinks. Do usłyszenia w sobotę o 9:30.
1: No, to na trzy. Raz.
0: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.

0: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
1: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11:00.
2: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
2: Reklama.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Dzień hot-doga. Cóż za piękne święto, trzeba powiedzieć. O teorii i praktyce będziemy rozmawiać w tym wejściu, czyli odpowiadać sobie na pytanie, jakie sosiwo wariacie, ale zanim do tego przyjdziemy, to przypominamy wam o konkursie.
1: Dokładnie, możecie wygrać podwójną wejściówkę na koncert w tę sobotę w Dragon's Social Club. Zagrają Lustra, Eumi i Mitari. I żeby wygrać taką wejściówkę, no to piszecie do nas na 7148 w treści efera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź właśnie na pytanie konkursowe, oczywiście razem z uzasadnieniem, czyli jakie sosiwo wariacie. No właśnie, Oskar. Jakie?
0: Tylko dodam, że koszt wysłania SMS-a to złoty 23 z VAT. Wiesz co, ja mam takie różne wybory w tych naszych małych marketach, gdzie wybieramy bułkę, ale widzę, że nie tylko ja mam dylematy, bo słuchajcie, na Reddicie jest cała rozprawka. Który sos najlepiej wybrać do hot-doga i dlaczego?
1: Razem rozważ z odwołaniem problem. Do tekstu
0: tak,
1: kultury.
0: Tak, tak. Uzupełni, uzasadni, odwołując się do własnych doświadczeń. Ja zwykle wybieram jalapeno. Ja na ostro.
1: Na ostro.
0: Na ostro.
1: Okej, okay, odważnie.
0: Musi być na ostro. Tak jak w tym filmiku starym, gdzie kebab ląduje w świetniku. Ale ten sos nie jest aż taki ostry, można go na spokojnie zjeść.
1: Lucia, to chyba zależy od tolerancji ostrości.
0: To prawda.
1: To nie jest wybór dla wszystkich.
0: To jest do uzasadnienia.
1: Ja mam dla was propozycję bardziej uniwersalną. Idę w klasykę. Mhm. To sos tysiąca wysp.
0: O, to
1: brzmi,
0: tak, to.
1: Brzmi luksusowo, tak naprawdę sami możecie go zrobić w domu. Ketchup, majonez i może jeszcze jakieś przyprawy. Ale polecam wam, jeśli dalej nie macie swojego sosu, ja kiedyś tak zrobiłam, jak zaczęłam studia i hot dogi były dosłownie na podstawie mojej piramidy żywieniowej razem z tostami, szłam sobie do sklepu, kupowałam takiego hot doga i prosiłam o sos właśnie tysiąca wysp jako taką bazę i kapkę innego.
0: O.
1: I tam był różny,
0: no i to
1: arabski,
0: już był
1: łagodny,
0: zupełnie inny.
1: Algierski, duński, mamy tego mnóstwo i w ten sposób możecie sobie bezpiecznie przetestować. Jeśli sos wam nie przypadnie do gustu, no to będzie go tylko fragment, a reszta hot doga będzie bezpieczna.
0: Ależ my wam podpowiedzieliśmy teraz, jak można słać do nas SMS-y. Podsumowując, bo to mi się bardzo spodobało, wybór sosu do hot doga zależy od osobistych preferencji smakowych, konsystencji oraz komplementarności z resztą składników. Najpopularniejsza jest musztarda ze względu na swój wyrazisty smak i gęstą konsystencję, może być najlepszym wyborem. Spoko, spoko. Zgadzam się.
1: Szanujemy, oceniamy.
0: Nie oceniamy.
1: Nie, nie oceniamy. Nie oceniamy. Dobra, ja oceniam trochę.
0: Nie oceniamy. Tysiąca wysp i jalapeno. Od nas na wasze odpowiedzi oczywiście czekamy w Radiu Afera i czekamy na te odpowiedzi do godziny 11:00.

0: Już zaraz kolejna nowość w Radiu Afera. Duszno od bluszczu i duszno w ostatnich dniach zdecydowanie było.
1: Wyprzedały się magazyny z klimatyzacjami, z wentylatorami. Polacy się męczyli w upale. No, ale my się nie męczymy. Słuchamy nowości muzycznej Duszno i Bluszcz. Będzie bardzo spokojnie chyba, tak klimatycznie, ale w następnych dniach duszno już nie będzie.

0: aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Zarywamy nocki, żebyście wy nie musieli.
1: No oczywiście, jest i studio mundialowe. Coraz więcej na mundialu się dzieje. Coraz więcej niespodzianek, albo blisko tych niespodzianek byliśmy. Na przykład w meczu Argentyny. Ale o tym razem z Olkiem Szwarcem pogadamy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to zaczynamy i chyba zaczniemy od tego meczu, bo on wzbudził najwięcej emocji. Wiele osób go nie widziało, bo on późno w nocy rozgrywany. Ale co tam się mogło podziać? Leo Messi mógł pożegnać się z turniejem i to by był dopiero nieszczęśliwy koniec tego Last Dance naszego wielkiego króla.
3: Tak, no to byłby dosyć nieszczęśliwy, chociaż się późno no, o północy, więc jak na, no cię zważywszy na to, że niektóre mecze potrafią być o 5 w nocy albo o innych tego typu godzinach, to północ ci nie wydaje aż taka zła. Nie no, tak mówiąc zupełnie poważnie, tak, było blisko niespodzianki. Republika Zielonego Przylądka ogólnie zaskakuje podczas tego mundialu jako reprezentacja, no bo wcześniej chociażby remisy z Hiszpanią czy z Urugwajem i wyjście z tej dosyć trudnej grupy. No a potem właśnie spotkanie z Argentyną, gdzie doszło do dogrywki, co samo w sobie już jest niespodzianką, ba było bardzo blisko rzutów karnych.
1: To prawda, 3-2 zakończył się ten mecz. Oczywiście w bramce, no genialny bramkarz Wysp Zielonego Przylądka. To już legenda i to nazwisko chyba na długo po tym turnieju zapamiętamy, prawda?
3: Tak, no każdy mundial ma takiego swojego bohatera, piłkarza, który jest mniej lub bardziej znany przed turniejem, a potem nagle wystrzeliwuje z formą. Przez lata się mówiło, że taką legendą bramkarską jest Guillermo Ochoa z Meksyku, który za każdym razem trafiał akurat z formą życia właśnie na mundiale, a tutaj właśnie mamy Wozinię, który nie był przed mundialem znany, a zaskoczył pozytywnie, jest takim bohaterem tych mistrzostw.
1: No nawet były głosy, że może trafić do polskiej ekstraklasy, ale po tych mistrzostwach świata to ja już szczerze wątpię, że ten no już nieco starszy piłkarz przyjedzie tutaj, raczej dostanie lepsze propozycje. 3-2 kończy się to spotkanie, Argentyna zagra kolejny swój mecz z Egiptem, no i do takich spotkań właśnie drużyn, które w zasadzie pewnie by nie były na tym etapie rozgrywek, gdyby nie ta poszerzona pula drużyn, może kiwasz głową, no, Australia, Egipt.
3: No czasami wydaje mi się, że takie ekipy jak Australia czy ekipy mogłyby się znaleźć na tym etapie turnieju. Czy na późniejszych, to tutaj już bym mógł mieć wątpliwości, ale myślę, że z grupy, zależy od jaka grupa, mogliby wyjść. Nie jest to wcale wykluczone. Tak, Australia z Egiptem. Tutaj już doszło do rzutów karnych. Mecz dosyć ciekawy, dosyć wyrównany. Nie było wiadomo w zasadzie przez większość spotkania, która z tych drużyn awansuje. No i rzuty karne i dosyć ciekawa zagrywka trenera Australii, który dokonał zmiany bramkarzy tuż przed serią rzutów karnych, chyba mając nadzieję, że trochę powtórzy to, co Holandia w 2014, ale tym razem był jednak zupełnie inny efekt, bo karne przez Australijczyków przegrane.
1: Tak, i to też bardzo ciekawe spotkanie i też jakoś nie miałem okazji go oglądać ze względu na późną porę i tutaj już chyba późna pora jest odpowiednim stwierdzeniem. 1-1, 4-2 po rzutach karnych w tym meczu, no i oczywiście czekamy na ten mecz i Argentyny, i Egiptu. Przenosimy się do Szwajcarów. Szwajcaria zameldowała się w 1/8 finału przy pewnym zwycięstwie nad Algierią.
3: Tak, chociaż to był już mecz, który myślę, że mógł być omawiany na wczorajszych serwisach, bo mecz wczoraj o 5 w nocy, ale tak, gwoli przypomnienia, Szwajcaria wygrała 2-0 i melduje się na kolejnym etapie rozgrywek. Z takich meczów tej nocy to jeszcze Kolumbia-Gana by wypadało.
1: Tak, tu się poprawiam, jak najbardziej.
3: By wypadało trochę porozmawiać. No cóż, mecz bez większej historii, absolutna dominacja Kolumbijczyków i to oni zasłużenie skromniutkim 1-0 awansują do kolejnego etapu rozgrywek.
1: To fakt. To znaczy Szwajcaria, Algieria nieco wcześniej, Kolumbia, Gana to ten mecz najnowszy, że tak powiem, z naszego grafiku. Szykujemy się oczywiście na 1/8 tych rozgrywek. No i będzie bardzo ciekawie w niektórych spotkaniach. Co nas czeka, Olek? Bo będzie naprawdę intensywnie.
3: Będzie naprawdę intensywnie. No i tutaj, jeżeli chodzi o spotkania, chyba myślę, że zacznę od spotkań dzisiejszych, no bo o późniejszych to już pewnie moi koledzy z następnych nie opowiedzą. Tak, na początku spotkanie Kanady z Marokiem. Spotkanie trochę takich drużyn nieoczywistych, ale drużyn, które grają dosyć ciekawą piłkę. Z jednej strony współgospodarz, czyli drużyna Kanady, która dosyć pozytywnie się pokazała na tym turnieju, a z drugiej strony Maroko, które jest najlepszą drużyną z Afryki i będzie trochę broniło honoru tego kontynentu po tym, co wczoraj jej zaprezentowała, czy to Algieria, czy to Gana.
1: Czyli Kanada, Maroko, Paragwaj, Francja, no na pewno ja nie chcę wybiegać w przód, ja wiem, że się codziennie widzimy, no ale to, co przykuwa moją szczególną uwagę w najbliższych dniach, to jest Brazylia, Norwegia. Tam może być naprawdę bardzo ciekawie.
3: Może być ciekawie, bo jeszcze kilka lat temu ktoś by powiedział, nie, no pewnym jest, że Brazylia wygra, ale to nie jest takie oczywiste z Erlingiem Haalandem na szpicy wśród Norwegów.
1: To prawda. I Portugalia, Hiszpania. Mówi się, że to taki finał.
3: Czy finał, może bardziej przedwczesny półfinał, bym powiedział, patrząc na formę obu ekip, bo z jednej strony Portugalia, która trochę zawodzi, z drugiej strony Hiszpania, która, cytując klasyka, nie jest już tą Hiszpanią, która była kiedyś. Ale tak, spotkanie na pewno ciekawe, no i zobaczymy, czy tak jak 4 lata temu był Last Dance Leo Messiego, to może teraz będzie Last Dance Cristiano Ronaldo i może w końcu zwycięstwo na mundialu, kto wie?
1: No Cristiano Ronaldo ma kogo gonić, bo w tej czołówce statystyk Leo Messi, jednak kto by przypuszczał, swoją drogą, Olek, że Leo Messi po mundialu w Katarze i po mundialu tutaj w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Meksyku, będzie miał taką liczbę bramek, no a goni go oczywiście i tutaj chyba nie ma żadnych wątpliwości, że przegoni w przyszłych latach Kylian Mbappé.
3: No, zobaczymy, czy przegoni, bo przypominam, że taki Thomas Müller też miał dosyć dobre początki, bo w pierwszych 11 spotkaniach mundialowych strzelił 10 goli, a potem nie strzelił chyba ani jednego, albo nie strzelił praktycznie w ogóle i gdzieś tam zatrzymał się za Mirosławem Kloze, czy za Luisem Nazario de Limą, czyli brazylijskim Ronaldo.
1: A czekam jeszcze na Erlinga Haalanda. Też będzie ciekawie. Olek Szwarc w naszym studiu mundialowym. Nieco spokojnie już na 98,6, ale za moment oczywiście wracamy z drugą godziną. Aferanka koniecznie, bądźcie razem z nami. Dzięki, Olek.
3: Proszę bardzo.
1: Słyszymy się na kolejnych studiach mundialowych. Oczywiście dużo sportu będzie i ciekawie. Aferanek. No to wchodzimy od razu w godzinę 10. Radia Afera 90.

0: A wybiegliśmy dzisiaj trochę w czasie, a co? Się będziemy tam, że tak powiem, obijać. Patryk Wojciak, Grzegorz Nowacki za konsoletą realizatorską przy mikrofonach.
1: Lucia Sutkowska.
0: I Oskar Kłyszyński, Olek Szwarc jeszcze przez moment razem z nami. Olek, zapytam cię, jak jesteś jeszcze? Skorzystamy z tej okazji. Godzina 10 prawie, że na naszych zegarkach. Kto ten mundial wygra? Bo o to cię jeszcze nie pytałem.
2: To jest dobre pytanie. Tak patrząc realistycznie, myślę, że chyba największe szanse ma Francja. Mhm. Tak jakbym miał obstawiać. Natomiast patrząc na to, ile tu jest niespodzianek i ile tu jest takich naprawdę mocnych ekip, bo może równie dobrze wygrać Hiszpania, Portugalia, Anglia, różne ekipy tutaj mogą zwyciężyć, ale myślę, że jakbym miał wskazać tego jedynego, to chyba bym wskazał na Francję.
0: Lucia, muszę cię zapytać też. Ja wiem, że przysłuchiwałaś się naszej rozmowie, ale tak po naszej rozmowie, kto mundial wygra?
1: Ojej, po waszej rozmowie, ja słuchałam bardzo uważnie.
3: Argentyna.
1: Chciałam powiedzieć, że Hiszpania, ze względu na sympatię do tego kraju.
0: Też by było, no.
1: Ale ja myślałam, że ty spytasz Olka, jakie sushi po wariacie, bo dzisiaj nasze tematy oscylują. Do hot doga, jaki sos
0: Dzień
1: wybierasz?
0: Dzień hot doga mamy dzisiaj, Olek.
2: Zazwyczaj albo musztarda, albo sos cząstkowy.
1: Musztarda, czyli tak jak statystycznie patrząc, duża część populacji.
0: Przypominamy.
1: Każdy ma prawo się mylić, nie martw się.
0: Przypominamy wam, dzisiaj mamy święto hot doga. O to was pytamy w naszym aferowym konkursie Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. Dzisiaj imieniny Malwiny, Teodora, Elżbieta, Jacka, Piotra, Andrzeja, Juliana i wielu, wielu innych. Oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego.
1: Dokładnie, wszystkiego najlepszego. Solenizantom, a my jesteśmy z wami jeszcze godzinkę wiadomości ze świata, z kultury, z Poznania i dużo, dużo dobrej muzyki 98,6 FM.

0: The Strokes, Bad Decisions. Wy na pewno złej decyzji nie podejmiecie, biorąc udział w naszym konkursie, gdzie możecie wygrać bilet na, podwójny bilet nawet na dzisiejszy koncert w Dragonie, gdzie zagrają zespoły takie jak Eumi, Mitari i Lustra. I żeby wygrać taką wejściówkę, to wysyłacie do nas SMS-a na numer 7148. W treści piszecie afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na dzisiejsze pytanie konkursowe, czyli jakie sosi wywariacie, jakie sosy wybieracie do hot doga, oczywiście z uzasadnieniem, dlaczego akurat taki i oby to nie była musztarda. Bądźmy bardziej oryginalni, aczkolwiek nie będziemy dyskwalifikować od razu. Dużo się dzieje w Poznaniu kulturalnie. Jeszcze przypominam, że koszt SMS-a to złote 23 zł. Tu koncert, tu festiwal Animator, ale nie tylko.
1: Tak, to prawda. W Poznaniu dzieje się sporo. Swoją drogą pozdrawiamy oczywiście Tymka z naszego stałego duetu, bo Tymek jest na Edison Festival i w sumie muszę ci powiedzieć, Lucia, że zazdroszczę Tymkowi, bo on będzie słyszał na przykład Warius Manx, Kasię Stankiewicz, Natalię Schroeder, będą Przebiśniegi, będzie Myslowic, a 4 lipca, czyli dzisiaj, bo to w zasadzie się już dzieje, 3-4 lipca, dzisiaj Vito Bambino, Margaret, Ewelina Flinta, Liwka, Daniel Godson, Blauka, także to na Baranowie.
0: Mocny skład, mocny fajne, skład, ale fajne. Tego Myslowic zazdroszczę najbardziej.
1: No to już wczoraj.
0: Chociaż oni będą już też grać, a to już po ptakach, ale będą grać też na Poland Rocku w tym roku, nie wiem czy wiedziałeś.
1: Nie wiedziałem, ale tak się dowiaduję,
0: a
1: tak jak nasi słuchacze.
0: Luke, Rebel Babel Orkiestra i Muzyka z Chłopów. Jeden z ostatnich koncertów w tej serii, więc ja się wybieram, nie wiem jak ty.
1: To jest dobra propozycja. Nie wiem, czy zaproszenie. Natomiast,
0: może być.
1: Natomiast sporo tych wydarzeń w lipcu będzie. Mamy fantastyczne warunki pogodowe do tego. W ostatnim czasie mocno, mocno grzało. Teraz już będzie nieco chłodniej. Swoją drogą też kino pod chmurką mamy. To też warto z tego skorzystać. W mieście cały czas to się dzieje sporo.
0: Codziennie jakieś klasyków, propozycje tak naprawdę w każdej części Poznania.
1: Tak, kino plenerowe na osiedlu Winogrady czy na Placu Kolegiackim było, więc warto z tych wydarzeń skorzystać.
0: No właśnie, wybierasz się na jakieś seanse w najbliższym czasie?
1: Chętnie. Natomiast...
0: Ale to już nie było zaproszenie akurat.
1: Dobra, jasne. Wybieram się, a czemu nie? Skorzystam z tej oferty poznańskiej, bo mamy tego sporo i też was do tego serdecznie zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
2: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
3: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym. Tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
4: W niedzielę o 19.
5: Wieczna podróż do bliskich nam krajów.
6: Ukłon się zaprosi na miejscu pana Cóż,
7: audycja Alternatywne Rambory.
8: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
0: Reklama.
10: Aferanek.

0: No to teraz o górach będziemy rozmawiać, bo Lucia słusznie zauważyła, Andrzej Bargiel, znane nazwisko, zjeżdża i to z niebyle jakich wierzchołków.
1: Właśnie stał się pierwszym człowiekiem na świecie. Znowu dokonał niemożliwego i zdobył szczyt Nanga Parbat bez tlenu, a potem do tego zjechał z niego na nartach i jako pierwszy w historii stał się osobą, która zaliczyła wszystkie ośmiotysięczniki w Pakistanie.
0: Tak, to niewyobrażalne wręcz osiągnięcie, bym powiedział. Andrzej znany jest z tego, że właśnie z tych szczytów najwyższych zjeżdża na nartach. Nie mówimy o tym z przypadku, bo za chwilkę nowość na naszej antenie właśnie o tytule Everest od Blauki. No i z Everestu, z Mount Everestu dokładniej, Andrzej Bargiel bez użycia dodatkowego tlenu również wszedł i zjechał 22 września 2025 roku i to sobie wspominamy.
1: Także Andrzej Bargiel nie przestaje zaskakiwać. Ja nie wiem, kiedy on odpoczywa, bo tu cały czas jakieś ośmiotysięczniki. Ten projekt już trwa od 2013 roku. Zjechał z Broad Peaku w 2015, K2 w 2018 oraz oba Gasherbrumy w 2023, więc ja podziwiam szacun, naprawdę takich szacun ludzi. Ja z własnej woli.
0: Ja bym się nie zastanawiał, kiedy on to wszystko robi, jak to robi, tylko cholera jasna, jak on oddycha.

0: Sezon ogórkowy w kulturze trwa, ale w Poznaniu dalej znajdzie się wiele propozycji kulturalnych i już dzisiaj rusza festiwal Animator, 19. edycja tego wydarzenia. Wiele wydarzeń w programie. Potrwa to ponad tydzień, a wśród gości znajdują się m.in. Maciej Szczerbowski, czyli laureat Oscara, a także znany brytyjski animator Tim Allen.
1: No to podpytam ciebie teraz, czy ty się wybierasz, Lucia, na to wydarzenie?
0: Nie planowałam, ale nie wykluczam tej opcji.
2: Oj,
0: jest wiele dni pokazów, więc myślę, że dla każdego coś się znajdzie, dla młodszych i starszych.
1: Podobają ci się też te animacje, które widzimy na pierwszej stronie. Ja lubię takie plastusiowe trochę.
0: Tak, takie przypomina mi się bajka, animacja Wallace i Gromit. I dzisiaj o 13 w sali numer 1 w kinie Muza obejrzycie tą animację Uciekające kurczaki era Nuggetsów. W podobnej stylistyce twórcy są inni i właśnie tam zobaczycie, posłuchacie Tima Allena, brytyjskiego animatora, który także jest kuratorem tegorocznej sekcji tematycznej To Be Human i wokół tego tematu obraca się festiwal w tym roku.
1: No i będzie coś jeszcze wyjątkowego, no bo technologia bardzo mocno poszła do przodu, więc mamy VR Gallery i będzie można z takiego rozwiązania skorzystać, oczywiście zakładając na swoje oczy te rozszerzające rzeczywistość okulary. Ja raz chyba w życiu miałem okazję z tego skorzystać, sprawdzić, jak to działa. Robi to naprawdę fajne wrażenie. No więc coś takiego też będzie na Animatorze.
0: Dokładnie, a jeśli nie macie czasu teraz rano, a wieczorem znajdziecie chwilę, no to o 19 na scenie Quadro na Starym Rynku rozpocznie się wyjątkowy projekt audiowizualny, pokaz brutalnej i takiej surowej animacji Primal Gendiego Tartakowskiego z muzyką na żywo w wykonaniu pianisty Krzysztofa Dysa, więc myślę, że to też jest ciekawa propozycja, takie połączenie różnych mediów, no ale to jest tylko pierwszy dzień festiwalu, a cała reszta potrwa przez kilka długich dni. Także wszystko to znajdziecie na stronie festiwalu Animator. Zachęcamy.
1: Zachęcamy i pomyśleć, że to wszystko zaczynało się wiele, wiele, wiele lat temu od takich animacji jak Shrek. Mój Boże.
0: Coś
1: fantastycznego. No na akurat tym, i wyświetlił mi się Shrek z osiołkiem. No.
0: Nie, to absolutnie nie było westchnięcie zrezygnowane, a takie westchnięcie raczej nostalgiczne nad wspaniałością tej animacji, a do tego jeszcze polskiej wersji językowej, bo myślę, że ten dubbing zapisał się w naszej świadomości.
1: Ja to chyba wrócę w ten weekend do Shreka.
0: Jakiś ulubiony cytat? Sobie.
1: No zarycz. No i my ryczymy na antenie Radia Afera.

0: 4 lipca to ważna data między innymi dla naszych sojuszników, największych podobno.
1: Podobno. Stany Zjednoczone świętują dzisiaj Dzień Niepodległości i mamy okrągłą rocznicę, bo 250. W 1776 podpisano deklarację, ogłoszono deklarację niepodległości Stanów Zjednoczonych od Wielkiej Brytanii i mi tak się w związku z tym przypomina musical Hamilton. Nie wiem, czy kojarzysz, słyszałeś?
0: Nie, ale może się zapoznam.
1: Bardzo, bardzo polecam, nawet jeśli nie jesteś fanem musicali, bo to jest coś dość innego. Tak naprawdę rewolucyjny musical autorstwa Lina Manuela Mirandy, który odmienił taki klasycznie postrzegany teatr muzyczny za pomocą rapu, R&B i soula. Opowiedział o losach Alexandra Hamiltona, czyli ojca założyciela Stanów Zjednoczonych, jednego z nich, a w rolach samych artystów czarnoskórych i latynoskich i zdobył 11 nagród Tony, czyli takie musicalowe Oscary. I właśnie tam w jednym utworze Aaron Burster zaczynają New York City 1776, więc tutaj bardzo ciekawe są nawiązania i polecam. Wiele osób w związku z tym musicalem zainteresowało się też historią Stanów Zjednoczonych, także może.
0: Może się zainteresuje, jak najbardziej. Przenosząc się nieco w czasie, bo 1776, to ja mam 1950 rok. Radio Wolna Europa, też nam znane, wyemitowało swą pierwszą audycję dla odbiorców w Czechosłowacji. No i od tamtego czasu oczywiście te regularne audycje miały miejsce. A jeżeli chodzi o takie Michałki, takie w stylu duetu Powęzowski-Kłyszyński, no to musi się pojawić klub piłkarski Pogoń Lęborg, założona Lęborski Klub Sportowy Pogoń Lęborg. Z Lęborka oczywiście 4 lipca 1945 rok. Oj, Pogoń dumnie się prezentuje na boiskach. Ale to boisko zobacz, jak wygląda. Jezu, kochany. To chyba się
1: lepsze
0: naszym grać
1: takie
0: nie
1: boisko niż brak
0: niż
1: boiska.
0: Żadne, tak.
1: A jak tam ligowo się prezentuje Pogoń Lęborg?
0: No, coś wygrywała, ale tak generalnie to trochę gorzej. Trzecia liga warszawsko-mazurska, mazursko-pomorska. Więc nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze. Ale
1: o,
0: moim
1: ja się
0: zdaniem
1: nie znam
0: to
1: na
0: nie
1: piłce
0: ma także dobrze albo niedobrze. Nawiązując jeszcze do cytatów, bo panowie za szybką nam zaprezentowali pokaz ze Shreka w trakcie naszej muzycznej podróży. Ale z muzyczną podróżą muzyczną też do was wracamy.
1: My zawsze tutaj przez światy muzyczne was przeprowadzamy i już za chwilę Helmet i Unsung. Także tutaj trochę musicalu, tutaj trochę rocka i alternatywy oczywiście w Radio Afera na 98,6 i na internetowym playerze.

0: Autopromocja.
1: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
2: Seks Afera.
3: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
4: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
5: XXI wiek, panika i afery.
6: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert. WW z materiałem z najnowszej płyty Dźwięczność. WW na dziedzińcu zamkowym. Niedziela, 12 lipca. Start, godzina 20. Informacje i bilety na stronie www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Mały kącik medyczny na 98,6. Przewlekła obturacyjna choroba płuc dotyczy w Polsce około 2 milionów osób. Pierwsze objawy, przewlekły kaszel, odkrztuszanie wydzieliny czy narastająca duszność, często są bagatelizowane, zwłaszcza przez osoby palące papierosy. Tymczasem nieleczona prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia płuc i stopniowego pogarszania wydolności. Jak podkreśla dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska, konsultant krajowa w dziedzinie chorób płuc, jest to jedno z najczęstszych schorzeń przewlekłych.
1: POHP to druga po nadciśnieniu tętniczym najczęstsza przewlekła choroba w Polsce. Najczęstsza choroba, jeżeli chodzi o obszar chorób płuc. Choruje na nią według danych epidemiologicznych 2 miliony osób, ale w naszym polskim systemie zdrowia mamy tylko 1 300 000 osób z chorobą rozpoznaną, czyli blisko 30% chorych chodzi po naszych ulicach i nie wie, że na nią choruje.
0: Podstawowym badaniem pozwalającym wykryć POHP pozostaje spirometria. Specjaliści chcą również lepiej identyfikować osoby z grupy podwyższonego ryzyka, zanim choroba rozwinie się w pełni. To daje szansę na wcześniejsze wdrożenie działań, które mogą spowolnić jej rozwój. Pojawiają się także nowe możliwości leczenia, dodaje dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska.
1: To jest zupełnie nowa era leków biologicznych w POHP, czyli przejście od takiego leczenia opartego na lekach tylko rozszerzających oskrzela do leczenia ukierunkowanego opartego na biomarkerach.
0: Pulmonolodzy przypominają jednak, że najważniejsza pozostaje profilaktyka, przede wszystkim rezygnacja z palenia tytoniu, aktywność fizyczna, szczepienia ochronne oraz regularne badania osób z grup ryzyka. To właśnie wczesna diagnostyka i odpowiednie leczenie mogą znacząco poprawić jakość życia chorych. Krótko mówiąc i kończąc ten wątek, dbajcie o siebie, oj, nie korzystajcie z używek.

0: Lubisz bluesa, Oskar?
1: Ach, oczywiście, że tak. Bardzo, nawet bym powiedział. To taki gatunek, który pozwala mi się, powiem ci szczerze, zrelaksować.
0: O. A myślałam, że powiesz, że masz pociąg do bluesa.
1: Bo jest wydarzenie, z którego warto skorzystać. Niezwykły pociąg pojawi się dziś na poznańskim dworcu. O nie byle jaki, bo stary parowóz.
0: Dokładnie, już o 11.48, więc nawet jeśli nie jesteście tak blisko dworca, zdążycie po aferanku tam dojechać, bo rusza dzisiaj 34. festiwal Blues Express, czyli coś dla miłośników bluesa i kolei.
1: Mhm. I to oczywiście festiwal, który rozpoczął się 3 lipca koncertem nad jeziorem Płotki w Pile. Dzisiaj ten wyjątkowy parowóz zawita na dworcu letnim. To też nikogo nie powinno dziwić, jeżeli chodzi o takie wyjątkowe jakieś maszyny, które się pojawiają w Poznaniu, to właśnie w tym miejscu, więc fani na pewno doskonale zdają sobie z tego sprawę.
0: Co lepsze, tego bluesa usłyszycie nie tylko w pociągu, ale także na stacjach pośrednich, czyli w Rogoźnie, Wielkopolskim, Chodzieży, Pile czy Krajence, i na każdym postoju będzie grała inna kapela. Ale mamy także nowość w tym roku, bo będzie ten przystanek muzyczny także w Obornikach.
1: A i nowość muzyczna na naszej antenie będzie teraz grana. Jak chcesz, ja bym chciał w sumie pojechać tym pociągiem. Sad Smiles na 98.

0: Ostatnio odbywały się egzaminy ósmoklasisty i dostaliśmy wyniki i trwa gorący czas właśnie dla tych ósmoklasistów i ich rodziców, ponieważ do 7 lipca, do wtorku, muszą doświadczyć swoje świadectwa do szkół, w których chcą rozpocząć naukę od nowego roku.
1: Poczułem się młodo, bo powiedziałaś, że otrzymaliśmy wyniki i tak rozmawialiśmy przed chwilą,
0: tak,
1: kto ile ma lat. No właśnie, no właśnie. Natomiast trochę młodsi od nas dostali oczywiście
0: wyniki. Już delikatnie, już nie wchodźmy w szczegóły, nie?
1: Delikatnie. No i oczywiście są technika, które, czy licea, które cieszą się największą popularnością. Każdy z uczniów ma prawo wybrać 3 placówki w mieście i 3 w powiecie. No i takim najpopularniejszym miejscem gdzieś to miałem Technikum Łączności oraz 14 Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, a najpopularniejszymi profilami są profile medyczne i biologiczno-chemiczne.
0: A wśród techników technik automatyk i technik aranżacji wnętrz.
1: To ładne.
0: Co
1: to
0: byś
1: drugie
0: wybrał?
1: Z tych
0: wnętrza?
1: 4? Z tych 4 może. No aranżacji wnętrz chyba. Jakbym miał wybierać technikum, to z tych najpopularniejszych na pewno aranżacja wnętrz. Brzmi bardzo ładnie, jak
0: brzmi
1: się
0: przyjemnie,
1: mówi.
0: Artystycznie. Tak, nie wiem, czy tak łatwo. A na jakim profilu byłeś? Bo to jeszcze były gimnazja, nie?
1: Wiesz co, ja byłem...
0: W naszych czasach.
1: Ja byłem na profilu tak zwanym humanistycznym.
0: Okay.
1: Dzisiaj wybrałbym inaczej, natomiast na studiach już na prawno-ekonomicznym, więc trochę bliżej moich zainteresowań. No ale życie się układa zawsze w inny sposób, niż to sobie planujemy na początku tej ścieżki i ci najmłodsi, ci ósmoklasiści też muszą jakąś decyzję podjąć. Czy podejmą dobrą, czy nie, to się okaże pewnie za paręnaście lat.
0: To się okaże. Ja pamiętam ten moment wyboru liceum, a potem studiów. Jeśli słuchają nas jacyś ósmoklasiści albo osoby stojące przed innymi życiowymi wyborami, no to nie martwcie się, to, co wybierzecie teraz, czy na maturze, nie definiuje was.
1: Tak.
0: I jeśli stresujecie się tym, kim zostaniecie w przyszłości, to spokojnie, macie czas i nie wiadomo, gdzie was poniesie, ale wszystko będzie dobrze.
1: Ładnie powiedziane.
0: Klasyka.
1: Ładnie. Ale medyczne dobre. Potrzebujemy lekarzy, nie?
0: Tak, tak.
1: Kiwamy głową.

0: krótko, Lusia. Jaka pogoda jest we Włocławku dzisiaj?
1: We Włocławku? Szybko, szybko. 21 stopni, a 13 najzimniej. I dość słonecznie, z chmurami. A w Szklarskiej?
0: W Szklarskiej Porębie 14 stopni. Jest chłodno, wszędzie deszczowo, w całej Polsce. Ale w Poznaniu jeszcze deszcz nie pada. Dobry nastrój nam towarzyszy. Patryk Wojciech, Grzegorz Nowacki za konsoletą realizatorską, a debiutancko w tym składzie akurat przy mikrofonach.
1: Lusia Słutkowska.
0: I Oskar Kłyszyński. To była ogromna przyjemność. Jak zawsze, do usłyszenia. Siema. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
2: Reklama.
4: Radio Afera.

0: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
1: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
2: Czwarty dzień lipca i to pierwsza taka audycja. Plan zagospodarowania Eteru już teraz. Realizacją zajmuje się Grzegorz Nowacki, a przed mikrofonem Maksymilian Wawrzyniak. Po słupkach słuchalności widzę, że chyba na świecie jest jeszcze trochę fanów architektury, ale spokojnie, to nie będzie tylko architektura, będzie sporo dobrej polskiej, zwykle przynajmniej, muzyki. I dziś pośmiejemy się także z Warszawy, więc myślę, że musicie z nami zostać. No i co? Przez następną godzinę mój jest ten kawałek podłogi.

Jak tak się przechadzam czasem moimi plewiskami, to przyglądam się tym, co nowego się buduje. I bardzo często, gdy nie wiem, to sobie wchodzę na geoportal i na taką mapkę z planem zagospodarowania przestrzennego. I tam można czasem sobie wywnioskować na przykład, czy w danym miejscu powstanie dom, a może blok, a może jakiś sklep. No i wszystko byłoby spoko, gdyby ludzie się tego faktycznie trzymali. I jak pokazała nam Biedronka w Darłowie, o której już trochę wspominałem w mikrokawalerce, która była na antenie w piątek o 17:30, no taka sytuacja miała miejsce, że jeden z inwestorów w miejscu, gdzie powinny być trzy działki o zabudowie wielorodzinnej albo po prostu jednorodzinnej, postawił budynek teoretycznie mieszkaniowy z elementem handlowym. No, prawda jest trochę inna. Jak patrzymy na zdjęcia, to jest to po prostu sklep z owadem w logo. Niestety takie sytuacje mają miejsce i mają miejsce bardzo często właśnie w tamtej okolicy, bo nowe informacje się pojawiły. Jak podaje Murator Plus, MZP nie jest zbytnio używane w tamtych rejonach, w rejonie Darłowa. Jak podaje NIK, nadzór budowlany nie skontrolował ponad 74% działek, co do których były informacje o samowoli budowlanej. No, jest to taka statystyka, bym powiedział, przygniatająca. A co najciekawsze, prawo w pewnym sensie stoi po stronie inwestora, bo powstała taka specustawa ZPI, Zintegrowany Plan Inwestycyjny, i według niego, jeżeli jakiś inwestor postawi budynek niezgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, to może w pewien sposób uprawnić to działanie poprzez dodanie jakiegoś elementu dla społeczności. Na przykład szkołę albo jakiś duży chodnik, ścieżkę rowerową, i tego typu rzeczy dzieją się coraz częściej. W pewnym sensie ma to jakieś swoje plusy, bo gdy już taka samowola budowlana zaistnieje, to przynajmniej jest jakaś korzyść dla społeczności. No, nie jest to jednak, wydaje mi się, tak najbardziej szczęśliwe. Wydaje mi się, że ten inwestor to tak wszystko dla pieniędzy zrobił, dla mamony.

To była Republika z utworem Mamona, a teraz przenosimy się z powrotem do Poznania. I tutaj bym chciał troszkę o Zamku Cesarskim, bo to miejsce naprawdę bardzo ciekawe. Zachęcam także do wejścia na nasze media społecznościowe. Tam się ukazała taka rolka, w której trochę o architekturze zamku opowiadam. Ale przede wszystkim w zamku fajne jest to, że można do niego wejść za darmo. To jest takie, powiem, że ciekawe, bo jak byłem mniejszy, to myślałem, że wszystkie miejsca typu muzea, zamki i tego typu przestrzenie, no zawsze są biletowane, a w zamku jest inaczej. Do zamku można sobie po prostu wejść. Oczywiście można sobie tam zrobić to z przewodnikiem, ale jak się zrobi to samemu, to jest to całkowicie darmowe, całkowicie wolne i tak naprawdę można sobie chodzić gdzie się chce, a tych przestrzeni jest naprawdę ogromnie dużo. Są piękne sale i te sale są bardzo często podpisane. Można też sobie trochę takiej wiedzy architektonicznej zażyć. Między innymi na przykład są takie sale, w których są intarsje. Intarsje, czyli takie wzorki stworzone z różnych rodzajów drewna. Czyli wykorzystujemy na przykład drewno jaśniejsze i ciemniejsze i dzięki temu powstaje jakiś obrazek. No i tego, takich właśnie smaczków jest tam bardzo dużo. A sam Zamek Cesarski, no to jest budowla, która została wzniesiona dla króla Prus Wilhelma II. Zaprojektowany został przez Franza Schwechtena i ten cesarz sam osobiście tutaj dogrywał szczegóły zamku i to wszystko się wpisywało w taką szerszą koncepcję dzielnicy cesarskiej, która powstała właśnie w okolicach XX wieku. I to jest w ogóle bardzo ciekawe miejsce na mapie Poznania, bo tam, jak się stanie w odpowiednim miejscu, można podziwiać architekturę bardzo wielu stylów. Jest i romanizm, i gotyk, jest też klasycyzm, ale także renesans, więc naprawdę świetne miejsce. A to wszystko jest w okolicy Placu Dwóch Krzyży i o tym placu trochę Pijama Porno nam zaśpiewa. Ezoteryczny Poznań już teraz na 98,6.

Jeśli myślicie, że ja już o Zamku Cezarskim skończyłem, to nie. Ja o tym budynku mógłbym opowiadać całą audycję, ale bez przesady, spokojnie, nie będzie tak monotonnie. Będą także inne tematy, ale o zamku trochę jeszcze się wypowiedzieć muszę. No, jest to budynek, który pełnił bardzo, ale to bardzo wiele funkcji. Zaczynał właśnie jako rezydencja cesarza. Później był także siedzibą Uniwersytetu Poznańskiego. No i to też był bardzo ciekawy okres i szczerze chciałbym tak przeżyć coś takiego, no, uczyć się w Zamku Cesarskim. No, musiało być to naprawdę, naprawdę cudowne doświadczenie. Później oczywiście, niestety, został on przejęty przez nazistów i wtedy to został przebudowany dla Adolfa Hitlera. Zbudowano tam specjalny balkon podgrzewany, z którego Hitler miał przemawiać do ludzi, ale też, co ciekawe, kaplicę, która wcześniej była zrobiona dla ówczesnego cesarza, przerobiono na jego gabinet. No i to się działo właśnie w czasach hitlerowskich. Wtedy zasadniczo on tam nie przebywał, bo do Poznania nie ma przynajmniej żadnych dowodów na to, żeby przyjechał, więc przesiadywał sobie tam Artur Greiser, od którego słynna Greiserówka pochodzi. Po wojnie też to miejsce było bardzo ważne, bo było nowym ratuszem i tam miała swoją siedzibę Rada Miasta Poznania. Fascynujące miejsce i bardzo ciekawe zarówno historycznie, jak i architektonicznie. Naprawdę zachęcam do tego, żeby odwiedzić, poczytać i poprzechadzać się po tych pięknych korytarzach, bo tam strasznie, ale to strasznie dużo informacji na różnego rodzaju informacyjnych tablicach. Zachęcam, zachęcam i jeszcze raz zachęcam. A teraz Lady Punk i Zamki na Piasku.

przyrzekam, już naprawdę przyrzekam, że to ostatni raz, kiedy mówię o Zamku Cesarskim na tej audycji, ale no jakby musicie to przeżyć. Jak chodzę na randki, to zawsze o zamku opowiadam dużo, bo najczęściej tam właśnie chodzę, więc wczujcie się w to po prostu w tym momencie. O Zamku Cesarskim ostatnia rzecz jest taka, że ma on bardzo piękną wieżę. No ale dobra, to na pewno wiecie i po co ja wam to mówię. No bo ta wieża kiedyś była piękniejsza. Była mniej więcej o taką 1/4 wyższa. Była bardziej faktycznie romańska, bardziej zdobna. Niestety w wyniku działań wojennych została zniszczona. No niestety tak się czasem zdarza. No i co? Można by ją odbudować. No ale nie zdecydowano się na to, bo okazało się to bardzo, bardzo kosztowne i tak naprawdę trzeba by ją najpierw trochę rozebrać, potem odbudować, bo to, co z niej zostało, nie nadawało się do niczego. Nie zrobiono tego, po latach wrócono do tego tematu i na początku planowano odbudować ją w oryginalnej formie. Później pojawił się pomysł, żeby odbudować ją w takiej modernistycznej formie z tarasem widokowym. Ona byłaby bardzo prosta, no i szczerze mówiąc, ja jakoś fanem tego projektu nie jestem. Kwestia gustu, ale niezbyt on nawiązuje do tego, co w tym zamku faktycznie jest. I to, że ten zamek w środku jest w pewnej części nowoczesny, jestem w stanie przełknąć, szczególnie, że ma to też jakby sens taki praktyczny. Natomiast to, że ta wieża miałaby być nowoczesna, no niekoniecznie. Ale pojawił się pewien człowiek, który w budżecie obywatelskim na rok 2026 przypomniał o tym wszystkim i zaproponował rekonstrukcję taką w 100% romańską. Więc no, zdarzają się i takie projekty. Oby tego było więcej i oby faktycznie się to kiedyś spełniło, bo no, zamek ten z tą wieżą był naprawdę jeszcze piękniejszy. A teraz Mysłowic.

No i co? Powracamy do tematu, o którym już wcześniej wspominałem, czyli do śmiania się z warszawiaków. Bardzo często poznaniacy mają taką tendencję do jakiegoś takiego problemu z ego w kontekście warszawiaków. I ja myślę, że nie ma co tak myśleć, bo co, mają metro? Co z tego, że mają metro, jak mają metro, które jest średniej jakości? No dobra, może to, które jest aktualnie, jest spoko. Natomiast trzecia linia metra, która jest planowana na rok 2028, no budzi pewne kontrowersje. Koszt jej ma wynieść 6 miliardów złotych, a za to wszystko coś, co w sumie zbytnio się nie opłaca, bo metro to ma być tak kręte i w pewien sposób przeciągnięte, że średnio ma się opłacać jazda nim. Wychodzi na to, według obliczeń, że są takie trasy, na których autobusem będzie szybciej niż metrem. No jest to całkiem dziwne. Myślę, że jeżeli gdzieś jest łatwiej dojechać autobusem niż metrem, to nie wiem, czy budowa metra jest faktycznie dobrym pomysłem. No, oczywiście jest to pewien sposób spłaszczanie, bo fakt jest taki, że jest tylko kilka takich przystanków. No, cała trasa faktycznie sama w sobie teoretycznie jest opłacalna, chociaż no, niestety, jak to zwykle, są jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie i tutaj faktycznie jest bardzo wiele sprzeczności. Wielu aktywistów po jednej stronie mówi, że jest to coś, dzięki czemu Gocław zostanie połączony z resztą Warszawy i to faktycznie dla mieszkańców tego regionu bardzo ważna informacja. No ale wiele osób też uważa, że jest to po prostu przerost formy nad treścią. No jaka jest prawda, dowiemy się może w przyszłości, gdy takie metro powstanie albo zostanie po prostu w pewien sposób zmienione. No i co? To jest właśnie Warszawa.

0: Dużo było już o Polsce, o Poznaniu, ale właśnie także o Warszawie, więc przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. To tam właśnie otwarto Obama Presidential Center. I to jest przestrzeń zaprojektowana nie tylko do zwiedzania, ale przede wszystkim takiego doświadczania. To jest miejsce szalenie ciekawe. Jest bardzo otwarte i dostępne. Jest takie trochę nietypowe, bo nie ma jakiegoś głównego wejścia. Wszystko jest takie bardzo, ale to bardzo rozprzestrzenione, można by powiedzieć. Bryła jest strasznie ciekawa. Myślę, że dla niektórych kontrowersyjna, dla mnie całkiem też. Kształt jest taki niepodobny trochę do niczego. Nie wiem, porównałbym go do źle obranego ziemniaka, ale nie będę się tutaj znęcał, bo ten budynek został zaprojektowany w naprawdę dobry sposób, jeśli chodzi o tą część praktyczną. Są tam bardzo daleko idące dostosowania dla osób niepełnosprawnych, co jest bardzo dużym plusem. I faktycznie to, że tam jest muzeum, forum, willa, biblioteka, no to naprawdę jest budynek zaprojektowany w sposób taki, by być dla ludzi, a nie po prostu wyglądać. I to faktycznie jest ważne. Na otwarciu tego budynku pojawili się praktycznie wszyscy byli prezydenci Stanów Zjednoczonych. No, Donalda Trumpa nie było, ale chyba dla nikogo nie jest to zaskoczenie.
1: Chociaż rzucisz

0: A my już teraz przechodzimy do części historycznej, a dokładniej biograficznej. Piotr Barełkowski to polski architekt, urodzony 4 lipca 1961 roku, więc dzisiaj obchodziłby swoje urodziny. Niestety zmarł 26 kwietnia 2018 roku, ale był człowiekiem szalenie ważnym dla Poznania. Założył on studio ADS, które stoi za wielką ilością budynków w Poznaniu. Jest to między innymi browar, stary browar, ale także strażnica Straży Pożarnej przy ulicy Masztalarskiej, no i galeria Greenpoint. Do tego jest także budynek zachodniego banku WBK w Chodzieży, czy zakłady Paso na ulicy Bałtyckiej. No, bardzo duża ilość miejsc, głównie takich handlowo-usługowych, ale faktycznie zaprojektowanych w ciekawy sposób, bo nie są takie zwykłe galerie, które pewnie w każdym mieście się znajdują, tylko no faktycznie jak myślimy o starym browarze, to raczej jako o jednej z najlepszych, jeśli chodzi o tą część architektoniczną galerii w Poznaniu. Był on członkiem SARP-u, czyli Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej i Business Central Club. I to wszystko pod szyldem Politechniki Poznańskiej, bo jego alma mater to właśnie Politechnika Poznańska, więc bądźmy dumni z tego, co u nas, i bądźmy dumni i z poznaniaków, i z tych, którzy z Politechniki Poznańskiej się wywodzą. To była biografia, a teraz autobiografia i zespół Perfect.
1: Miałem 10 lat, gdy usłyszał o nim świat. W mej piwnicy był nasz klub.

To teraz trochę edukacji, moi drodzy. Opowiemy sobie o pierwszym stylu w architekturze, który na ziemiach polskich tak naprawdę się pojawił. I chodzi o styl romański, czyli ogólnie no, powiedziałbym, że dla dużej części Europy jest to tak naprawdę pierwszy styl, bo faktycznie wcześniej były te wszystkie klasycystyczne, takie antyczne style. Był też bizantyjski, tutaj na przykład we Włoszech faktycznie miał on miejsce, ale no, dla Polski ten styl romański był pierwszy. Rozciągał się od V do XIII wieku i charakteryzował się taką przysadzistością. Ważne było w tym stylu to, że wszystkie budynki miały pełnić poza funkcją praktyczną taką funkcję obronną, przez co no, okna były raczej małe, mury były grube i co za tym idzie, pojawiły się biforia i triforia, czyli takie bliźniaki siamskie wśród okien. Jest to jedno okienko, jest później kolumienka i drugie okienko i to jest biforium, bi jak dwa. I potem mamy triforium, czyli dokładnie ta sama sytuacja, tylko okna są trzy, kolumny dwie. Łatwo to zapamiętać, biforium, triforium. I to faktycznie jest chyba najbardziej taki popularny element architektury romańskiej, po którym można sobie rozpoznać takie budynki. I w ogóle mam wrażenie, to jest najłatwiejszy sposób do rozpoznawania czegokolwiek, bo ten element jest tylko i wyłącznie w stylu romańskim, no i też w neoromańskim, wiadomo, w tym wypadku to się łączy. Co ciekawego jeszcze można powiedzieć o tym stylu? Bardzo często występują w nim apsydy, czyli takie dobudówki półokrągłe. Bardzo często pełnią one funkcję ołtarza w kościołach, czyli nawa główna jest powiedzmy takim prostokątem, do tego jest zostawiona apsyda na końcu i właśnie w tej części jest ołtarz. Poza apsydami są także rotundy, czyli takie budynki na planie koła i to wszystko się łączy w 20-złotówkę, bo na 20-złotówce, na drugiej stronie bodajże, mamy właśnie apsydę z rotundą i to jest właśnie taki budynek z Cieszyna. Zachęcamy do wyciągnięcia takiej 20 i obejrzenia, o czym mówię. To wszystko to jest właśnie styl romański. Mam nadzieję, że wam się ta architektura podoba.

A teraz przenosimy się do Czech, ale nie specjalnie do Czech, bo jakoś bardzo lubię Czechy, tylko chcę docenić, że można zaprojektować architekturę taką typowo użytkową w sposób naprawdę piękny. Remiza strażacka w Dolnicach Jircanach, tak z czeska bym powiedział, została zaprojektowana przez pracownię SOA i jest to budynek naprawdę wyjątkowy, bo jak myślimy o straży pożarnej, o takiej remizie, to raczej nic pozytywnego, jeśli chodzi o architekturę, na myśli nie mamy. Zwykle są to budynki, przynajmniej te nowe, bo te starsze faktycznie często gdzieś tam tym kunsztem mogły się pochwalić, no ale te nowe, nie ukrywam, są zwykle po prostu takimi klocami. A tu jest inaczej. Jest to budynek podzielony na takie trzy części. Garażową, socjalną i taką, powiedzmy, że pomiędzy, bo to jest strefa typowo przebieralna. No i co? Taki podział pozwolił zoptymalizować funkcjonowanie budynku i ograniczyć zużycie energii, bo tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma budynkami naraz, połączonymi taką elewacją zewnętrzną i ta elewacja jest zrobiona z poliwęglanu, który jest półprzeźroczysty, więc mimo tego, że mamy tam tak naprawdę no, same ściany, bo za dużo okien tam nie ma, to światło wpada i to wpada w taki bardzo ciekawy sposób. I kurczę, chciałbym, żeby w Polsce też takie budynki się pojawiały, bo niestety no, nie wydaje mi się, żeby jakakolwiek straż pożarna w Polsce z tych nowych mogła się pochwalić taką architekturą naprawdę bogatą, taką jaką ktoś by sobie chciał zrobić dla samego siebie.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

Już nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

No tak, to byłem ja. Maksymilian Wawrzyniak był za mikrofonem. Realizacją zajmował się Grzegorz Nowacki. No i to koniec na dzisiaj. Zapraszam za tydzień i zapraszam także na mikrokawalerkę w każdy piątek o 17.30.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
3: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.
4: Modowo i alternatywnie. O tym, co nosimy i co to o nas mówi. Modowy duet. Niedziela, godzina 12:00.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera. 98,6 MHz.
6: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Katarzyna Rybicka i mam zaszczyt prowadzić dla Państwa program na peryferiach. Ja wiem. Ja absolutnie wiem. Zdaję sobie sprawę, że są wakacje, już nawet to na antenie czciliśmy, ale niech mi jeszcze raz ktoś powie, że szkoła jest bez sensu. To wyjdę z siebie i stanę obok. A to mogłoby być troszeczkę trudne do zniesienia, jakbyśmy zaczęły dyskutować między sobą na temat różnych tematów, a poza tym audycja ma tylko godzinę i mogłybyśmy się nie zmieścić we dwie. I dlaczego to mówię? No bo gdyby nie szkoła i podstawowa wiedza, która nam się tam wkłada, no to nie kojarzylibyśmy błazna inaczej, aniżeli z dużą inteligencją i przewrotnością. A błazny mają to do siebie, że są inteligentne i są nieraz bardzo, bardzo przewrotne. Zwłaszcza jeżeli spojrzymy sobie na przykład na takiego Stańczyka na obrazie, który miał bardzo dużo przemyśleń i potrafił zobaczyć, co się będzie działo do przodu. Dobrze, wiem, to trochę postać fikcyjna, ale jednak gdzieś jakby ten błazen żyje chyba pośród nas i jakby myślenie o nim też. No już absolutnie pomijam to, że jeżeli ktokolwiek widzi postać siekierą gdzieś w jakimś filmie bądź na obrazie, to pierwsze co, to kojarzy sobie zawsze z Raskolnikowem. Aż mam ochotę pojechać do Wąsowa i szukać dziury w całym, a konkretniej w konkretnym jednym miejscu, tak przy schodach. Kto wie, ten wie. I mam nadzieję, że również dobrze wam się to oglądało i bardzo dobrze wiecie, o czym był początek. Ale skoro to jest moja audycja i zaczęłam od dużej przewrotności, to proszę państwa o bardzo dokładne wsłuchanie się i odpowiedzenie na sobie na pytanie, kto to śpiewał i skąd w ogóle ten pomysł. A ja za chwilę państwu wszystko opowiem i wytłumaczę.

To był Ireneusz Krosny. Nie wiem, czy ktoś z Państwa rozpoznał ten głos. To byłoby trochę dziwne, jakby Państwo rozpoznali ten głos, bo jednak Ireneusz Krosny słynął z tego, że był mimem. W sumie teraz przerzucił się na śpiewanie i to bardzo, bardzo dobrze, ponieważ ma przepiękny głos i mam nadzieję, że jeszcze będzie więcej śpiewał i życzę mu tego. Oj, udowadniam dzisiaj, że życie jest przewrotne. I będę udowadniać to dalej, bo dzisiaj wypadniemy poza peryferia Wielkopolski. Wypadniemy kawałek dalej, ale tylko wyłącznie dlatego, że miejscowość, o której będę dzisiaj mówić, ma w nazwie Wielkopolskę. Co jest dla mnie nadal bardzo fascynujące, bo to miasto nie jest w żaden sposób związane z Wielkopolską. A poza tym, trochę ostatnio za dużo siedzę w internetach i napadł mnie post tajnego, jawnego stowarzyszenia związanego z budowlami, który przypomniał mi o tym, że była rocznica niedawno, co? Po 2 lipca, a konkretniej 2 lipca 1257 roku zostało założone miasto. Rycerz Albrecht de Lage został upoważniony przez magdeburskiego Jana I z dynastii astgańskiej do założenia miasta Lichtenberg Nowa, czyli Gorzowa Wielkopolskiego. I ja wiem, Gorzów Wielkopolski jest takim miastem, o którym w sumie się za bardzo nie mówi. To jest też takie miasto, które jest troszeczkę owiane złą sławą. Ja będę starała się wytłumaczyć dlaczego. Będę chciała też tak pokazać Państwu, że to miasto jest ładne, ma nawet swoje uroki i całkiem interesującą w sumie historię. Dużo w tej historii się działo. Ale w ogóle zacznijmy od początku. Dlaczego miasto, które nie jest w Wielkopolsce, nazywa się Gorzów Wielkopolski? No i to była kwestia administracyjna, tak naprawdę, bo nazwa Gorzów Wielkopolski powstała w 1946 roku po II wojnie światowej i wysiedleniu niemieckich mieszkańców. Czyli właśnie dawny niemiecki Laxenberg an der Warte, w ogóle podoba mi się to, że w samej nazwie było też zawarte to, że był nad Wartą, żeby odróżnić właśnie Gorzów od innych miast, dodano mu przedrostek Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski. I dlatego, że dodano go w pewnym momencie do województwa poznańskiego, czyli w latach 1945-1950, więc wcześniej po prostu był to gród nad Wartą, jeżeli będziemy to tak tłumaczyć sobie jeden do jeden. Więc dzisiaj będziemy bardzo dużo mieszać. Nie dość, że tutaj mieszamy i puszczamy mima na antenie, to jeszcze na dokładkę będę opowiadać o mieście, które nie jest z Wielkopolsce, mimo tego, że faktycznie w nazwie tą Wielkopolskę ma. I to też stanowi ogromny problem. Dobrze, ale przejdźmy do historii. Później będziemy się rozwodzić nad kolejnymi rzeczami, czyli na przykład nad dojazdem, nad herbem i nad hejnałem. I to jest w sumie w jakiś sposób niesamowite, że to jest miasto, które ma dzienną lokację, dzienną datę lokacji. No bo tak jak Państwo wiedzą, no to czasami mówię na audycji o miastach, które mają na przykład konkretną lokację, dany rok lokacji, albo możemy go ustalić na podstawie jakichś dokumentów, albo wiemy, że dane miasto istniało dlatego, że były jakieś w międzyczasie rozprawy i wiemy, że ktoś się z kimś sądził i stąd na przykład wiemy, że to miasto wcześniej istniało, ale jeżeli chodzi o Gorzów Wielkopolski, aż dziwnie będzie mi teraz mówić Gorzów Wielkopolski, bo w sumie powinnam podawać tą oryginalną nazwę, tą pierwszą, ale zostańmy przy tym, żeby nie mieszać za bardzo. Ma dzienną datę lokacji, znamy dokładną datę lokacji, czyli 2 lipca. 2 lipca 1257 roku. I to, że w ogóle założył to margraf Jan z pierwszej dynastii astańskiej, po podpisaniu dokumentu, na mocy którego właśnie zostało założone miasto, to też jest całkiem interesująca historia, w ogóle bardzo dziwna i rzadko kiedy spotykana. Ale tak to jednak było. No i był jednym z pierwszych miast lokowanych właśnie nad Dolną Wartą. Jego położenie jest właśnie u ujścia Kłodawy od Warty na skrzyżowaniu wodnym i lądowych szlaków komunikacyjnych. Dawało to dogodne warunki rozwoju urbanizacji i powiększenia miasta, które rozwijało się dzięki pracy kupców, rzemieślników, stało się bardzo ważnym ośrodkiem handlowym i wytwórczym. No i obie rzeki przysparzały majątku. Jak doskonale Państwo wiedzą, to faktycznie rzeki są bardzo często jednym z takich powiedziałabym kół napędowych, nie kłamałabym, kół napędowych do rozwoju miasta, a to jeszcze, że faktycznie szlaki komunikacyjne nie odbywały się tylko drogami, ale również odbywały się wodą, no to faktycznie ten Gorzów mógł rosnąć
w siłę. I w swojej długiej, bo ponad już 750-letniej historii, Gorzów Wielkopolski był niszczony przez pożary, wojny, pustoszony przez zarazy, przeżył oblężenia, znosił różne okupacje. W ogóle tam się sporo działo, tak w sumie jak naprawdę w każdym innym mieście, czyli to miasto przeżyło wszystko to, co każde inne typowe miasto, czyli przeżyło swój rozkwit, przeżyło właśnie swoje najlepsze lata, przeżyło zarazy, przeżyło dużo mniejszą ilość ludzi nagle, aniżeli miasto potrzebowało. Dużo tam faktycznie możemy znaleźć. To, że jakby nie jest to w Wielkopolsce, nie znaczy, że nie przeżyły podobnych historii miasta. Ale wracając, bo od Wiosny Ludów do II wojny światowej to jest okres najlepszy i najspokojniejszy dla tego miasta. To właśnie wtedy miasto rozwijało się dynamicznie i nawet nie mieszały się za bardzo granice średniowiecznych umocnień. A poza murami na przedmieściach powstawały liczne fabryki, domy, połączenia drogowe, kolejowe z innymi miastami, a także rozwój żeglugi parowej na Warcie, o czym już wspominałam, że Warta, że woda też była nieraz kołem napędowym. I to wszystko sprzyjało zamożności miasta, które zyskało opinię stabilnego ekonomicznie. Czyli Gorzów Wielkopolski nazywano też miastem parków i ogrodów, a najtragiczniejszą z wojen okazała się dla niego II wojna światowa. I jak to dalej było? No bo mówię, miasto, które nie leży w Polsce, ma nazwę Gorzów Wielkopolski. I dopiero 2 marca 1946 roku, przeskoczymy sobie trochę, rządowa komisja ustalała nazwę miejscowości i oficjalnie zdecydowała się na nadaniu nazwy Gorzów, za zdaniem słowa Wielkopolska, bo wtedy była pod silnym wpływem poznańskiego środowiska naukowego. I od 1950 roku miasto należało do nowego utworzonego województwa zielonogórskiego, a już w połowie lat 60. liczba ludności sięgała 50 tysięcy osób. Czyli to był ten moment, kiedy mamy wzrost demokratyczny. I w końcu lat 60. XX wieku Gorzów przeżył drugi w swoich dziejach boom budowlany, stając się miastem średniej wielkości i następuje tutaj dynamiczny rozwój przemysłu. I w latach 70. powstały pierwsze publiczne placówki szkolnictwa wyższego. Miasto w 1975 roku miasto stało stolicą nowo utworzonego województwa gorzowskiego. I przez ponad 40 lat po wojnie było to miasto głównie przemysłowe, wiązane z wielkimi gigantami, których nawet nie mam zamiaru wymieniać, ale bardzo mocno przyczyniły się do rozwoju miasta. Ale z takich rzeczy, które warto byłoby odnotować, to zakłady mechaniczne patronowały stali, czyli czołowemu w kraju klubowi żużlowemu, no gdyż ten sport gorzowianie ponoć bardzo mocno kochają i to też możemy zauważyć po pomnikach, które są w Gorzowie postawione. Do tego również wrócę. Ale coś, co mi się udało znaleźć i w jakiś sposób mnie rozbawiło, to, że według nazewnictwa Poczty Polskiej od 30 maja 1945 roku nazwa brzmiała Kobyli Góra, a następnie Gorzów nad Wartą, a od 5 listopada 1946 Gorzów Wielkopolski. Więc ten człon Wielkopolski pojawia się ze względów administracyjnych i historycznych, a nie z tego, że faktycznie kiedykolwiek Gorzów należał do Wielkopolski, w sensie takim bardziej geograficznym. To była po prostu kwestia dokumentacji, to była kwestia administracyjna przede wszystkim. Więc przypominam jeszcze raz, Gorzów Wielkopolski nie leży w Wielkopolsce, ale będziemy go sobie dzisiaj troszeczkę omawiać, no bo mówię, wyleciliśmy troszeczkę poza peryferia Wielkopolski, żeby zobaczyć coś, co ma w sobie nazwę Wielkopolska. No, to taka dzisiaj będzie audycja troszeczkę przewrotna.

0: Ale żeby nie było, Gorzów Wielkopolski miał takie momenty, kiedy miał momenty. Były takie pomysły, żeby porzucić tą nazwę Wielkopolski. W pierwszych dekadach właśnie XXI wieku próbowano zmienić nazwę miasta przez usunięcie właśnie Wielkopolski. W pierwszych plebiscytach większość mieszkańców opowiedziała się za dotychczasową nazwą w stosunku 25 tysięcy do 10 tysięcy głosów. A na początku drugiej dekady właśnie XXI wieku miasto wpisało zmianę nazwy do długoterminowej strategii zarządzania nazwą Gorzów. No i też zmianę doradzały różne agencje, które stwierdziły, że krótsza nazwa też będzie lepsza. I odbyły się jeszcze jedne takie, powiedzmy, jeszcze jedna taka próba usunięcia słowa Wielkopolski z Gorzowa. Odbyło się w sierpniu 2024 roku i znowu większość mieszkańców opowiedziała się przeciwko tej zmianie, żeby jednak zostawić w nazwie ten Wielkopolski. Więc Gorzów Wielkopolski wygląda na to, że dalej będzie Gorzowem Wielkopolskim, bo z czego, co na razie mam w danych, wychodzi na to, że po prostu ludność chce zostać przy tej nazwie. Chociaż z jednej strony ich rozumiem, to mogłoby być trochę problematyczne pozmieniać dokumenty, pozmieniać pewnie i nazwy gdzieś tam ulic. No, mogłoby być z tym sporo zamieszania, ale z drugiej strony podaje się, że to, że jest w nazwie Wielkopolska, jest bardzo mylące, że bardzo dużo osób, które chcą tam pojechać, spodziewałam się, że one właśnie, że Gorzów Wielkopolski w Wielkopolsce właśnie jest, co nie jest zgodne z prawdą. No i też konflikt, który jest między Gorzowem Wielkopolskim a Zieloną Górą. Tutaj też należałoby nadmienić, bo województwo lubuskie ma dwie stolice. To jest bardzo logiczne, jeżeli państwo słyszą. Województwo lubuskie ma za stolicę Gorzów Wielkopolski i Zieloną Górę. Tutaj jest po prostu podzielenie rządów, bo w Gorzowie Wielkopolskim jest siedziba wojewody oraz urząd wojewódzki, a w Zielonej Górze siedziba sejmiku województwa, marszałka oraz urząd marszałkowski. Jeszcze ta kontrowersyjna nazwa, która gdzieś tam próbują zmienić. Jest twierdzenie w ogóle, że Gorzów Wielkopolski nie ma jakiejś takiej rozpoznawalności, że nie jest kojarzony z niczym tak naprawdę. No nie zgodziłabym się z tym. Znalazłam parę fajnych miejsc i takich, z którymi można byłoby zacząć kojarzyć to miasto. I taką jeszcze jedną ciekawostką ode mnie, to jest to, że koło Gorzowa Wielkopolskiego, takie 8 kilometrów od Gorzowa Wielkopolskiego, jest miejscowość, która nazywa się Osiedle Poznańskie. I no, po prostu nie mogłam nie wspomnieć o tym, że coś takiego również jest. Ale wróćmy do tematów, które interesują nas najbardziej. Czyli wróćmy sobie klasycznie do tego, jak audycja powinna przebiegać, czyli wróćmy sobie do herbu. Bo herb jest interesujący, a ja lubię opowiadać o herbach. Więc jak wygląda herb? Herb przedstawia czerwonego orła na białym polu, uzbrojonego w złoto, trzymającego w szponach dwie zielone, trójlistne koniczyny. Jeżeli są państwo ciekawi, to właśnie dziób i szpony orła są koloru złocistego. I to jest właśnie czerwony orzeł na białym tle, to jest symbol Brandenburgii i wywodzi się on właśnie z genezy miasta, założonego właśnie przez Brandenburgów z dynastii askańskiej w 1257 roku. Więc tutaj herb jakby dalej jest zachowany, ale chciałam jeszcze państwu wspomnieć, że w ogóle miasto ma swój hejnał. I hejnał w sumie jest całkiem świeży, bo on jest od 2013 roku uważany za jeden z najważniejszych, bo właśnie flagi miasta i herbu miasta, symboli Gorzowa, a był on zagrany po raz pierwszy 5 grudnia 2001 roku, więc mówię, jest to świeżynka. Od 2001 roku jest ten herb, jest ten hejnał, a od 2013 od 2001 jest on grany, a od 2013 jest on jednym z najważniejszych symboli. On jest w ogóle wpisany jeszcze w dokumenty, w jakichś załącznikach, że on jest chroniony prawnie i w ogóle ten hejnał mogą państwo usłyszeć oczywiście o godzinie 12. On jest rozpisany w dwóch wersjach z tego, co czytałam, czy właśnie w tej podstawowej, którą mogą państwo usłyszeć o godzinie 12, czyli na jedną trąbkę, no i później też rozpisany na trąbki 3. No to mogą się państwo zapytać, jak dojechać do tego cudownego miasta? Skoro on nie jest w Wielkopolsce, to pewno dojazd jest trudny. No nie jest. No bo między Poznaniem a Gorzowem Wielkopolskim Odległość kilometrowa to jest jakieś 135-145 kilometrów, w zależności tak naprawdę od wybranej trasy, więc mogą Państwo tam dojechać zarówno w półtorej godziny, jak i w dwie autem, no a samym pociągiem no to godzinę 30, pod warunkiem, że nie będzie żadnych opóźnień, więc dojazd jest całkiem przyjemny. Z rzeczy, które jeszcze chciałabym nadmienić, rzadko się to zdarza, bo ostatni raz chyba mówiłam to opowiadając o Pile, to chciałam wspomnieć o miastach partnerskich, bo Gorzów Wielkopolski ma bardzo dużo miast partnerskich i jest to Frankfurt nad Odrą, Ferfot, Endeschwalde, jeżeli dobrze to czytam, Kadate Trevi, to już są Włochy, Teramo, ojeju, szwedzkie nazwy są trudne, Jukimping i Sumy. To są takie miasta, które są miastami partnerskimi Gorzowa Wielkopolskiego, ale oprócz tego wiem, że współpracują również z innymi miastami dla właśnie polepszenia wielu dziedzin. I najważniejsze to jest edukacja, komunikacja i ochrona środowiska. To są takie rzeczy, na które miasto stawia największe, na którym miasto najbardziej na ten moment zależy i tym się też chwalą, tym się też szczycą. Więc wygląda na to, że historycznie chyba ukryliśmy sobie wszystko, jeżeli chodzi o Gorzów Wielkopolski. Zarysowałam mniej więcej, dlaczego wybrałam takie miasto, to czyli właśnie przez rocznicę nadania praw, przez rocznicę założenia miasta oraz przez to faktycznie, że chyba wypadałoby powiedzieć o mieście, które nawiązuje miastom do terenu, o którym sobie cały czas mówimy, a jednak w tym terenie mimo wszystko nie leży, a poza tym jest to nawet ciekawa miejscowość. I będę się starała zaraz Państwu to udowodnić, że jest gdzie tam chodzić, jest co tam zobaczyć i wyszukamy sobie kilka perełek i o nich porozmawiamy. Ale to już za chwilę.
1: Bardzo lubię obserwować życie ludzi. Wyniki tych obserwacji wprost zastraszające. Człowiek szuka człowieka w wielotysięcznym tłumie ludzi. Gdzie zasada homo homini homo

0: jesteś?
1: FOMO!
2: Gdzieś na końcu świata stajemy przodem do tęczy. Mroźny poranek, wychodzę na taras z widokiem na ośmiotysięcznik. Mimo że to jest najlepszy dzień mojego życia, to ciągle mnie męczy, że kosztem przełęczy

Wysiądź, błyszczą mini ciemnelans. Wyjmij telefon na chwilę, na teraz. Szczęście mierzone w tych miliamperach. To tutaj, zostań tu ze mną na choćby minutę.

Dobrze, to przejdźmy może sobie do małego spacerku po mieście, no bo ten spacerek będzie krótki. Zrobimy bardzo duży speedrun, żeby zobaczyć jak najwięcej elementów. Więc pierwsza rzecz, od której bym zaczęła zwiedzanie, to jest Muzeum Zabytkowych Narzędzi. Muzeum jest co prawda prywatne i prowadzone przez właściciela, którego właśnie hobby to są zabytkowe narzędzia, więc jeszcze więcej wam opowie. Ja bardzo lubię ludzi, którzy mają jakąś zajawkę, bo oni to opowiadają zawsze z taką niesamowitą pasją. Zawsze można się czegoś więcej o nich dowiedzieć. I ja w sumie patrząc na narzędzia, z reguły widzę narzędzia i to, co można z nich zrobić, ewentualnie materiał, z którego są wykonane. No ale nie, no pan wam opowie dużo więcej, bo dużo sprzętów też zostało przywróconych do życia i mogą działać. Możecie zobaczyć, jak niektóre narzędzia działają tak naprawdę w ruchu, nie tylko, że wyglądają, tak wygląda to, ale też możecie zobaczyć je w ruchu, więc to byłaby pierwsza rzecz, od której bym zaczęła. Kolejnym miejscem, które w sumie jest niedaleko i radziłabym państwu zobaczyć, to jest cerkiew. Cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Ona jest wybudowana w latach 1989-1995 z inicjatywy około 40 rodzin przesiedlonych z Sądecczyzny, właśnie tutaj w okolice Gorzowa. I cerkwie są przepiękne. To jest coś, czego ja nie umiem za bardzo opisywać, bo raczej wiedzą państwo, że opisuję tutaj kościoły, aniżeli cerkwie, bo z cerkwi najczęściej w tym momencie są muzea, ale to jest cerkiew, która funkcjonuje. Ona ma główną kopułę. To jest właśnie świątynia typu greckiego, czyli jest jedna główna kopuła i cztery mniejsze kopułki. Z zewnątrz wygląda ona niesamowicie. Niestety nie miałam szczęścia być w środku i wiem, że też tam dostać się do środka jest pewien problem, ale jeżeli będą mieli państwo tą okazję, tą przyjemność zobaczyć ją w środku, to ja poproszę o zdjęcia, poproszę o opisy. Nie, w sumie zdjęcia nie mogę prosić. Poproszę o opisy, jak ona wygląda, bo z zewnątrz wygląda fantastycznie. Zresztą chyba jak wszystkie cerkwie. Cerkwie są po prostu piękne. Ale zostawmy tą cerkiew, pójdźmy sobie kawałek dalej, kawałek. No, będziemy musieli teraz iść troszeczkę, żeby dojść do Parku Wiosny Ludów, czy właśnie do takiego zielonego serca Gorzowa. Czytając opinię, że Gorzów Wielkopolski nie ma jakiejś takiej rzeczy, z którą może być kojarzony, ja widziałam w Gorzowie kilka innych miejscowości i widziałam w Gorzowie między innymi właśnie Piłę. I ktoś może zapytać, dlaczego Piłę? Bo Piła ma coś takiego, że faktycznie ma takie dosłownie zielone serce w środku miasta, otoczone właśnie rzekami. Park Wiosny Ludów nie jest akurat otoczony rzekami, ale jest takim ogromnym, zielonym terenem, jednym z zielonych terenów. I jakoś mi się te miasta ze sobą skojarzyły, na ile to jest słuszne skojarzenie, nie wiem, a może zobaczą państwo jeszcze inne miasto w Gorzowie, bo ja zobaczyłam w sumie dwa, ale o tym mieście, które zobaczyłam jeszcze w Gorzowie później, ale faktycznie ten Park Wiosny Ludów jest wielki, jest dobry na spacer, jest na odpoczynek, są rozległe alejki, liczne drzewa, właśnie zadbana zieleń, którą właśnie tworzą taką atmosferę spokoju, relaksu, idealną właśnie na jakieś wypady. Jest wiele kwitnących miejsc, a coś, co warto byłoby jeszcze odnotować właśnie w tym parku, to jest ogród różany. W ogrodzie różanym jeszcze znajdą państwo bardzo ładną fontannę, ale w ogóle sam to, że ten ogród różany istnieje, mimo tego, że nie jestem fanem róż, to zrobiło to na mnie całkiem spore wrażenie. I kolejnym miejscem, które należy odnotować, to bym powiedziała, że to jest długie miejsce, to jest Bulwar Zachodni. Czyli nabrzeże, które jest bardzo ładnie zagospodarowane, na którym widać jeszcze prace jakieś renowacyjne i sporo się tam dzieje. Też jest sporo ławek i jest sporo pomników i w ogóle to wygląda bardzo schludnie, bardzo ładnie. Wręcz bym powiedziała, że dostojnie. Nie boję się użyć tutaj tego słowa. I rzeczą, którą chciałam bardzo mocno zaznaczyć, że jest na tym Bulwarze Zachodnim, to jest pomnik Pawła Zacharka, czyli to jest właśnie pomnik, który przedstawia legendarnego przewoźnika Pawła Zacharka, który przez prawie 20 lat transportował pasażerów z jednego brzegu na drugi, wzdłuż właśnie zburzonego podczas II wojny światowej mostu kolejowego. O moście kolejowym też sobie zaraz poopowiadamy, ale taką dodatkową ciekawostką jest to, że podczas rozgrywek żużlowych ustawiały się do niego olbrzymie kolejki chcące się dostać na stadion żużlowy po przeciwnej stronie warty.
Więc tutaj faktycznie ten żużel dalej żyje gdzieś tam mocno wśród ludzi. No już wiadomo, nie muszą się państwo przeprawiać łódkami. Są jak najbardziej mosty, ale to była żywa legenda, więc też chciałam jak najbardziej o tym człowieku przypomnieć. Więc tu byłoby taki kawałek, który chciałam państwu pokazać, ale to jest dopiero, nie wiem, chyba 1/3 tego, co mam dla państwa przygotowane, a i tak nie opowiem o wszystkich elementach, o których bym chciała, więc muzeum, cerkiew, park z ogrodem różanym, z fontanną, bulwar zachodni i tutaj właśnie z dużym naciskiem na ten pomnik pana Pawła, który był swojego czasu legendą i ja lubię pamiętać o takich postaciach, które w jakiś sposób odcisnęły się historycznie na mieście.

ja proponuję jeszcze jedno miejsce, ale to ciężko byłoby chyba nawet nazwać miejscem. To ciężko byłoby nawet chyba nazwać budynkiem. Mam nadzieję, że część z Państwa już wie, o co chodzi. Mówiłam, że Gorzów Wielkopolski kojarzy mi się z Piłą, ale Gorzów Wielkopolski kojarzy mi się również z Wrocławiem. Ale dlaczego z Wrocławiem? Mógłby ktoś zapytać. I ja zadaję sobie to samo pytanie, bo estakada kolejowa ja kojarzę tylko z trzech miejsc na świecie. Przynajmniej ja. Jedno to jest właśnie Wrocław, drugie to jest Gorzów Wielkopolski, a trzecią nie będziemy się zajmować bez pozwu za granicami naszego kraju, więc w ogóle nie ma sensu w tym momencie o niej rozmawiać. I czym jest ta eskataka kolejowa? Jeden właśnie z takich największych symboli miasta i najbardziej rozpoznawalny element panoramy Gorzowa. Wybudowana ona była w latach 1910-1914, więc w sumie wybudowali ją bardzo szybko, biorąc pod uwagę, jaka ona jest długa. Bo to jest najdłuższa tego typu konstrukcja w Polsce. Ona ma 2116 metrów dokładnie i składa się z ponad 70 sklepień właśnie w łukowatym kształcie. I tutaj takie konstrukcyjne przypomnienie. Łuki pozwalają odciążyć bardzo mocno konstrukcję i wizualnie, i też pod względem właśnie nacisku, więc te 70 sklepień w ogóle nie dziwi. Chociaż wcale bym się nie zdziwiła, jakby zrobili ich więcej. Ale wracając. I to jest coś, co jest w sumie bardzo sensowną rzeczą wypadkowej. Bo poprzedzielany był 5 stalowymi wiaduktami i tutaj były ulice Herberta, Hrabowskiego, Wodnej, Młyńskiej i Garbary. Też tutaj poczułam trochę nawiązanie do Poznania, Garbary. Na gorzowskiej eskapadzie wzorowane były prawdopodobnie konstrukcje, które były później m.in. w Berlinie i we Wrocławiu. I w trakcie budowy wyburzona została cała zabudowa dzisiejszej ulicy Nabrzeżnej. Wtedy to się nazywało Bulwerki i zachowało się jedynie Willie Herzoga. I to jest jedyny budynek, który właśnie został. Obecnie wiadukt jest częścią linii kolejowej 203 łączącej Kostrzyn z Tczewem, czyli województwo lubelskie z województwem pomorskim. A w 2009 roku został wpisany do rejestru zabytków. A od kwietnia 2017 roku jest pod nadzorem konserwatora zabytków i wtedy też rozpoczął się remont wiaduktu, który został czasowo zamknięty na ruch pociągów. Ale w ogóle dobrze. Czym jest ta estakada? Bo brzmi całkiem fajnie, brzmi jakby coś stukało. No i w sumie trochę pociągi tak brzmią, jak jeżdżą. Ale czym tak naprawdę jest ta budowa? To jest taka budowla mostowa, mająca na celu przeprowadzenie ciągu komunikacji.

komunikacyjnego, najczęściej właśnie linii kolejowej, rzadziej drogi, nad terenem zabudowanym lub na obniżeniu terenu zastępujące na przykład wysoki nasyp. Więc tutaj faktycznie to wychodzi, tutaj jest ona przy nasypie. I w ogóle skąd powstał pomysł? Skąd w ogóle ta geneza, żeby coś takiego wielkiego i w sumie niesamowitego powstało? Bo przed wybudowaniem eskapady tory biegły przez kilka ulic, między innymi przez Spichlerzową, i 9 razy krzyżowały się z ruchem ulicznym. Dla wszystkich tych, którzy jeżdżą samochodami po Poznaniu, wiedzą, że ruch skrzyżowania z tramwajami, z pociągami no nieraz bywa problematyczny, ale tam to było jeszcze bardziej problematyczne, bo rogatki kolejowe przy ulicy Mostowej zamykane były 35 razy na dobę. Matematycznie wychodzi nam, że co 45 minut. I wyliczono wtedy liczbę przemieszczających się przez tory furmanek i pieszych. I furmanek to było 1145, a pieszych prawie 17 tysięcy. No i to częste zamykanie rogatek powodowało wstrzymanie ruchu przez most na kilka godzin dziennie. I tory dzieliły miasto na dwie części, powodując różnice w poziomie rozwoju. Jeżeli zastanawiałem się Państwo, czy jeszcze gdzieś coś takiego istnieje, że tory w jakiś sposób dzielą miasto na pół, to dla mnie najbardziej jaskrawym przykładem jest Wągrowiec, przez który jak przejeżdża pociąg, to w sumie pół miasta stoi. Więc rozumiem, jakie to musiało być denerwujące w momencie, kiedy tak często było to zamykane i tak często właśnie ruch był wstrzymywany. Więc w Gorzowie Wielkopolskim padł pomysł, żeby właśnie doprowadzić do likwidacji kolizji skrzyżowań dróg kołowych z żelaznymi i pozwolić mieszkańcom ówczesnego Landsderburga, czyli właśnie Gorzowa Wielkopolskiego, na łatwe poruszanie się po mieście, i pojawiła propozycja przeniesienia się torów poza obręb miasta, i dworzec miał być usytuowany no, na dzisiejszej ulicy Roosevelta. Niech mi Państwo wierzą, to jest w każdym razie daleko od centrum. I wiązało się to z dużymi nakładami, stratami dla miasta. No, dlatego pomysł nie przeszedł. I wtedy burmistrz podjął decyzję o budowie właśnie estakady. I tą było coś, co musiało, na co jeszcze wydać zgodę władze zwierzchnie, czyli Rejencji oraz dyrekcji pruskiej kolei wschodniej. No i budowa się na szczęście zaczęła. I zaczęła się w 1910 roku. I żeby było śmieszniej, zaczęła się w kilku miejscach jednocześnie. A zakończenie prac nastąpiło w drugiej połowie 1914 roku. No mówię, to jest całkiem niesamowite, że w tak krótkim czasie to zbudowano, plus faktycznie to, że budowano w kilku miejscach naraz, że to nie było tak, że budujemy od tej strony do tej. Nie, budujemy w kilku miejscach naraz, przez to faktycznie te prace też szły dużo, dużo szybciej. Jest jednak twierdzenie, że projekt mógł powstać dużo, dużo wcześniej, no ale mówimy o 1910, że właśnie wtedy prace się zaczęły. I teren dworca znajdował się na terenie obecnego dworca towarowego, a dwa tory w jego pobliżu, to można zobaczyć, że szyny są całkiem inne. Są węższe niż te współczesne. One też przechodziły prawdopodobnie kiedyś przez kłodawkę i wchodziły na północną część, przekraczając oś eskatady w okolicy Wildomiu. Więc tutaj znowu mamy mowę o różnicy w torach. Już kiedyś, nieraz już wspominam o tym, że faktycznie wąskotorówka to też był wymysł, który bardzo dobrze się przyjął z wielu aspektów. No i teraz możemy zaobserwować, że faktycznie dwa tory są nieco węższe. Była przebudowa w 1974 roku i był jeszcze jeden remont, który był w 2011. W sumie stan techniczny eskady był niezadowalający. Występowały różne uszkodzenia i pęknięcia. Prace remontowe zostały wydane w 2011. W 2012 została przedstawiona cała dokumentacja przygotowania do remontu, a 14 października 2016 roku została podpisana umowa na remont i remont się zaczął. I w styczniu 9 czerwca 2019 roku wzniesiono regularny ruch pociągów, a zaś modernizacja została zakończona 20 stycznia 2020 roku, więc mogą Państwo oglądać estakadę w najlepszym możliwym wydaniu, czyli odnowioną, właśnie przepiękną, świeżo, tak naprawdę można powiedzieć, że świeżo zmodernizowaną, świeżo wyremontowaną, właśnie taką
najlepszą. Nie muszą się Państwo o nic obawiać. Mogą Państwo stać i ją podziwiać albo iść wzdłuż i ją oglądać. Uważam, że jest to przepiękny obiekt. Jest bardzo ważnym obiektem, bo to jest najdłuższy taki obiekt w Polsce. Jest historycznie też ciekawy. No i jest też bardzo, bardzo ciekawy wizualnie. I jest faktycznie czymś, że jeżeli będą Państwo w Gorzowie, no to nie ma opcji, żeby faktycznie tego nie zauważyć. No to jest tak wpisane w obraz miasta, jak nie wiem, co u nas. Dużo miejsc u nas jest tak wpisane, ale na pewno ta estakada w Gorzowie Wielkopolskim to jest taki coś, co jak Państwo raz zobaczą, to będzie się Państwu już zawsze z Gorzowem kojarzyć. Więc to jest na pewno coś, co bym polecała zobaczyć, pojechać, zobaczyć i może porównać sobie również z innymi miastami i zobaczyć, jak wyglądał pierwowzór, a jak później wyglądały kopie. Bo faktycznie tutaj ta estakada była pierwowzorem do kolejnych takich budowli.

0: Ja mam jeszcze dużo do powiedzenia tak naprawdę, ale jeżeli wrócimy sobie jeszcze na chwilę do tego, co mówiłam, to z takich miejsc, które będą mogli Państwo doskonale obserwować ten budynek, to będzie wieża widokowa Dominikanta i to jest wieża, która jest jedną z takich chyba głównych atrakcji w Gorzowie, bo jest taka idealna zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów, bo z góry rozciągają się przepiękna panorama miasta i okolic. No i można podziwiać warte, zielone tereny, charakterystyczne punkty Gorzowa właśnie z zupełnie innej perspektywy, bo nieraz nawet to, co znamy i jest piękne i jesteśmy pewni, że wiemy doskonale, jak wygląda, nieraz jak się zmieni perspektywę, potrafi zachwycić na nowo, więc jak najbardziej wszelkiej maści wieże widokowe zawsze polecam, no bo tutaj faktycznie można spojrzeć na to z kompletnie innej strony. No nie byłabym sobą, gdybym nie opowiedziała jeszcze Państwu o paru miejscach. Bardziej ważnych i mniej ważnych, bardziej interesujących i jeszcze bardziej interesujących. Więc jedną rzeczą, którą bym chciała jeszcze poruszyć, to jest Stary Rynek, czyli właśnie centralny punkt dawnego Starego Miasta. No i obecnie to jest najważniejszy plac w mieście z kościołem katedralnym i prawdopodobnie ten Stary Rynek był wytyczony już w chwili założenia miasta, czyli w 1257 roku. I pierwotnie miał przeznaczenie handlowe, czyli właśnie targi i jarmarki, a z czasem zyskał znaczenie reprezentacyjne właśnie z ratuszem miejskim. Wielokrotne zmiany, przebudowa. No i właśnie teraz to wygląda tak, jak wygląda. W sensie wygląda tak ten Stary Rynek. Na Starym Rynku będą mogli zobaczyć Państwo fontannę. Fontanna się nazywa Puckasza i jest to nazwa na część fundatora, czyli przedsiębiorcy gorzowskiego i stanęła na Starym Rynku pod koniec wieku XIX. Ale co przedstawia ta rzeźba, ta fontanna? No to przedstawia kobietę, która na barkach niesie drewniane nosidło na wodę. Czyli mogliby Państwo pomyśleć, że to jest taka nasza bamberka. I w sumie są w duży sposób do siebie podobne, więc na rynku mogą Państwo zobaczyć fontannę, która faktycznie przedstawia kobietę z dwoma dzbanami, z dwoma, na barkach ma ona faktycznie wodę. I tą wodę ona nosi już od bardzo, bardzo dawna, bo od końca XIX wieku. No ale jak mamy rynek, no to na rynku z reguły, przy rynku możemy zobaczyć na ogół katedry. No i tutaj faktycznie jest katedra. Katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, tak się ona właśnie nazywa. I to jest faktycznie jeden z najstarszych zabytków w mieście. Wybudowana ona była w latach 60. wieku XIII i obecnie właśnie nosi tą nazwę. I to jest najważniejsza świątynia w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Potocznie zwana jest też Matką Lubuskich Kościołów. I teraz jak to wygląda? Korpus kościoła nakryty jest wysokim, takim dwuspadowym dachem, a najcenniejszy zabytek katedry to renesansowy ołtarz skrzydłowy z około 1600 roku. Zwany jest też ołtarzem głównym, ale ołtarz skrzydłowy to jest jedna chyba z najładniejszych rodzajów ołtarzy, przynajmniej na ten moment według mnie. Czyli to są ołtarze, które mogą Państwo otworzyć i zamknąć. I one czasem nawet stanowią tryptyki w jakiś sposób. I cała ta właśnie renesansowy ołtarz był kilkukrotnie odnawiany, przechodził przez różne przebudowy właśnie w 2007 roku, między innymi na jubileusz miasta. Wieża i kościół zyskały efektowną zewnętrzną iluminację. Tak, jeszcze oprócz tego wszystkiego. Jeszcze co by było, warto było nadmienić, to jeszcze dawny ratusz miejski. No i dawny ratusz miejski w Gorzowie Wielkopolskim nie mieści się stricte na Starym Rynku, na aktualnej płycie Starego Rynku. I jest on przy ulicy Obornickiej. I obecnie jest on nieużytkowany, jest przewidziany do rozbiórki. No, jeżeli chcieliby go Państwo zobaczyć, to proponuję się śpieszyć do Gorzowa, żeby go zobaczyć, no bo on już w tym momencie jest naprawdę w kiepskim stanie. Nie widać już jego dawnej świetności, jego właśnie nietuzinkowej formy, bo ta forma idzie troszeczkę po łuku. Ona kiedyś była biała. No jest bardzo, faktycznie bardzo interesujący w swojej konstrukcji. Jeszcze chciałam wspomnieć o studni czarownic, zabytkowym tramwaju, który się w ogóle nazywa Bimba, czyli jak najbardziej po poznańsku. Ale niestety nie zdążyłam już o wszystkim Państwu opowiedzieć. Ale nadmienię jeszcze, że warto pójść do łaźni miejskiej, zobaczyć zabytkowe mury obronne, most staromiejski. Przez most staromiejski w ogóle będą musieli Państwo przejść, jeżeli będą chcieli zobaczyć wieżę widokową. Więc ja Państwa zostawiam z takim obrazem Gorzowa, że faktycznie jest to ładne miasto. I oprócz tego wszystkiego, co mówiłam, ma jeszcze bardzo wiele murali, które też są nieraz bardzo interesujące, choćby mural z nosorożcem. Ale to już zostawiam do Państwa researchu. Ja serdecznie dziękuję za dzisiejsze wysłuchanie, za część merytoryczną, jak zawsze odpowiadałam ja, Katarzyna Rybicka, za część tutaj muzyczną oraz za wszystkie inne techniczne rzeczy odpowiadał Grzegorz Nowacki, któremu serdecznie dziękuję za kolejny tydzień współpracy. I do usłyszenia za tydzień. Cześć!
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
2: Autopromocja.
3: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
5: Seks Afera.
6: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
7: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
8: Dzień jest silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
2: Autopromocja.
9: Radio Afera. 98,6 MHz.
2: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
10: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
11: Dzień dobry. Z tej strony Good Night Collective i witamy w naszej kolejnej, cosobotniej audycji. No i to będzie oczywiście audycja, tutaj jeśli chodzi o tematykę naszego spotkania, no to nie może być inna, jak tylko i wyłącznie program Artemis. Misja Artemis 2, która w tym momencie, gdy nagrywamy, czyli we wtorek 7 kwietnia, no już od ładnych kilku dni jest w trakcie. Astronauci jeszcze nie wrócili, ale to już niebawem. No i przede wszystkim, Karolina, co sądzisz? Jakie są twoje wrażenia? Jak tam się czujesz z tym, że ludzie po raz pierwszy od ponad 50 lat wrócili w okolice Księżyca?
12: Ja najpierw myślałam, że to mnie aż tak nie będzie intrygować. Myślałam, że bardziej mnie będzie intrygować dopiero fakt, jak oni rzeczywiście zaczną tam budować jakiś stały pobyt człowieka. To rzeczywiście wydawało mi się, że raczej dopiero to mnie tak ruszy emocjonalnie, ale jak wyszłam, jeszcze były święta, więc byłam za miastem i spojrzałam w gwiazdy. To prawda nie było księżyca, ale bo akurat był, nie było go widać, natomiast spojrzałam w te gwiazdy i tak patrzyłam na ten kosmos i mówię, wow, jednak fajnie. W sumie myślałam, że mnie to nie ruszy, ale jednak fajnie, że tak sobie patrzę i mówię, pierwszy raz ludzie są tak daleko. Odkąd ja, jesteś pierwsza za mojego życia.
11: Ale też od razu możemy powiedzieć, że w sumie nie tylko za twojego życia, ale generalnie ludzie są w tej chwili najdalej, bo misja Artemis 2 ustanowiła rekord odległości od Ziemi wśród wszystkich misji do tej pory. Wcześniej to było Apollo 13, czyli ta chyba najsłynniejsza poza Apollo 11 misja nieudana, chociaż wszyscy przeżyli. I oni mieli ten rekord na bodajże 401 000 km od Ziemi, a teraz Artemis 2 ustanowił nowy rekord 406 tysięcy kilometrów od Ziemi.
12: I to jakby jest związane po prostu z tym, że on jakby na tyle daleko przelatuje od Księżyca, tak?
11: Tak, tutaj nic jakby to nie
12: było. Nie, to nie jest tak, że Księżyc był gdzieś dalej, albo on był wtedy bliżej czy coś, nie? Po prostu tak...
11: Tak została przewidziana misja, no i tak wyszło, że ten rekord rzeczywiście padł. Co prawda 400 tysięcy kilometrów, no to wciąż do Księżyca idealnie, ale do Marsa to jest wciąż ułamek całej trasy, także nie wylecieliśmy jakoś bardzo daleko, ten rekord nie jest jakiś niesamowicie monstrualny, ale jest to rekord, więc jest się czym trochę pochwalić.
12: W sensie pochwalić jako ludzkość.
11: Pochwalić jako ludzkość, oczywiście, tak.
12: No a ciebie to aż tak też, tak poczułeś to, że fajnie?
11: Ja to poczułem, no. W sensie jak nie obejrzałem startu, w ogóle historia mojego oglądania startu była strasznie frustrująca, najgłupsza rzecz, jaką można było zrobić.
12: Poszedłeś spać.
11: To znaczy, nie, oczywiście ja siedziałem sobie tutaj, bo to ten start był mniej więcej około w pół do pierwszej naszego czasu w nocy. No i ja siedziałem do północ 15, północ 20. I jak była północ 20, to ten start tak wstrzymano. I ja stwierdziłem, że dobra, teraz jak go wstrzymali, to na pewno to będzie wstrzymanie na długo i tak jakby trochę opuściłem gardę i zasnąłem. I jak się obudziłem, to widziałem na liczniku, że rakieta już leciała od 6 minut, więc...
12: Aha, czyli przespałeś.
11: Przespałem.
12: Dosłownie
11: spałem,
12: sam
11: nie
12: start.
11: Wiem, 20 minut niecałe. Tym przespałem start i obudziłem się 6 minut za późno.
12: No widzisz, ja w żadnym momencie nie planowałam zobaczyć na żywo startu, więc...
11: Ja planowałem, nie zobaczyłem startu,
12: więc
11: ale...
12: planowałam spać i spałam.
11: Ale siedziałem sobie później do pierwszej i jak te pierwsze dni mijały i teraz jak było największe zbliżenie do Księżyca, no to miałem. Parę razy się zdarzyło, jak wrzucali na relacje na Instagrama czy tam na Twittera, w sensie X-a, jak wrzucali zdjęcia... I te takie shorty, to miałem kilka razy takie, że po prostu ciarki mi przeszły, nie? Że ludzie są znowu w okolicy Księżyca innego ciała niebieskiego. I nie wiem, czy widziałaś, ale było chyba dzisiaj rano, wyszło zdjęcie tak jakby z nad powierzchni Księżyca wschodząca Ziemia.
12: Nie widziałam jeszcze
11: takie
12: tego.
11: Takie na dość długiej ogniskowej, na dość dużym zbliżeniu. I to było absolutnie niesamowite zdjęcie. Jak skończymy, to ci pokażę.
12: Dobrze.
11: Ale i jak widziałem to zdjęcie, to rzeczywiście też znowu miałem te ciarki i miałem takie, o kurczę, to jest niesamowite. Ale i nawet miałem coś takiego, że im trochę zazdrościłem. A ja kiedyś byłem taki bardzo negatywnie nastawiony do lotu w kosmos, że stwierdziłem, że nie, ja bym bardzo nie chciał. A jak oglądałem to zdjęcie, miałem takie, nie no kurde, chciałbym.
12: Że ty byś nie chciał, czy ogólnie tak. Uważasz, że ludzie w kosmosie to bez sensu?
11: Nie, absolutnie. Ja uważam, że ludzie w kosmosie są jak najbardziej potrzebni, tylko że to niekoniecznie jestem ja. I tak miałem do tej pory. Natomiast właśnie jak widziałem te zdjęcia, teraz jak SpaceXowi całkiem dobrze idą starty Falconami, jak ten Starship zaczyna latać, to trochę już do mnie dociera, że kurczę, fajnie byłoby polecieć w kosmos, ale jak widziałem to zdjęcie właśnie z nad Księżyca, no to miałem takie, o kurde, chciałbym. Bardzo.
12: Dla mnie to jest takie największe marzenie życiowe, żeby polecieć w kosmos.
11: Ale od zawsze?
12: Od zawsze.
11: Od zawsze? No.
12: Jedynie co, jak obejrzałam film jako dosyć młoda osoba, to ten taki film, co nie lecą na słońce, uratować to słońce.
11: A tak, ja sobie go odświeżyłem parę miesięcy temu.
12: To nie pamiętam, jak to się nazywa, ale no to tam jest taka psychoza jednego z astronautów.
11: Tak.
12: Zresztą chyba nie tylko jednego, no ale...
11: Ten film generalnie był trochę psychologiczny.
12: Tak, on był taki straszny i ja wtedy zobaczyłam, że ci astronauci są tacy sami, że to jest takie straszne i wtedy stwierdziłam, że jednak nie. Ale więc jakby astronautą nie chciałabym zostać, bo nawet jak na przykład rozmawiałam ze znajomymi, którzy wspięli się na jakieś góry takie, że na przykład spali na tej górze i nie mieli opcji ratunku, oni po prostu musieli się wspiąć, już zaczęli się wspinać i się wspinali na nią na przykład przez 7 dni. W sensie mówię o wspinaczce skalnej, nie o trekkingu, że spali dosłownie na podwieszeni, na zbudowanych stanowiskach przez siebie, no to ja sama myśl o tym mnie przeraża, więc myślę, że astronautą zostać bym nie chciała, natomiast polecieć w kosmos tak turystycznie bym chciała. Chciałabym zużyć tę ogromną ilość dwutlenku węgla tylko po to, żeby spojrzeć na Ziemię chociaż taką trochę.
11: No to
12: trochę
11: może rzeczywiście
12: mniejszą.
11: Urealniając też moje ambicje faktyczne, też bym chyba wolał być jednak turystą i lecieć czymś, co jest sprawdzone i już było wykonane 100 razy wcześniej. Może niekoniecznie jak ten pionier, ale tak po prostu, żeby zobaczyć Księżyc z bliska, albo już w ogóle Marsa, no to bym chciał.
12: Mm-hmm.
11: No dobra, ale
12: wracając
11: do
12: Artemisa.
11: Mniejsza
12: o nas, bo ważniejsza jest ta czwórka astronautów.
11: Chciałem powiedzieć, że ważniejsza jest Księżyc, ale oczywiście czwórka astronautów razem z nim, tak, oczywiście. No właśnie, przede wszystkim czwórka astronautów, opowiedz coś o nich. Tak jednym zdaniem, bo my już o tym mówiliśmy, ale przypominając.
12: Trzech mężczyzn, jedna kobieta, trzech...
11: Pierwsza kobieta. w misji takiej do Księżyca?
12: Do Księżyca. Trzech mężczyzn, którzy są wojskowymi. Kobieta jest naukowcem, czy naukowczynią, jak kto woli. Czwarty mężczyzna jest z Kanady, co też jest ciekawe, a nie z NASA. Nie z, jakby z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych.
11: No i, mamy też pierwszego czarnoskórego astronauta.
12: Nie w ogóle, tylko...
11: Nie w ogóle, tylko w locie na,
12: Księżyc.
11: W stronę Księżyca, tak.
12: I też, co? Zepsuła im się toaleta.
11: Tak, to ważne, ale to chyba za chwilę tego przyjdziemy, bo zrobimy sobie taki, myślę, przeskoczymy tak pokrótce po time lapse.
12: Ale jak
11: tego,
12: już powiem, to tylko, jak już powiedziałam o tej toalecie, to powiem, że ona ją naprawiła. Że ta szanowna pani Krystyna Koch.
11: Tak, pani Krystyna Koch walczy dzielnie ze stereotypami dotyczącymi kobiet i to ona...
12: Została hydraulikiem.
11: Hydraulikiem pokładowym, tak. No dobra, czyli mamy czwórkę astronautów, którzy wystartowali sobie rakietą SLS. O rakiecie SLS już mówiliśmy, trochę się nad nią znęcaliśmy, że to jest taka, no nie powiem przeżytek, ale no trochę przeżytek.
12: W porównaniu do technologii, które jak widać...
11: Które rozwija czy to SpaceX, czy to Blue Origin, no to ona już jest troszeczkę...
12: A czemu ona została wybrana, a nie SpaceX albo Blue Origin, albo coś?
11: No ona ma tą przewagę, że istnieje i lata rzeczywiście. znaczy, no Starship też lata, ale w tej chwili jeszcze nie jest w swojej docelowej wersji, więc nie mógł polecieć.
12: Starship
11: czekamy
12: dużo
11: teraz
12: razy
11: na start trzeciej wersji.
12: Rozwalił.
11: Tak, Starship póki co, przede wszystkim Starship nie jest przystosowany do wożenia ludzi i przez dłuższy czas nie będzie na pewno.
12: A co z Falconami, które woziły ludzi na ISS? Czemu one nie mogły wynieść tych ludzi tak daleko?
11: Czemu nie mogły tak daleko? No, po prostu są za małe. SLS jest generalnie dużą rakietą. To jest rakieta właściwie bardzo podobnych gabarytów do Saturna, który latał w programie Apollo 50-60 lat temu. Czyli Falcony są za małe, chociaż Falcon w swojej najcięższej wersji, czyli Falcon Heavy, byłby w stanie dolecieć do Księżyca, natomiast no, nie jest tak dużym ładunkiem. O ile mi wiadomo. Bo tutaj mieliśmy ponad 20 ton. Więc SLS...
12: Więc tak niby chwili... się znęcają nad SLS-em, ale to była jedna rakieta, która byłaby w stanie
11: na ten moment
12: zrobić. Po
11: tak,
12: prostu.
11: Generalnie na ten moment. Tak, oczywiście można by też myśleć o jakichś kombinowanych misjach właśnie realizowanych Falconem Heavy. No ale powiedzmy, że jeżeli chcieliśmy to zrobić za jednym zamachem...
12: I
11: no to
12: zrobić
11: SLS
12: to teraz.
11: Był.
12: A im bardzo zależało na tym, żeby
11: tak
12: zrobić to teraz.
11: No to musieliśmy lecieć SLS-em, jaki by on nie był. Okej, czyli mamy SLS-a. Mamy do tego jeszcze kapsułę Orion. Czyli ten statek, którym oni rzeczywiście lecą teraz do Księżyca i w którym wrócą. Orion to jest też w ogóle ciekawa historia i powiemy o tym prawdopodobnie w którymś z następnych odcinków. Natomiast generalnie Orion to jest, czyli ta kapsuła to jest no taki też coś, co powstało jeszcze w programie Constellation, czyli ponad już kilkanaście, około 20 lat temu. No i przez te kilkanaście lat on był udoskonalany. To jest też statek, który zapewnia możliwość ewakuacji załogi, gdyby coś poszło nie tak w trakcie startu. No i zapewnia na tyle dużo miejsca, że oni w tą czwórkę są w stanie tam rzeczywiście dolecieć. Nie wiem, czy nasi słuchacze mieli okazję obejrzeć, jak ten Orion wygląda w środku, bo w tych wszystkich relacjach, gdzieś tam na Instagramach i socialach, wnętrze tego Oriona rzeczywiście widać. No, nie powiem, że to jest dużo miejsca, ale jest więcej niż bym się spodziewał. Znaczy oni tam sobie mogą rzeczywiście przelecieć z jednego końca na drugi, wyprostować nogi. Nawet są w stanie zgubić puszkę z Nutellą, znaczy słoik Nutelli. Nie wiem, czy widziałaś?
12: Nie widziałam tego.
11: Jest takie słynne nagranie teraz, jak oni byli skupieni na robieniu zdjęć powierzchni Księżyca i zza kadru w tym
12: taka
11: stanie nieważkości... No właśnie. I jest bardzo dużo
12: teorii spiskowych,
11: że to było ustawione.
12: Że Nutella współfinansuje...
11: Byłbym w stanie w nie uwierzyć.
12: Lot na Księżyc.
11: Ale tak, ale to było takie naprawdę no wręcz idealne, że ona wyleciała zza tego kadru i ustawiła się napisem, jakby zrobiła ten obrót i także na tyle obrót, że ona tak perfekcyjnie się ustawiła tym napisem Nutella w stronę kamery. Więc tak, jest tam na tyle dużo miejsca, że można nawet zgubić słoik Nutelli.
12: Ale też jest na tyle dużo miejsca, że jest ta toaleta, która się zepsuła i na szczęście pani Krystyna ją naprawiła. Natomiast powiedzmy, że w misjach Apollo to oni mieli bardzo, bardzo mało miejsca.
11: Tak.
12: Toalety nie było i jakby oddawali swoje
11: No powiedz to.
12: Fekalia. Do worków przyklejanych do pośladków. czaisz. A i nosili też pieluchy jako backup, ale też jakby nie tylko jako backup, ale przy starcie i przy lądowaniu, bo to jednak trochę dłużej trwa. I tutaj też mamy do czynienia ze startem i lądowaniem, kiedy noszą pieluchy jako backup raczej.
11: Ale dlaczego?
12: Ale no, jakby trzeba tutaj też wziąć pod uwagę, że tam jest bardzo mało miejsca.
11: Tak.
12: Ale jakoś dają radę.
11: No więc właśnie, mamy kapsułę, czyli tego Oriona. No i to ta całość leci sobie w kierunku Księżyca. Cała misja będzie trwała około 10 dni. Czyli jesteśmy, no w tym momencie nagrywając, jesteśmy jakieś 4 dni przed lądowaniem. Także, no, długa podróż, nie?
12: Czy mamy... Jak to słuchacie, to dzisiaj prawdopodobnie lądują.
11: Tak, w tym momencie, kiedy nas słuchacie, to jest ten dzień, kiedy oni będą, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem,
12: trzymamy
11: to będą
12: kciuki.
11: Lądować. Trzymamy kciuki, oczywiście. No i teraz, lot jest długi. Misja trwa 10 dni, a to jest właściwie tylko dolecenie do Księżyca. I w sumie czemu?
12: No właśnie, no i po co to?
11: Na
12: co to komu?
11: No i to jest... Generalnie, to co warto chyba wytłumaczyć, tak mi się wydaje, może to nie jest oczywiste dla wszystkich, ale przede wszystkim lot na Księżyc nie musi wyglądać, generalnie loty w kosmos, nie powiem, że bardzo rzadko, ale myślę, że w mniejszości wypadków wyglądają tak, że startuje rakieta, leci do góry i od razu łapie swój cel. To znaczy, przeważnie jest tak, że te rakiety jednak robią po drodze... wykonują wiele orbit wokół jakiegoś ciała i wspomagają się takimi manewrami pomocniczymi, żeby wejść na jakąś swoją docelową orbitę i na tej docelowej orbicie, czyli na jakiejś trajektorii w przestrzeni, no dotrzeć sobie tam, gdzie mają dotrzeć rzeczywiście. No i tak było też w tym przypadku, bo Artemis no, został wystrzelony rakietą SLS, wszedł sobie na taką wstępną orbitę i ta orbita, on na tej orbicie takiej pomocniczej spędził właściwie ponad półtora dnia. Czyli pierwsze półtora dnia on w ogóle nie leciał w stronę Księżyca, a przynajmniej nie bezpośrednio po tej swojej trajektorii docelowej, tylko krążył dookoła Ziemi. No i w trakcie tego krążenia tam ta orbita była zmieniana odpowiednio, była podnoszona, rozciągana i w trakcie tej, tych pierwszych 30 paru godzin, no działy się pewne rzeczy. I to był ten moment, w którym zepsuła się toaleta rzeczywiście, czyli tam ona chyba nawet nie tyle jest, że ona się zepsuła, co po prostu kontrolka sugerująca, że ona się zepsuła, zaczęła świecić i nie było wiadomo trochę o co chodzi. I z tego, co ja zrozumiałem, to ona niekoniecznie naprawiła samą toaletę, co jakby system sygnalizujący, że ona jest zepsuta. Nie wiem, czy ty doczytywałaś coś więcej na ten temat?
12: Na ten temat nie, ale czyli rozumiem, że to, nie można było zrobić tak, jak w samochodzie wyłączyć, włączyć samochód i zobaczyć, czy kontrolka nadal się świeci, tylko trzeba było gdzieś to znaleźć.
11: Tak, coś tam trzeba było zrobić i rzeczywiście, no w sumie można panią Koch nazwać takim kosmicznym hydraulikiem, ale jej praca zdecydowanie bardziej była elektroniczna, żeby ten problem naprawić, a nie hydrauliczna. Natomiast faktem jest, że naprawiła tą toaletę i to był początek misji. Na początku to w ogóle jeszcze wcześniej były też chwilowe problemy z komunikacją, bo był taki moment, w którym astronauci słyszeli kontrolę misji, ale kontrola misji nie słyszała astronautów. I to był też moment, w którym mogła paść decyzja o tym, żeby misję przerwać po prostu. Natomiast udało się tam jakoś, nie wiem w sumie w jaki sposób, i chyba nie było to podane do wiadomości publicznej, tak oficjalnie, ale udało im się jakoś skomunikować, problem więcej już nie wystąpił, więc misja była kontynuowana. Później była awaria toalety, a później były jeszcze manewry. No bo generalnie ten statek Orion, on już był testowany, ale no, astronauci, oczywiście oni byli ćwiczeni w obsłudze tego pojazdu na symulatorach, no ale symulator to jest tylko symulator, nie? A kontrola statku w trakcie rzeczywistej misji to jest coś, no, może nie zupełnie innego, ale coś innego. No więc oni musieli się tej kontroli trochę nauczyć, musieli sprawdzić, czy statek działa. No generalnie ta misja przede wszystkim, no też warto wspomnieć, no to jest misja tak na de facto testowa. Oni
12: tak.
11: Nie będą lądowali na Księżycu, oni lecą tylko dookoła i oni mają przetestować wszystko, co się da przetestować przed rzeczywistym lądowaniem.
12: No i przetestować też jakby w ogóle bo nie, że w ogóle taki lot, no bo w ogóle to tam byliśmy, ale po prostu przetestować samą tą nową technologię i te nowe wszystko, co jest kompletnie nowe, bo nie korzystają z żadnej technologii z Apollo, na pewno korzystają ze swojego doświadczenia, natomiast nie z tej technologii. No i to wszystko trzeba przetestować, zanim się wypełni swój jakby docelowy cel na kolejne lata.
11: Mhm. No i właśnie, to był ten moment, w którym oni testowali sobie kontrolę tego statku. Ten Orion tak de facto, on został wyniesiony na tą niższą orbitę jeszcze z jakby fragmentem rakiety nośnej, więc on się od tej rakiety musiał odczepić, obrócić, oddalić od niej. No i oni już to właśnie to oddalanie i to, jak ten Orion wracał sobie do swojego tego modułu tak jakby serwisowego, to już było kontrolowane manualnie przez załogę statku. No i te testy przebiegły pozytywnie. Oni tam spędzili kilka godzin na tym. No i wtedy dopiero mogli zacząć myśleć o tym, żeby wykonywać ten tak zwany translunar injection, czyli wejście na orbitę już taką docelową do Księżyca. I to miało miejsce no, właściwie półtora dnia po tym, jak rakieta wystartowała. Więc to tak, żeby może rozbroić część mitów. Generalnie loty w kosmos to jest operowanie orbitami i robienie tego tak, żeby one były jak najbardziej wydajne energetycznie, czyli żebyśmy musieli jak najmniej zużyć energii.
12: I jak najmniej razy odpalić silniki.
11: Tak.
12: Dlatego on też pierwsze kilka dni tak naprawdę był na orbicie okołoziemskiej i dopiero później poleciał dalej.
11: Tak, no właśnie, czyli dalej polecieliśmy dopiero po tych półtora dnia, no i ta droga później już rzeczywiście w stronę Księżyca trwała ponad trzy dni. I to jest ta trajektoria, po której oni się poruszali, ona była o tyle specyficzna, że no z racji tego, że tam nie musieli na tym Księżycu lądować, to po prostu im została nadana taka trajektoria, że oni dolecieli do Księżyca i ten Księżyc tak jakby samoczynnie tak nimi takich obrócił, że on po prostu...
12: W sensie nie sam odczynnie, tylko zadziałała jego masa, jego grawitacja,
11: polem grawitacyjnym, tak, okej. Księżyc nie wziął rączkami, nie chwycił tego Oriona i go nie rzucił do Ziemi, ale grawitacją swoją tak...
12: Tą małą masę tej
11: tak. Tak zadziałał na tą naszą kapsułę, na tego Oriona i naszych astronautów, że po prostu skieruje ją, właściwie skierował już, bo w tym momencie ta podróż już jest w kierunku Ziemi z powrotem. No po prostu skieruje ją do domu, że tak podniośle powiem. Więc tutaj na dobrą sprawę, poza jakimiś drobnymi korektami trajektorii i znowu testami kolejnymi, które miały miejsce w trakcie tego lotu na Księżyc, to generalnie tutaj już jakichś wielkie operacje nie były wykonywane. Czyli on po prostu w tym momencie, kiedy oni weszli na orbitę Księżyca, to właściwie później już, to jest tak zwana orbita free return, czyli takiego wolnego powrotu, czyli po prostu lecą do Księżyca i on sprawia, że oni od razu wracają też i nie muszą właściwie nic więcej teraz, żadnych manewrów wykonywać wielkich.
12: Teraz jest najtrudniejszy moment ostatni został, czyli to lądowanie. To jest taki ostatni bardzo też chyba niepokojący moment, zwłaszcza biorąc pod uwagę lądowanie misji Artemis 1, której kapsuła bez człowieka lądowała. No, natomiast wygląda na to, że jeżeli tam byłoby jakiś organizm żywy w Artemis 1, no to by nie przeżył, ponieważ te osłony nie wytrzymały tak silnej prędkości połączonej z tarciem naszej atmosfery. Jak to chcą rozwiązać tym razem? Oczywiście tam były też takie sytuacje, że w ogóle ta osłona też częściowo poodpadała w kilku miejscach, więc to też było dosyć problematyczne, więc to na pewno poprawili, ale generalnie samej jakby technologii jakoś wielce nie zmieniali. To, co zmienią, to jest kąt wejścia astronautów w atmosferę, co ma sprawić, jest tak policzone, że mają bezpiecznie wrócić na Ziemię. Nie wiem, co ty o tym myślisz, Michale. Ja myślę, że ja się trochę martwię o nich, ale trzymam za nich kciuki.
11: To znaczy, no w tym pierwszym locie rzeczywiście było tak, że ta osłona, no tak jak powiedziałaś, ona w kilku miejscach popękała. Natomiast No, jakby samo zmiana tego podejścia do Ziemi to jest coś, co jednak może w znaczącym stopniu zmienić warunki w trakcie wejścia, nie? Więc to jest, to też nie jest tak, może też, żeby uspokoić słuchaczy,
12: że to jest jakieś straszne niebezpieczeństwo dla nich i myślę, że
11: tak,
12: jest
11: tak, no właśnie, że to jest jakieś szafowanie ich życiem. Ono prawdopodobnie jest znikoma, bo ostatecznie ten Artemis 1 miał problemy, ale generalnie misja była sukcesem, więc ja, no nie, teraz oczywiście parę dni jesteśmy przed lądowaniem, więc ciężko jest cokolwiek powiedzieć, żeby później nie zostać przyłapanym na jakimś kiepskich predykcjach, ale no ja mam nadzieję i będę trzymał oczywiście kciuki, żeby to się
12: myślę, że jest niemożliwe wręcz, żeby to się nie udało. Ale spojrzałeś teraz na mnie.
11: Spojrzałem, ale no dobra, to ja zostanę przy twoim zdaniu w takim razie. Zakładamy, że jest to prawie niemożliwe, żeby się nie udało i oczywiście mam nadzieję, że się uda. Natomiast jeszcze chyba zdążymy powiedzieć o tym, że Artemis 2 to jest misja testowa. To znaczy ich głównym zadaniem jest przetestowanie
12: wszystkiego.
11: Natomiast tam też jednak nauka się dzieje. I zostało nam kilka minut tylko, więc o tej nauce nie będzie jakoś bardzo dużo. Oczywiście też będzie jeszcze kiedyś jakaś audycja.
12: Jak już wrócą.
11: Że na pewno jak już wrócą i będziemy mogli to podsumować, co z tego wyszło. Natomiast, no przede wszystkim badania medyczne, no nie? No bo bycie w kosmosie jest problematyczne. I też o tym już wspominaliśmy. W dużym przyspieszeniu promieniowanie, warunki mikrograwitacji albo praktycznie braku grawitacji. A właściwie to no, jakiegoś takiego wyraźnego ciążenia. No więc tych badań medycznych będzie na pewno sporo. Ja też czytałem sobie o tym, jak wygląda rutyna dnia takich astronautów.
12: Oni też tam trenują. Pół godziny dziennie każdy z nich.
11: Tak, degradacja mięśni właśnie związana z brakiem tego ciążenia. I generalnie oni tych badań medycznych robią sporo. Natomiast poza tym, no jeszcze mieliśmy badania samego Księżyca i do pewnego stopnia Słońca. Bo nie wiem, czy widziałaś zdjęcia zaćmienia z Oriona? Widziałaś?
12: Tak.
11: Widziałaś. No więc właśnie. Więc no, nasi astronauci, ta orbita była taka, że astronauci byli w stanie doświadczyć zaćmienia Słońca wywołanego przez Księżyc. Właściwie no, po prostu przesłonięcia Słońca przez Księżyc.
12: Po prostu znaleźli się za Księżycem i przesłonął im on Słońce.
11: Tak, czyli przez pewien moment byli w stanie obserwować koronę słoneczną. Generalnie działało to bardzo podobnie do naszego zaćmienia widzianego z Ziemi do pewnego stopnia. No i właśnie, więc oni oczywiście obfotografowali bardzo dokładnie zaćmienie Słońca, fotografowali tą koronę. Były tam widoczne też z tego, co czytałem, tak wstępnie to było opisywane, ale pewne wypływy polarne ze Słońca. To jest coś, co oczywiście już było wcześniej zbadane i tam raczej się nie spodziewamy, że jakaś niesamowita nowość zostanie odkryta, no ale ich istnienie zostało potwierdzone także przez załogę statku. Poza tym mieliśmy oczywiście badania samego Księżyca, czyli fotografie i tych fotografii była cała masa. Oni, właściwie to było ich główne zadanie, to znaczy sfotografowanie powierzchni Księżyca bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dokładnie. Mieli całą masę różnych aparatów. Z tego co wiem, to chyba Nikona. Nie wiem, czy Nikon ma jakąś dłuższą współpracę w sumie z NASA. Ale rzeczywiście mieli tych aparatów bardzo dużo. No i poza tym, z tego co wiem, to chyba największym zaskoczeniem, które do tej pory zostało, na które zwrócili uwagę, to jest to, że uderzenia meteoroidów o powierzchnię Księżyca są częstsze niż się spodziewaliśmy. I takich mikrometeoroidów, i takich nawet troszkę większych, że to jest coś, co potencjalnie, oczywiście my wiedzieliśmy, że to może być potencjalnie problemem, no, zresztą no, ludzie byli jednak na Księżycu, ale generalnie te wstępne, nawet chyba Jared Isaacman, czyli aktualny szef NASA, zwrócił na to uwagę, że przy budowie Moonbase'a, którego mają zaplanowanego na najbliższą dekadę, rzeczywiście będzie trzeba zwrócić większą uwagę niż się spodziewano, bo było tego więcej niż się spodziewano.
12: Bo pamiętajmy, że na Ziemi jakby nadal dzieje się to samo, tylko że nas chroni atmosfera i wszystkie małe kamyszki się palą. A Księżyc nie ma atmosfery swojej, w związku z czym nic się tam nie pali. Nie ma swojej ochrony i w związku z czym każdy, nawet najmniejszy kamyk jest ogromnym zagrożeniem.
11: Tak, a możemy mówić nawet o mówiąc mały kamyk, to nie mamy na myśli 10 centymetrowego kamyka, tylko taki kamyk, który na przykład ma, w ogóle jest niemalże ziarenkiem pyłu, który ma powiedzmy średnicę 2 mm.
12: Ale ma ogromną prędkość.
11: No właśnie, jeżeli ma ogromną prędkość, on w atmosferze Ziemi by uległ spalaniu, natomiast no, jako że Księżyc nie ma za bardzo atmosfery, no to nie ma gdzie się spalić. I taki malutki pocisk no, może być ogromnym problemem dla astronautów przebywających na powierzchni Księżyca. Jeżeli oni byli kilka dni, to powiedzmy, że pół biedy, ale jeżeli chcemy, żeby ta obecność człowieka była tam niemalże permanentna, no to to już będzie problem. I z tym będzie trzeba coś zrobić. Poza tym, że te mikrometeoroidy mogą uderzać w ludzi, to mogą też uderzać oczywiście w statki, rozszczelniać statki, niszczyć ich osłony i tak dalej, i tak dalej. No więc no tutaj pomysłów, jak sobie z tym poradzić, też już trochę jest, ale myślę, że to sobie rzeczywiście zostawimy na jakiś osobny odcinek.
12: Ostatnie tylko podsumowanie, po co to komu, dlaczego to robimy? O jednym zdaniem, rozwój technologiczny. Chcemy po prostu eksplorować świat i się dowiedzieć jak najwięcej, a ta konkretna misja nas przybliża do tego o kolejny milimetr, albo nawet mniej, pewnie jakiś nanometr do przodu. I o to chodzi w nauce, żeby cały czas gdzieś jednak iść do przodu.
11: No i jak w sumie też pokazuje historia ludzkości, lubimy eksplorować rzeczy i się dowiadywać o nich wszystkiego, co się da dowiedzieć. No i misja Artemis jest tego na ten moment w sumie ukoronowaniem i zwieńczeniem tego pragnienia eksploracji. A poza tym tworzy, jak każda misja kosmiczna, tworzy całą masę, oczywiście jest droga, ale tworzy też całą masę technologii, które później są wykorzystywane również w życiu codziennym. O tym w sumie już kiedyś też mówiliśmy, ale myślę, że jeszcze do tego tematu też w przyszłości wrócimy. No dobra, i tym podniosłym akcentem myślę, że zakończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki, że byliście z nami. I co? Do usłyszenia za tydzień.
12: Dziękujemy i trzymajmy wspólnie kciuki za astronautów z misji Artemis 2.
11: Tak. I trzymamy kciuki za ich bezpieczny powrót na Ziemię. Do usłyszenia.
10: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
2: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Autopromocja.
13: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7:50. W weekendy o 9:50.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Normalnie o tej porze.
2: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
1: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
2: Autopromocja. Radio Afera, rockowo i alternatywnie. Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.

0: skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera.
2: Menopauza, klimakterium, zestarzałe określenie przekwitanie, to zmiany hormonalne, jakie następują u kobiet, biologicznie oznaczają koniec możliwości zachodzenia w ciąży. Czy istnieje podobne zjawisko u mężczyzn? Dziś o andropauzie, czy słusznie nazwanej męską menopauzą, czy owe zjawisko, czym owo zjawisko jest. W seksaferze przy mikrofonach Paulina Musielak-Jamus, psycholog, psychoterapeutka, nauczycielka mindfulness i edukatorka seksualna.
3: Oraz Klaudia Harańczuk, psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji, specjalizująca się w seksuologii. Cześć.
2: No to dobra, zacznijmy od etymologii tego słowa. Andros w języku greckim oznacza mężczyznę, a pauzę zaprzestanie. Zatem dosłownie andropauza jest definiowana jako zespół związany z spadkiem satysfakcji seksualnej lub spadkiem ogólnego samopoczucia, jest związany z niskim poziomem testosteronu u starszych mężczyzn. No i to zjawisko wcale nie jest takie nowe i współczesne. Trochę o tej nazwie jeszcze opowiem, że nie do końca jest trafna, ale to już się zaczęło w 1946 roku, kiedy Werner opublikował artykuł w czasopiśmie Jama o męskim klimakterium. W naukach z kolei medycznych czy biologicznych andropauza tak naprawdę oznacza hipogonadyzm o późnym początku, co oznacza właśnie ten spadek testosteronu.
3: Brzmi trochę niepokojąco.
2: Hipogonadyzm. Tak. No wiadomo jest, że częstość tego występowania rośnie wraz z wiekiem, ale tak jak mówię, ta nazwa nie do końca oddaje to zjawisko, bo o ile w menopauzie mamy rzeczywiście zaprzestanie produkcji tych komórek
3: żeńskich, komórek rozrodczych, tak?
2: Gamet. Dokładnie. To u mężczyzn nie mamy zaprzestania tej funkcji rozrodczej. Nadal ten mężczyzna może się rozmnażać, nadal funkcje endokrynne i egzokrynne są zachowane. Ten spadek testosteronu też, jak się okazuje według badań, nie następuje u wszystkich mężczyzn i nie w określonym czasie.
3: Tak jak to jest właśnie ciekawe.
2: No. To jest ciekawe, no bo u kobiet mamy tak, że średnia w Polsce menopauzy, czyli ostatniej miesiączki, to jest 50-52 rok.
3: I wiadomo, że to się wydarzy.
2: Wiadomo na 100%
3: kobiety,
2: dokładnie,
3: nie?
2: Że to się wydarzy. No może w jakichś anomaliach być to przesunięte o 10-15 lat, ale wiemy, że to się wydarzy. Wiemy też, że wcześniej mamy tą perimenopauzę, czyli już powoli spadek hormonów, który dalej doprowadzi do menopauzy.
3: Wygaśnięcie. Po prostu one się tak wyłączają stopniowo, nie? Te jajniki u kobiet. Natomiast u mężczyzn nie ma takiego odcięcia, nie ma pauzy takiej właśnie, jak tutaj rozmawiamy o etymologii tego słowa. Tylko to jest, to nie jest analogiczny proces.
2: To nie jest analogiczny proces. Tak jak u kobiet menopauza również jest zależna od stylu życia, no u mężczyzn też jest zależny ten proces spadku hormonów od stylu życia, ale to jeszcze chwilkę o tym będzie później. Ale może najpierw, jak to rozpoznać? Jakby jak w ogóle, jakie są objawy tej andropauzy, jeśli ona już następuje? No to mamy ten niedobór testosteronu, czyli w badaniach musi być wykazany niższy poziom testosteronu. Wiemy również, że z wiekiem, od tam 35 roku już życia chyba u mężczyzn, co roku o ten 1% ten testosteron powoli spada, potem może o 2%.
3: Słyszałam, że nawet wcześniej.
2: Wcześniej w związku chyba na te zmiany środowiskowe, nie? Czyli mamy 30-latków, 20-parolatków, którzy są zanieczyszczeni różnymi
3: fitoestrogeny.
2: Tak, fitoestrogeny, które są dostępne choćby w wodzie, którą pijemy.
3: Tak.
2: I które powodują...
3: Czy w butelkach plastikowych.
2: Czy w butelkach przez bio... Tak, wszystkie inne rzeczy. No, nie będę się tu rozwodzić. Dokładnie
3: to
2: tak. To wszystko ma znaczenie. To wszystko ma znaczenie. O, wiadomo, że jedzenie białego mięsa, które jest nafaszerowane różnymi substancjami, również powoduje, że ten mężczyzna się bardziej feminizuje, jeśli chodzi o jego taki mapę hormonalną. I to wpływa na ten spadek testosteronu. Ale wtedy jeszcze nie mówimy, w sumie medycznie możemy mówić o hipogonadyzmie, o wczesnym początku chyba, no nie wiem.
3: No tu odsyłamy do naszego odcinka o testosteronie, bo tam dokładnie podawałyśmy tą różnicę między tym, że spadek testosteronu okej, następuje faktycznie, jest takie zjawisko, ale żeby stwierdzić jakąś dysfunkcję, jakiś właśnie ten hipogonadyzm, czy jakieś zaburzenia tutaj już hormonalne, no to faktycznie ten testosteron powinien spaść poniżej normy dla danego wieku. Także to, że poziom, nie wiem, jest niższy ogólnie, nie wiem, niż u twojego kolegi, to nie musi od razu oznaczać, że to jest poniżej normy, nie?
2: Zdecydowanie tak. No poza tym, oprócz tego nie

0: nie? Jakiś taki poziomów testosteronu.
1: Tak,
0: to
1: bo
0: jest
1: on
0: jeden
1: też
0: z pierwszych objawów, który
1: nie jest, wiesz, tak nasiąknięty jakimiś psychologicznymi rzeczami, prawda? Że te wzwody poranne są mimowolne, bez naszej wiedzy, w związku z tym, jeśli wszystko w naszym organizmie działa dobrze, no to one będą miały miejsce.
0: A bo to jest też związane z tym, przepraszam, że ci wchodzę, że ten testosteron osiąga po prostu pik stężenia w godzinach porannych, tam do około godziny 10. Więc jeżeli nagle...
1: Piąta rano, tadam.
0: Tak, więc jeżeli nagle ten pik nie następuje, znaczy następuje, ale tego testosteronu jest po prostu mniej, no to może go być na przykład niewystarczająco, żeby ta poranna erekcja zaistniała, nie?
1: Także... dokładnie. A też no właśnie odwołujemy do tej audycji o testosteronie, bo tam na przykład powiedziałyśmy, że bardzo ważne znaczenie dla poziomu testosteronu ma sen. Czyli jeśli ten mężczyzna poszedł spać o 3 nad ranem, no to siłą rzeczy jego poziom testosteronu obniży się około jakieś, nie wiem, 15% według badań, kiedy ta noc jest zarwana, nie? Ja lubię takie czasami liczby.
0: Podziwiam to.
1: No. No. No i dobra, no to mamy tą utratę libido, mamy brak porannego wzwodu, mamy zaburzenia erekcji, czyli jeśli już ta erekcja jest, to ona nie jest taka jak kiedyś, ale te zaburzenia są też powtarzalne i widoczne. Nie, to nie jest jednorazowa sytuacja, moi drodzy, tylko powtarzalne i widoczne. No i dalej, słuchajcie, okazuje się, że no w związku z tym, że ten testosteron leci w dół, no to mamy również objawy takie pozaseksualne, trochę podobne jak w menopauzie, czyli nerwowość, drażliwość, zmęczenie, depresję, no bo spadek testosteronu może objawiać się też po prostu depresją, jak nie ma tego drive'u w ogóle w życiu, problemy z pamięcią, zaburzenia snu i uderzenia gorąca. I no i to zaburzenia snu, to znowu błędne koło, to z testosteronem jeszcze dalej leci w dół i trach, i mamy to.
0: No i nastrój obniżony też wpływa pośrednio na przykład na libido, no nie? Jak człowiek zaczyna być w gorszym nastroju, to też może to odczuć mniejszym zainteresowaniem dla seksu.
1: Dokładnie tak. I wiadomo też, że ten pakiet różnych objawów może nastąpić, no jak badania szacują, w różnym okresie naszego życia, nie? Że przyjmuje się, że częstość występowania andropauzy w populacji u mężczyzn po 50 roku życia to jest 10-20%.
0: No właśnie, to jest fascynujące.
1: A u kobiet, no o, już mamy prawie połowa kobiet po menopauzie, nie? Po 60 roku życia wskazuje się, że to będzie z 20-30%. To też wcale nie jest aż tak dużo.
0: Nadal 70% mężczyzn pozostaje płodnych w tym czasie.
1: Płodnych, ale też nie ma tych innych objawów, nie? Po 70 roku życia mamy 30-40, a po 80 40-50. Zobaczcie, że tutaj nie ma czegoś takiego, że 100% na pewno, że każdy mężczyzna tego doświadczy i będzie to zgłaszał. No i oczywiście... może być też tak, że część mężczyzn tego nie zgłasza, bo nie jest to dla nich ważne, albo przypisuje to po prostu. Taka kolej rzeczy, z wiekiem się starzeje, więc...
0: O, andropauza nadeszła.
1: Doskwierają mi różne rzeczy. No, tak też może być. Ale też niestety z tą andropauzą bardzo, bardzo jest powiązana ta jakość życia i to, czy doskwierają nam inne choroby. I tutaj wiemy, że między 55 a 65 rokiem życia aż 40% mężczyzn ma nadciśnienie tętnicze. I to nadciśnienie tętnicze zdecydowanie będzie wpływać na jakość erekcji, na nasze libido dalej. 30% ma podwyższone stężenie cholesterolu. Znowu niesamowity wpływ na nasze zdrowie seksualne. A jeśli chodzi o tych starszych mężczyzn, czyli po 70 roku życia, po 75, no to tam już dochodzą zawały na koncie, udary, cukrzyca też dużo wcześniej bywa diagnozowana z tym nadciśnieniem tętniczym. Często idzie to w parze, to się zazębia. No i dalej mamy też niestety te choroby związane z rakiem, jak rak prostaty czy
0: przyrost gruczołowy.
1: Dokładnie tak. I to wszystko też ma znaczenie, czy ta andropauza będzie widoczna, czy nie. Czy ona przyspieszy, czy nie. Czy ten poziom testosteronu będzie drastyczny, czy nie. No bo w przypadku choćby leczenia onkologicznego, no to mężczyzna zostanie wprowadzony w tą andropauzę farmakologicznie, no, żeby mu zbić testosteron i żeby nie było nawrotu raka prostaty.

0: szczęście w takich okolicznościach też mamy na to rozwiązania. Czyli jeśli ta erekcja jest słaba i jeśli są wokół tego problemy takie medyczne, no to choćby są pompki próżniowe, które są jak taka codzienny trening. Codzienny trening, tak jak codziennie możemy trenować swoje mięśnie, tak codziennie możemy trenować wzwód naszego członka poprzez pompkę próżniową.
1: No a co z terapią testosteronem u mężczyzn z andropauzą?
0: Ja teraz mam takie poczucie, Klaudia, że jest trochę taki boom na tą terapię testosteronem, co jest też niepokojące, no bo przyjmowanie z zewnątrz testosteronu oznacza, że nasz organizm przestanie go produkować. Mężczyźni, którzy mają w normie testosteron i go przyjmują z zewnątrz, robią sobie większą szkodę niż korzyści, ale u mężczyzn, którzy mają obniżony ten poziom testosteronu, to rzeczywiście ta terapia testosteronem potrafi podnieść poziom libido i poprawić te wszystkie objawy pozaseksualne.
1: No bo tam już nie ma tego zagrożenia, że rozleniwimy tę naturalną produkcję, no bo ona i tak naturalnie z wiekiem, czy w wyniku innych czynników już spowolniła. Także tutaj terapia testosteronem zdaje się być uzasadniona wręcz, a w przeciwieństwie do stosowania, do suplementowania testosteronu osób, u których ten testosteron jest w normie. Tak?
0: Zdecydowanie tak. No, znalazłam takie doniesienia, że szacuje się, że u tych mężczyzn, u których jest diagnozowana ta andropauza, ale zaraz jeszcze powiem o nazewnictwie, no to niestety badania są bardzo rozbieżne i pokazują, że od 5 do 35% mężczyzn...
1: Taki duży przedział.
0: Dokładnie taki duży przedział, że co to oznacza? przyjmuje testosteron zewnętrznie. Ale słuchajcie, ten testosteron przyjmowany zewnętrznie to nie tylko funkcje seksualne, ale również poprawa składu ciała oraz masy i siły mięśniowej. Oczywiście samo przyjmowanie testosteronu nagle nie zbuduje wam mięśni. No, trzeba też coś zrobić z tym ciałem i trochę wysiłku włożyć, czyli no, ruch jest najlepszym sposobem. Ale zdecydowanie terapia testosteronem poprawia to i dalej to, co u kobiet też jest obecne. I dlatego u kobiet w terapii hormonalnej zastępczej przyjmuje się mikrodawki testosteronu niekiedy, bo jest ryzyko osteoporozy dużo, dużo większe. Gęstość kości spada. Notabene teraz... Dzisiaj jest biała sobota w Poznaniu, w jednym z ośrodków i można za darmo przyjść i sobie zbadać gęstość kości i zobaczyć, jak to wygląda, więc jeśli jesteście ciekawi swojego organizmu, jaki jest wasz poziom testosteronu, jaka jest gęstość waszych kości, co się z waszym ciałem dzieje już w tym takiej drugiej połowie waszego życia, no to googlujcie sobie na darmowe wydarzenie w Poznaniu i można to sprawdzić.
1: No właśnie, bo to jest też ciekawe, to jest taki dowód na to, na jak złożony jest nasz organizm, że właśnie te problemy osteoporozowe, które z wiekiem przychodzą, no to one są właśnie hormonozależne u kobiet i u mężczyzn, jak się okazuje. Nie wiedziałam, że u kobiet, ale teraz też właśnie się dowiedziałam, że u mężczyzn również. Także to jest ciekawe.
0: No i wtedy cudownie, że mamy takie rozwiązania, nie? I możemy sięgać po ten testosteron. A jeśli chodzi o funkcje seksualne, no to wiadomo jest, że przede wszystkim ten drive seksualny się poprawi. Co do zaburzeń erekcji, to te badania pokazują różnie, że ta erekcja może być lepsza, ale tak naprawdę z tymi zaburzeniami erekcji mogą być związane jeszcze inne rzeczy i możemy wtedy posiłkować się innymi lekami. No mamy niebieską pigułkę na rynku, od zawsze niedługo obecną, bardzo długo już, w różnych formach i postaciach, i jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań kardiologicznych, to jest to jeden ze sposobów poradzenia sobie. Mamy pompkę próżniową, którą też można wykorzystać przed stosunkiem, aby ta erekcja była silniejsza i mocniejsza. To, że ta erekcja jest słabsza, to nie jest tylko wynik spadku testosteronu, ale to też jest dalej wynik tego, co się dzieje z naczyniami krwionośnymi.
1: Tak, to jest głównie właśnie naczyniowość, nie? Bo Tak jak właśnie testosteron wpływa bardziej na to libido i ten drive, o którym mówisz, i popęd seksualny, tak niekoniecznie wpływa na samą funkcję erekcji. No
0: dokładnie,
1: nie?
0: Tak.
1: I że te problemy z erekcją to jest bardziej efekt problemów sercowo-naczyniowych
0: Albo nawet w wyniku procesu starzenia się, nie? No zobaczcie, tak jak starzeje się wasza skóra, starzeją się wasze mięśnie.
1: To są też mięśnie, nie? Przecież to jest mięsień jeden wielki.
0: Tam też są mięśnie. To ten proces starzenia powoduje, że no, to działa trochę inaczej. I dlatego tak jest. Na szczęście możemy sobie jakoś z tym poradzić i nadal to życie seksualne może kwitnąć w tej drugiej połowie naszego życia. To, co na pewno jest niepokojące obecnie, no to to, że ten spadek testosteronu też, oprócz tego, że mamy taki hype na to, żeby się tą terapią testosteronową faszerować, to zauważalny jest spadek u młodszych mężczyzn wynikający ze stylu życia. No i tutaj liczne badania pokazują, że mężczyźni, którzy są motyli choćby, no to niestety poziom testosteronu jest u nich dużo, dużo niższy niż u mężczyzn, którzy nie są motyli. Mężczyźni chorujący na cukrzycę również mają niższy poziom testosteronu. Dalej, jeśli chodzi o brak wysiłku fizycznego, czyli znowu nie dbamy o nasze mięśnie, które by mogły być zdecydowanie w lepszej kondycji, też powoduje, że testosteron jest mniejszy. Używki zbijają poziom testosteronu i papierosy, i alkohol, i
1: THC w dłuższej perspektywie.
0: Dokładnie, THC w dłuższej perspektywie. No i przetworzona żywność, nie? Węglowodany, białe mięso nafaszerowane różnymi innymi hormonami zbija poziom testosteronu. Plastik, który jest obecnie wszędzie i trudno jest go uniknąć, również tak robi. Więc ta jakość naszego życia, styl życia ma ogromne znaczenie, kiedy ta andropauza przyjdzie. I w przypadku kobiet, tak jak powiedziałyśmy, menopauza jest nieunikniona i tak przyjdzie. To, jak się odżywiamy, jak funkcjonujemy, ma znaczenie, jak będziemy przechodzić przez perimenopauzę, czyli czy te objawy będą intensywne, drażliwe, trudne do zniesienia itd., itd. A u mężczyzn ma znaczenie, czy w ogóle ta andropauza przyjdzie, czy nie.
1: No właśnie. Jeszcze a propos tej tkanki, znaczy otyłości, no to tkanka tłuszczowa przecież też wykazuje sama w sobie aktywność hormonalną i estrogenową.
0: Także, dokładnie tak.
1: Także to też na pewno może wpływać na zaburzenia poziomu testosteronu, jeżeli gdzieś tam endogennie produkowane są nieadekwatne poziomy estrogenów, nie, u mężczyzn.
0: Dokładnie tak. A dalej na to, że się pojawia ta tkanka tłuszczowa, to oprócz niezdrowego jedzenia mamy stres, który może powodować tycienie i nadmierny przyrost tkanki tłuszczowej.
1: No i wszystko tu się łączy. Brak aktywności fizycznej pogarsza właśnie sprawy sercowo-naczyniowe. Sprawy sercowo-naczyniowe, jak rozmawialiśmy, wpływają na erekcję, także no po raz kolejny coś będziemy apelować, żeby tak podchodzić wielowymiarowo do swojego zdrowia.
0: No, to myślę, że w każdej naszej audycji wybrzmiewa i zachęcamy do tego, żeby się zastanowić, jak to wygląda, i małymi krokami wprowadzać zdrowe nawyki. A jeszcze chwilę temu powiedziałam, że ta nazwa nie jest adekwatna i zaznaczyłam, że andropauza to nie to samo, co menopauza, ponieważ funkcje endokrynne i egzokrynne są zachowane. No i my tak kolokwialnie, potocznie możemy sobie używać tego zjawiska, a badacze i medycy próbują znaleźć jakieś nowe, no i na przykład był pomysł na andropenię albo na męski psychoendokrynologiczny zespół wieku średniego.
1: No, nie wiem, czy to by się przyjęło.
0: To byłby jakieś skomplikowanie
1: brzmienia.
0: MPZWŚ. PZWŚ, albo wiropauza, albo męskie klimakterium. Mamy też low testosteron.
1: Wiropauza mi się podoba jakoś. Chociaż ta pauza tam na końcu to właśnie tak trochę nie pasuje. Andropenia, tak?
0: Andropenia.
1: To może to.
0: No, mamy też sarkopenię, no to zjawisko jest obecne, czy low testosteron syndrom też mamy. Mhm. Zespół słabości, mamy też taką,
1: no, nie
0: taką
1: wiem,
0: propozycję.
1: Jakieś takie stygmatyzujące chyba to by mogło być.
0: Albo
1: zespół słabości.
0: Albo tak. Albo częściowy niedobór androgenów u starzejących się mężczyzn. Taka jeszcze padła nazwa i propozycja.
1: No to WCD11 ładnie by to wyglądało, czy tam WCD12. Ale nie, jakoś nie widzę tego, żeby się na co dzień tym posługiwać.
0: Tak. Ja myślę też o takim społecznym odbiorze, że już ta menopauza została gdzieś tam osłuchana i tak spora część słucha, nie was słuchaczy, bo wy pewnie już wiecie, ale spora część społeczeństwa nie wie, że menopauza to jest ten jeden pojedynczy punkt na linii życia kobiety, kiedy od 12 miesięcy już nie ma tej miesiączki i nie jest to z przyczyny.
1: Czy to już jest efekt?
0: To już jest cały, no właśnie, ten jeden pojedynczy punkt, który jest wyprzedzony wcześniej
1: klimakterium.
0: Perimenopauzą, a potem mamy postmenopauzę i razem możemy to ubrać w klimakterium.
1: No to nawet ja jeszcze pomieszałam teraz.
0: No to dobra, czyli mamy menopauzę, postmenopauzę i dalej możemy to razem nazwać klimakterium. Tak u mężczyzn, no to powiedzmy, że tak społeczno-kulturowo to słowo andropauza od razu może się kojarzyć z tym, że to coś podobnego, no ale jak wam przed chwilką wyjaśniłyśmy, zjawisko spadku hormonów jest podobne, ale nie następuje z taką częstotliwością, nie jest w 100% pewne, że nastąpi i nie oznacza utraty funkcji rozrodczych u mężczyzny.
1: Czyli u kobiet po prostu następuje wyłączenie aktywności gonad, a u mężczyzn po prostu wyciszenie, wygaszenie, tak?
0: Dokładnie tak. No i może się to wydawać trochę niesprawiedliwe, nie fair, no ale to...
1: No ale wiemy już, że nie ma równości płciowej.
0: Są różnice.
1: Są różnice, tak, tak.
0: Są różnice i nie zawsze one muszą oznaczać gorzej albo lepiej. No to tyle dzisiaj dla was o andropauzie i o takim skrócie myślowym oddającym to zjawisko biologiczne u mężczyzn. Jestem ciekawa, czy macie jakieś pytania a propos tego tematu, a może pytania a propos innych tematów, to śmiało piszcie do nas na mediach społecznościowych. Znajdziecie mnie na Instagramie o seksualności
1: i mnie na sekspertce.
0: Dzięki wam za dzisiaj. Przy mikrofonach jak zawsze Paulina
1: i Klaudia. Dzięki bardzo.
2: Rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
3: Seks Afera.
4: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.

0: Autopromocja.
1: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17:00.
2: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy.
3: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
2: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
3: Sobota, godzina 19:00.
2: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
4: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
1: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.

0: Kamila Kielar.
1: Są momenty, w których się boisz? Wyjeżdżasz głównie sama.
0: Oczywiście, że są momenty, w których się boję. Co więcej, uważam, że strach jest bardzo przydatny i potrzebny nam, ponieważ strach jest informacją. Bo jeżeli jesteśmy w miejscu, które jest nam znane, albo który znamy typ środowiska, i jeżeli się czegoś boimy, i oczywiście mówię o takim zdrowym strachu, nie mówię o panice, nie mówię o jakichś nieracjonalnych działaniach, czy chaosie, czy paraliżu, to jest informacja, że jest się czego bać, w związku z tym możemy się do tego lepiej przygotować, przyzwyczaić i ja taką właśnie filozofię wyznaję, w związku z tym właśnie po pierwsze się staram być jak najlepiej przygotowana, a po drugie nie spanikować, natomiast traktować właśnie strach jako zdrową informację.
1: Dzisiaj opowiadałaś o kanadyjskich lasach deszczowych.
0: No chyba nie ma to polskiej takiej nazwy bezpośredniej. Nazwa angielska jest Great Bear Rainforest, którą faktycznie byśmy przetłumaczyli jako las deszczowy Wielkiego Niedźwiedzia. To jest w prowincji Kolumbii Brytyjskiej, w zachodniej Kanadzie, nad samym wybrzeżem Pacyfiku.
1: A jak na nią wpadłaś? To ja rozumiem, że taka osoba jak ty po prostu podróżuje po całym świecie wirtualnie. Byłaś w wielu miejscach na świecie i jak wygląda to wypatrywanie tych miejsc, które chciałabyś pojechać?
0: Rzeczywiście byłam w wielu miejscach, tak jak mówisz, aczkolwiek moje serce całkowicie zostaje na północy od w zasadzie zawsze. W związku z tym ja wolę 20 któryś raz wrócić na Alaskę niż zaliczać jakieś nowe miejsce czy jakiś nowy kraj. I w związku z tym, jeżeli się tak często wraca do jakiegoś miejsca, czy w ogóle na północ, bo to jest też Alaska, Kanada, Laponia nasza, Syberia. I jeżeli się wraca w te miejsca, no to też zaczyna się coraz głębiej czegoś szukać, coraz głębiej albo nie zadowalać się prostymi rozwiązaniami, czy prostymi w cudzysłowie atrakcjami, no bo oczywiście te atrakcje na północy są zupełnie inne niż te, które znamy z innych miejsc. No i po prostu ciężko mi powiedzieć już w tej chwili, chyba sobie nie przypomnę, kiedy dokładnie po raz pierwszy usłyszałam o tak niezwykłych zwierzętach, jakimi są czarne niedźwiedzie, które są białe i które nie są albinosami. Kiedy po raz pierwszy, natomiast to na pewno było w trakcie któryś moich wielokrotnych pobytów na północy właśnie.
1: Powiedziałeś przed chwilą, że północ ma w sobie atrakcje. O jakich atrakcjach myślisz? O chłodzie, zimnie, o niedospanych z powodu mrozu nocach, o podnoszącym się poziomie wody, który zalewa namiot?
0: Tak, to wszystko są atrakcje faktycznie. Sztuką jest dostrzec w tych rzeczach atrakcje. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdego to może kręcić i to jest okej, tak? No bo północ jest specyficzna. Na północy, nieważne czy jesteś tam na chwilę, czy na dłużej, czy na całe życie, zawsze się jest z własnego wyboru, no bo to nie jest miejsce, gdzie jesteś przypadkiem. Jeżeli jesteś tam przypadkiem, to bardzo szybko z tego miejsca uciekniesz. No dla mnie największymi atrakcjami na północy jest przede wszystkim przyroda. Prawdopodobnie cieszy mnie przestrzeń tundry i wszystkie roślinki w tundrze, wszystkie karłowate roślinki. Bardzo dobrze się czuję w zimie, bardzo też tak wizualnie północ jest bardzo piękna, bo tam są inne kolory i to, mówię tak, co jest, oczywiście możemy przepuścić to przez fizykę, no bo to jest związane z kątem padania słońca. Natomiast no, efekt jest taki, że no, jak to dostrzegasz i potem widzisz ten taką trochę inną barwę różu, albo błękitu, albo limetki, to czuję, że jesteś w domu. I jeszcze dla mnie ogromną atrakcją na północy jest i przestrzeń, i cisza.
1: Północ jest bardziej wymagająca. Wydaje się być. Chociaż ludzie, którzy podróżują przez interior na przykład albo przez pustynię, mówią, że tam są inne wymagania.
0: No na pewno kręci mnie to, że tam nie ma potrzeby udawania ani przed sobą, ani przed kimkolwiek innym. Jakiekolwiek udawanie, czy być jakimkolwiek innym jest sztuczne i chociaż to brzmi no tak trochę filozoficznie, to ma bardzo mocne osadzenie w rzeczywistości. No bo tak naprawdę no, nie jesteś w stanie udawać, czy coś cię dotyka, czy nie. Nie wiem, przeżywasz takie emocje w momencie, kiedy jest bardzo trudno i w jaki sposób sobie z nimi radzisz. Nie, jeżeli masz jakąś ekstremalną sytuację, albo minus 40 stopni, albo masz 4 dni i ostatnie 2 kromki chleba, to nie masz szans udawać po prostu kogoś, kim nie jesteś, no bo wyjdzie cały hart, albo brak hartu ducha, albo jakiekolwiek podejście. W związku z tym no, ta północ wyciąga to, jakim jesteś naprawdę człowiekiem i to jest fascynujące, bo można się bardzo sprawdzić.
1: Można być na nią przygotowanym?
0: Do pewnego stopnia na pewno tak. Pod kątem wiedzowym, pod kątem sprzętowym, pod kątem doświadczenia. Natomiast nie ma takiej opcji, żeby się przygotować na każdą ewentualność w tak ekstremalnych warunkach. Takie kwestie jak załamie się pode mną lód na jakichś zamarzniętych jeziorach w Laponii albo na przykład to już było w arktycznej Kanadzie, gdzie się mimo, że jest minus 45 stopni, to się na przykład tworzą, jest na takiej wyprawie wielodniowej na nartach biegowych, lodowych, też samotnej i nagle się tworzą takie dziury, z których wypływa woda. I to, co możesz się przygotować, to możesz się przygotować, że spróbować rozpoznawać, gdzie takie miejsca są, gdzie pod śniegiem, który jest izolatorem, jest ogromna ilość wody, jeżeli, znaczy ogromna, może nie ogromna, ale na tyle duża, że jak na przykład wdepniesz to w to nogą, to ci ta noga zamarznie, albo przymarznie but do narty w taki sposób, że tego nie odłupiesz po prostu, bo znowu jest minus 40 stopni, więc oczywiście to przygotowanie jest do pewnego stopnia, natomiast w momencie, kiedy w to wdepniesz, bo nie jesteś w stanie, bo właśnie spadł świeży śnieg i jeszcze się nie porobiły charakterystyczne zagłębienia w śniegu, nic z tym nie zrobisz.
1: Zastanawiałem się nad przygotowaniem psychiki do kontaktu z zimnem, bo nie wiem, jak ty to robisz właściwie, że nie załamujesz się. Patrzyłem na twoją minę w momencie, kiedy od kilku dni nic nie jadłaś, to było na filmie. Kiedy opowiadałaś o płynięciu na fali 11 kilometrów w sztormie?
0: No rzeczywiście, bo wyszliśmy od przygotowania psychiki tak naprawdę do tego wszystkiego. Wiesz co, to też nie jest tak, że ja tutaj znienacka nagle, wiesz, wskakuję w kajak i śmigam na ocean, bo to też tak nie działa. Ja to robię, co robię od kilkunastu lat, czy w górach, czy na północy, czy wspinaczkowo, czy no w różnoraki sposób, outdoorowy. I każda kolejna wyprawa jest coraz większym przygotowaniem głowy do następnej. Gdybym ja na tą wyprawę, o której dzisiaj rozmawialiśmy, wybrała się kilka lat wcześniej, to by to było szaleństwo i to byłaby głupota, po prostu nazywałem rzecz po imieniu, która w ogóle nie wiem, czy by się skończyła tym, że bym z tej wyprawy wróciła, bo po prostu nie tylko nie miałam do tego przygotowania, ale też nie miałam do tego głowy, tak jak pytasz. W związku z tym poprzednie wszystkie rzeczy, które były o krok dalej, są w stanie tą głowę w jakiś sposób przygotować. Natomiast generalnie faktycznie jest tak, że w outdoorze czy w survivalu głowa jest czynnikiem ekstremalnie ważnym, jak i najważniejszym. To znaczy, że jeżeli nie będziesz miał ustawionej głowy albo nad nią panował, to nie przetrwasz. Czyli możesz mieć naprawdę kurtkę i sprzęt z technologii NASA, natomiast jeżeli głowa ci zacznie albo panikować, albo zacznie to powodować, że zaczniesz działać jakoś chaotycznie, że w związku z tym nie opanujesz tej psychiki, albo że cię to po prostu przerośnie i siądziesz. Ja też mówiąc szczerze, rzeczą, którą by się, wiesz co, najbardziej można było spodziewać, jak masz nagle sztorm i jesteś w kajaku, to to, że w tym kajaku się rozryczysz. I to nie jest tak, że mi się, wiesz, nie chcę się rozryczeć, oczywiście, że tak, krzyczeć, panikować i nie wiem, dlaczego do domu tak daleko, tak? Wiesz co, ale właśnie, i to jest właśnie ta kwestia, że w tym momencie nie możesz tego zrobić. Natomiast po tym sztormie, o którym rozmawiamy, jak mi się udało dopłynąć w spokojne miejsce na brzegu, to wtedy się rozpłakałam. I ja wtedy cały następny dzień, mimo że była idealna pogoda, flauta, wiesz co, na oceanie, nie byłam w stanie wsiąść do kajaka. Zostałam cały kolejny dzień w tamtym miejscu, nie robiąc absolutnie nic, bo po prostu odreagowywałam psychicznie.

0: pamiętam taką sytuację na Kamczatce, jak szłam na taki wulkan też samotnie. No, wulkan miał około 3000 metrów wysokości. Tam, no, taki wulkan, który się azymutuje, no bo tam nie idą oczywiście żadne ścieżki. No i bach, wpadam na jednego niedźwiedzia. Próbuję go omijać szerokim łukiem przez taką tundrę. I wtedy wychodzę na drugiego niedźwiedzia i ten niedźwiedź jest już dużo bliżej i widzę, że na mnie patrzy. No więc ja jakby z automatu w ogóle, wiesz co, to też jest takie zachowanie wyuczone tak naprawdę. Ale też wyuczone też z psychiką, że to nie jest moment, kiedy właśnie, mimo że wydaje się to najbardziej naturalne, że bierzesz nogi za pas i uciekasz stamtąd, no bo to jest najgorsza rzecz, którą możesz zrobić, bo wtedy...
1: Uciekasz przed niedźwiedziem?
0: Tak, bo w niedźwiedziu wtedy włączają się instynkty łowcze. Niedźwiedzie generalnie nie jedzą ludzi, naprawdę nie jedzą ludzi, zdarzają się oczywiście wypadki, natomiast jak mu pokażesz, hej, jestem człowiekiem, robi się to w taki sposób, że na przykład się do niego mówi spokojnie, bo głos jest cechą wyłącznie ludzką, albo macha powoli rękami nad głową, je krzyżując, bo żadne inne zwierzę tego nie zrobi poza człowiekiem. I to jest to, co trzeba zrobić na bardzo, bardzo spokojnie, jak widzisz niedźwiedzia i on zwłaszcza na ciebie patrzy, jest bardzo blisko. I wtedy mówisz, hej, jestem człowiekiem, jestem niejadalny. I on rzeczywiście sobie poszedł. I ja pamiętam wtedy, i to było...
1: Nawet, przepraszam, jeśli ilość pożywienia w danym momencie, w danej porze roku jest niewielka, nie zechce spróbować?
0: Nie, raczej nie. Jeżeli zdarzają się jakieś takie rzeczy, to się zdarzało dlatego, że niedźwiedź jest albo... w jakimś ciężkim stanie, albo to na przykład to jest stary niedźwiedź i rzeczywiście nie ma pożywienia, to wtedy taka sytuacja, jak mówisz, może mieć miejsce, albo jest niedźwiedź zaburzony, bo może być zaburzony tak, jak ludzie też mają, wiecie, różne problemy w związku z tym, niedźwiedzie też mają, a generalnie ponad 80% w ogóle interakcji niedźwiedzia z człowiekiem jest ze względu na to, że niedźwiedź jest zaskoczony przez człowieka i to wynika stąd, że niedźwiedź się po prostu broni, a nie to, że chce jeść. I oczywiście to może też doprowadzić do katastrofalnych skutków. Nie zmienia to faktu, że przyczyna taka bardzo bezpośrednia jest zupełnie inna. Oczywiście zdarzały się jakieś takie bardzo pojedyncze rzeczy, ale to one są bardziej związane z agresją niedźwiedzia niż z tym, że szuka jedzenia, o, człowiek to sobie chapnę, tylko że z tym, że jest jakiś agresywny osobnik, który cię gdzieś tam może zaatakować. Natomiast to znowu, jak popatrzysz pod behawioryzmem niedźwiedzi, to ma po prostu trochę inne przyczyny niż takie bezpośrednie, o, nie mam jedzenia, to odgryzę ci rączkę.
1: Spanie na terenach niedźwiedziowych. Kiedy idziesz spać i wtedy żadne ręce skrzyżowane, żadnego pokazywania. Możesz mu zapachnieć po prostu jako jedzenie i się zastanawiasz, czy kroki, które słyszysz na zewnątrz namiotu, to jest zbliżający się niedźwiedź, czy nie?
0: Niedźwiedzia akurat można rozpoznać po krokach, po dźwięku, natomiast rzeczywiście mu pachniesz, ale nie jako jedzenie, tylko jako człowiek. I bardzo dużo jest takich relacji, że masz świeże kroki niedźwiedzia, tropy niedźwiedzia wokół namiotu, jak się budzisz rano, bo on sobie gdzieś tam krążył, bo sobie sprawdzał, ale w momencie, kiedy ty mu nie pachniesz niczym innym poza człowiekiem, to on cię zostawi. Nie mówimy o przypadkach jakichś skrajnie zaburzonych. Jest naprawdę tak strasznie niewiele, że to jest marginalna statystyka, w sensie się jej nie wlicza.
1: Czyli te memy internetowe, na których niedźwiedź na przykład wstawia łeb do namiotu, szczerzykły i napis wstawaj, szkoda dnia, to jest wszystko chybione.
0: Zaufaj mi, jestem losowym obrazkiem z internetu. To po pierwsze. A po drugie, wiesz co, to może nie być chybione, wiesz, w jakiej sytuacji? W takiej sytuacji, kiedy trzymasz w namiocie coś, co pachnie. I co nie pachnie tobą jako człowiekiem, tylko pachnie kawanosikiem, pachnie snickersem, pachnie na przykład jakimś kremem na bolący łokieć, pachnie szamponem, bo to są wszystko zapachy, które są dla niego albo nieznane, a niedźwiedzie są bardzo ciekawskie z natury.
1: Chcesz powiedzieć, że trzymałaś jedzenie zawsze poza namiotem?
0: Zawsze poza namiotem się trzyma jedzenie. Zasada mówi o przynajmniej 100 metrach od namiotu się trzyma jedzenie w miejscu zabezpieczonym od niedźwiedzia. Ty śpisz bez absolutnie żadnej ani jednej pachnącej rzeczy w namiocie.
1: I tak było właśnie w Kanadzie.
0: Tak było w Kanadzie i tak było na każdej innej wyprawie.
1: Wróćmy jeszcze na tą Kamczatkę. Chciałaś powiedzieć coś o psychice, zdaje się.
0: A, tak, rzeczywiście, bo historia tak się skończyła, że ja wtedy rzeczywiście zareagowałam na jednego niedźwiedzia, wychodzę na 3 metry na dużego samca niedźwiedzia brunatnego. Omijam go, następny niedźwiedź na mnie patrzy, ja mu komunikuję, hej, jestem człowiekiem, tak jak rozmawiałam. No ja wtedy powiedziałam, no dobra, skoro nie chcecie mnie pójść na wulkan, to pójdę jutro. I nie poszłam, zawróciłam wtedy i wróciłam do namiotu i wtedy się zdenerwowałam. I tak, bo przecież naprawdę wylazłam na jednego niedźwiedzia, no naprawdę no, niemal w taką odległość, jak teraz siedzimy i rozmawiamy, a na drugiego, a drugi był żywnie mną zainteresowany w związku z tym hello. Natomiast w tamtym momencie wyuczona głowa zareagowała dokładnie no, podręcznikowo, a moment na stres, na jakiś tam strach, taki strach, który powoduje, że robisz głupie rzeczy, przyszedł później.
1: Dobrze w takim razie mieć ogranych parę patentów, zachowań takich standardowych.
0: No ja bym powiedziała, że to jest krytycznie ważne w momencie, kiedy poruszasz się po terenie niedźwiedziowym, żeby znać właśnie te wzory zachowań niedźwiedzi. Z niedźwiedziami jest o tyle fajnie, że niedźwiedzie są przewidywalne. Mówimy tu o dzikich niedźwiedziach, bo oczywiście niedźwiedzie, które są zepsute przez człowieka i nie boję się użyć tego słowa, należy w zachowaniu traktować, nie chcę powiedzieć jako osobny gatunek, ale jako trochę inne zwierzę, a nawet całkiem zupełnie inne zwierzę. Mówimy o dzikich zwierzętach. Niedźwiedzie mają swoje wzory zachowań i jeżeli my je znamy, a one są nam znane, bo to nie jest wiedza niedostępna, to możemy na ich wzory odpowiedzieć naszymi wzorami zachowań, odpowiedniej dla każdej danej sytuacji, tak, że ona się skończy bezpiecznie i dla niedźwiedzia, i dla człowieka. Natomiast jasno, to bym chciała podkreślić, skoro to wyniknęło w tej chwili, że jakiekolwiek działania, które zaburzają to, że te niedźwiedzie, czy jakiekolwiek inne zwierzęta, wiewiórki, lisy, wilki, ptaszki, którekolwiek, oduczamy ich dzikich zachowań, na przykład karmiąc, wyrzucając jakieś jedzenie do lasu, czy na przykład podkarmiając, bo to się dzieje i to się dzieje niestety też u nas w Bieszczadach i to jest bardzo duże zło, podkarmiając niedźwiedzie, żeby można było je fotografować i wilki, no to...
1: Tam trzeba bać się mocniej niż na przykład w Kanadzie.
0: Wiesz co, trochę tak, dlatego, że to są zwierzęta, które są zepsute i są zepsute przez człowieka, no bo one po prostu będą się domagać czegoś, do czego zostały nauczone. Natomiast to nie jest ich wina, tylko to jest nasza wina, bo nie powinniśmy tego robić, w taki sposób ingerować, więc to po pierwsze, ale faktycznie niedźwiedzie w bardzo wielu miejscach na świecie zachowują się bardzo różnie i to wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze z tym, że mamy do czynienia z różnymi niedźwiedziami. Mamy wprawdzie 8 podstawowych gatunków. Tak naprawdę zazwyczaj jak mówimy o spotkaniach z niedźwiedziami, to mówimy o dwóch gatunkach, czyli niedźwiedziach brunatnych i czarnych. No i co ma się podgatunków tych niedźwiedzi brunatnych? Gryzli, uwaga, jest podgatunkiem niedźwiedzia brunatnego, czyli tego naszego tatrzańskiego. Nie jest to osobny gatunek niedźwiedzia, tylko to jest podgatunek brunatnego. Więc one się w zależności od gatunków, w zależności od miejsca, w zależności od tego, jakie jest terytorium, czy ono jest górskie, czy jest przy rzekach, czy jest przy morzu, w zależności od tego, jaka będzie pora roku, czy to jest samica, czy to jest samiec, czy to jest samica z młodymi, one się będą rzeczywiście inaczej zachowywać. No i oczywiście, jak jesteś w danym miejscu, to te wszystkie czynniki trzeba wziąć pod uwagę i wyliczyć średnią.

0: odskoczmy na chwilę od niedźwiedzi w stronę pakowania się. To jest coś, co mnie spędza zawsze sens powiek, chociaż nie jeżdżę na takie dystanse jak ty. Zastanawiałem się, patrząc na twój ekwipunek, na telefon satelitarny, czy te rzeczy, które są kluczowe dla ciebie, dla bezpieczeństwa, one są zawsze zdublowane, masz je podwójnie. I czy myślisz o tym, że na przykład taki telefon satelitarny może zniknąć pod powierzchnią wody i co wtedy?
1: Wiesz co, oczywiście, że myślę, telefon satelitarny to jest najważniejsza, jedna z najważniejszych rzeczy, które mam przy sobie na takich wyprawach. Zwłaszcza, że te dzisiejsze zabawki satelitarne to jeszcze mają, wiesz co, mają wgrane mapy, po którym się można nawigować, możesz po nich odbierać maile, wysyłać maile, komunikować się z pomocą ratunkową w najbliższej wsi, w całej Kanadzie albo w Polsce i tak dalej, i tak dalej. I to jest krytycznie ważne, żeby on nie zginął. Faktycznie czasem się dubluje, no teraz jako dubel może podziałać zegarek, bo zegarki dzisiaj też mają taką funkcję, te takie sportowe zegarki, to po pierwsze. A po drugie, na tej wyprawie ja ten telefon satelitarny zawsze miałam przypięty po prostu, wiesz co, karabinkiem na stałe i nieważne co robiłam, zawsze na stałe po prostu on przypięty do rzeczy, że nawet jakbym, nie wiem, wpadła do oceanu, z kajakiem się wywróciła.
0: On zawsze z tobą.
1: To on jest zawsze ze mną, bo on jest przypięty do kamizelki, nie do kajaka, tylko do mnie bardzo bezpośrednio w taki sposób, że by nie zniknął pod tą powierzchnią wody.
0: To już teraz wiem, jaki był najcenniejszy przedmiot na wyprawie, poza kajakiem, którego ci serdecznie zazdroszczę, bo wymarzony kształt na ocean, takie kanu właściwie morskie.
1: No on był rzeczywiście wybitnym kajakiem. On to był kajak, który ja brałam tam na miejscu w Kanadzie, bo u nas no, taki kajak dostać jest po prostu no, w zasadzie prawie, że niemożliwe, bo nawet morskie kajaki są, wiecie, wody na Bałtyku zachowują się inaczej niż wody na Pacyfiku, tak?
0: Fale są krótsze, ale 6 metrów kajak? Długi dosyć.
1: Tak, ponad 6 metrów jedynka, 440 litrów ładowności. No i rzeczywiście one na takim kształcie idealnym na te fale oceaniczne, na poruszanie się, jednocześnie bardzo zgrabne, szybkie, a z drugiej strony jednak takie bardzo bezpieczne, bo ten taki balans to jest, oczywiście wiadomo, że najszybsze są takie super wąskie kajaki, co na olimpiadzie występują, no ale to jest oczywiście kompletnie inny sport, natomiast to jest też ta sama fizyka, więc trzeba tutaj balans między bezpieczeństwem a szybkością jakiś wypracować. No i akurat ten kajak, którym ja się poruszałam, był absolutnie fenomenalny.
0: Telefon satelitarny, kajak. A co dalej na liście tych rzeczy, które dla ciebie były takie ważne, czy nie najważniejsze? Wiem, że głos, czy też SMS od ludzi, których lubisz, znasz, kochasz, ale poza tym.
1: Sprzęt wideo, foto i książki. Ja się nie ruszam nigdzie bez książek.
0: Żartujesz. Taszczy ze sobą książki do czytania?
1: Oczywiście. Znaczy, po pierwsze, dzisiaj to jest łatwiej, bo mam czytnik e-booków, aczkolwiek na tej wyprawie miałam też, no są książki, nie wszystkie w e-bookach, tak? Niektóre rzeczy bardzo takie, zwłaszcza nazwijmy to eksperckie, to ich nie ma w e-bookach, natomiast ja nie umiem zasnąć, jak nie czytam książki.
0: Ale nie żadna Agatha Christie, żadne kryminały. Co czytasz?
1: Reportaże, przede wszystkim reportaże w dużej ilości.
0: Na każdego przychodzi taki moment, tak sobie wyobrażam, po takiej fali, po takim ekstremalnych przeżyciach, które miałaś, przychodzi taki czas, że chcesz może myślą wyskoczyć w zupełnie inną rzeczywistość. Masz tak, czy nie? Czy książka też może stanowić wtedy taki...
1: Myślę, że zdecydowanie książka stanowi. Książka, no, czytam i piszę i to jest chyba takie antidotum, najprostsze i najszybsze.
0: A co czytałaś tam, w sensie reportaży w Kanadzie, pamiętasz?
1: A wiesz co, jeżeli pytasz o konkretne tytuły, to ci nie powiem. A nie, mogę ci powiedzieć o... Wtedy czytałam jedną z książek, które czytałam. To jest taka książka Roberta McKee. To jest książka pod tytułem Story. Nie wiem, czy ona jest po polsku, Story jak historia, bo jest to taka cegła, taka biblia o pisaniu scenariuszy filmowych. I jest to książka, która absolutnie zmieniła moje życie storytellingowe, moje życie jako dziennikarki. I jest super ważną pozycją i miałam ją właśnie, pierwszy raz zaczęłam ją czytać na tamtym wyjeździe.
0: Gadałam kiedyś z Krzysztofem Baranowskim. Powiedział jedną rzecz, że jak się wypływa samotnie na rejs, a ty przecież wyprawy masz samotne, to tęsknisz za ludźmi. W myślach rozmawia się z ludźmi, których się zostawiło. No masz ze sobą telefon, ale pewnie na rozmowę nie pozostaje czasu. I potem się wraca do tych ludzi i podobno doświadcza się takiego stanu, że po powrocie, że ludzie rozmawiają na tematy zupełnie błahe i nieistotne. Jest coś takiego?
1: No jest, bo rzeczywiście, jeżeli jesteś w podróży, która jest albo bardzo długa, albo bardzo intensywna, pod różnym kątem ona może być oczywiście intensywna, ale w tym wypadku mówimy o takich intensywnościach w kierunku jakiegoś, nie wiem, outdooru, ekstremum i tak dalej, to przeżycia, które masz, również są w tym kierunku i bardzo są silne. I z tej perspektywy rozmowa o tym, że ktoś dostał w restauracji obiad, który nie był dostatecznie ciepły, wydaje się tak rozmową o niczym, że nawet w którymś momencie się w takich rozmowach nie chce konwersować, mimo że to jest normalna rozmowa, tak? Ludzie rozmawiają o takich rzeczach, nie ma nic w tym złego rozmawiać o takich codziennościach, natomiast w którymś momencie zaczynasz się rzeczywiście rozjeżdżać.
0: No i Krzysztof Baranowski w tym momencie powiedział, i wtedy rozumie, że przychodzi czas na powtórne pakowanie się, kolejny wyjazd. Tak jest u ciebie?
1: Trochę tak. Ale też trochę jest tak, że nawet jak się nie wyjeżdża, to się oczywiście bardzo dużo następnych rzeczy gdzieś tam myśli, planuje, funkcjonuje trochę też, wiesz co, w tych miejscach następnych. Ja też uważam, że bardzo ważne jest nie tylko, wiesz co, jeżdżenie non-stop i jedno za drugim, tylko że danie sobie też po powrocie, zwłaszcza z takich bardzo intensywnych wyjazdów, trochę czasu na przyfiltrowanie tej wyprawy przez siebie albo siebie przez tą wyprawę, na zrozumienie jej, tego, co się wydarzyło, a nie od razu, wiesz, zapomnieć, bach, następną. To nie są, mówię o swoich wyprawach oczywiście, to nie są takie projekty, nie chciałabym chyba, żeby takie były projekty, które, wiesz, wracam do swojego rodzinnego Krakowa, bach, zamykam następny, tak jakbym, nie wiem, skończyła serial, tak, na Netflixie i lecę z następnym. No to, to bym nie chciała, tak, bo te wyjazdy są też dla mnie emocjonalnie ważne. Ważne jest dla mnie to, wiesz, żeby z nich coś wynieść dla innych, dla siebie, więc dlatego jakby poza myśleniem o następnych rzeczach też się staram trochę myśleć o tym wyjeździe, który się skończył, a nie tylko go tak, dobra, zamknęłam, nara.

0: że jesteście jakby ze sobą, to nie będę im przeszkadzał, a osobę samotną dużo łatwiej jest zaczepić. To jest pierwsza rzecz, więc to są względy zawodowe. Drugie, jak mówisz, hej, jadę pół roku na zimę na Yukon, jeździć rowerem i na nartach biegowych przy minus 40, albo pływać kajakiem przez 500 km.
1: To jest dla rąk chętnych od razu.
0: No więc właśnie, jest nie jest tylko wybierać, a zabranie na taką wyprawę osoby, która na przykład jest niedoświadczona, jest większym problemem niż pojechanie samemu, jest bardziej niebezpieczne niż pojechanie samemu. Tak naprawdę, w związku z tym no czasem po prostu lepiej pojechać samemu. Też nie chcę, żeby mnie zatrzymywało to, że nie ma tych właśnie lasów chętnych, jak mówisz. A po trzecie, też to po prostu lubię. Nie mam problemu z samotnością, mam problemu bycia ze sobą. Mam wtedy mnóstwo czasu na czytanie książek.
1: Bardzo. A tęsknisz stamtąd?
0: Nie, no jasne. Jasne. No, taki wzrok niedowierzania widzę. Nie, naprawdę.
1: Podróż potrafi pochłonąć.
0: Podróż potrafi pochłonąć, ale nie zmienia to faktu, że oczywiście, że są ludzie w moim życiu, wiesz, którzy są mi bardzo bliscy, których kocham.
1: Na przykład za rzeczami, które zostawiasz, bo za ludźmi to jest oczywiste, ale na przykład, no nie wiem, uwielbiasz zmywać naczynia na przykład, albo grać w golfa, no nie wiem, cokolwiek, ja lubię zmywać naczynia.
0: To może byś padł kiedyś do mnie, wiesz? Jakiś złoty człowiek. Nie, za tym naprawdę nie tęsknię, za zmywaniem naczyń, ale wiesz co, no czasem ja na przykład bardzo lubię klimat swojego mieszkania, taki jest, ono jest super ciche, jest super spokojne i bardzo tam lubię, wiesz co, w nim przesiadywać, w nim robić różne rzeczy takie znowu ciche i spokojne. No to oczywiście, że mi takie rzeczy też, wiesz, też masz ograniczoną ilość rzeczy. Jak jest.
1: O tym myślałem właśnie, o przestrzeni i miejscu bez zagrożeń takich, że tęsknisz, ale tęsknisz za czymś, co żartowałem trochę z tym myciem naczyń. Chodziło mi o to, że kiedy myję naczynia, nie zastanawiam się, czy humbak podbije mi kajak w górę i czy przetrwam to starcie.
0: To ciekawe. Znaczy, oczywiście, że masz rację. Znaczy, są na pewno sposoby na wyjeździe, kiedy można sobie te wieczne bodźce, zastanawiając się o humbaku, lodowcach, przełęczach i wszystkim innym, co cię atakuje z każdej strony, odpuścić. Na przykład po prostu to, że zostaniesz w jakimś miasteczku dzień dłużej, albo rozbierz sobie namiot i tam zostaniesz, albo coś takiego. Zawsze jest taki moment, że na przykład, nie wiem, tego dnia byś włożył swoje ulubione spodnie, na przykład, albo jakąś ładną bluzeczkę, a masz tylko, wiesz, outdoorowe dwie bluzki na krzyż na pół roku. No i trudno, nie?
1: Powiedziałaś o ciszy. Co to jest właściwie dla ciebie ta cisza, której szukasz tam? Bo ludzie czasami wyjeżdżają w różne miejsca, myśli im nadal po głowie latają i wcale tej ciszy nie znajdują. Co to jest właściwie? Czego szukasz? Żeby nikt ci nie zadawał takich pytań jak teraz? Czy...
0: Nie, ja wiesz co, czego szukam? Myślę, że jest to pewnego rodzaju umiejętność, którą też umiem osiągnąć w mieście, żeby właśnie gdzieś tam uspokoić te myśli. Natomiast myślę, że nie jest to rzecz, którą lubi każdy. A jeżeli pytasz o to, czego ja szukam, wiesz, na północy jest fajne to, że tam nie ma przebodźcowania. Ja nie lubię, jak jest milion bodźców, wiesz, wszyscy kochają Hiszpanię i ja w jakiś sposób też oczywiście to jest fantastyczne miejsce i trudno go nie lubić, tak? I w zasadzie nie ma wad niemalże. Natomiast ilość bodźców tam, które masz, kolorystycznych, dźwiękowych, ze słońca, od ludzi.
1: Zapachowych też.
0: O, i zapachowych i tak dalej. I to jest oczywiście, że to jest fantastyczne. Natomiast w pewnym momencie ja mam tego za dużo i no i ta cisza jest no wspaniała i ja się natychmiast po prostu uspokajam w pół sekundy w ciszy. Jest mi w tym dobrze, ja się w tym dobrze czuję. No i pewnie, jeżeli mogę sobie zagwarantować, wiesz, kilka miesięcy takiej ciszy, no to ja to traktuję w ogóle jak jakąś formę przywileju, który mam.

0: Pływam kajakami, ale nie zdarzały mi się takie przestrzenie jak twoje. Powiedz mi, co się czuje w momencie, kiedy zostawiasz za sobą brzeg, wypływasz w ocean i ten brzeg kolejny, do którego chcesz się zbliżyć, jest tak bardzo oddalony. To znaczy, tak chciałem powiedzieć, cholernie daleko, ale powstrzymałem się.
1: Ale on jest cholernie daleko czasem. Wiesz co się czuję? Ja doskonale, to się dużo czuję, w sensie to doskonale myślę, że rozumiem, o co ci chodzi w tym pytaniu. Na pewno bardzo dużo tu jest takiego trochę bezsilności, trochę wiesz, że oczywiście teoretycznie masz wpływ na tę sytuację, bo cały czas wiosłujesz, natomiast to jest tak wolne, że masz ileś, wiesz co, kilometrów i te drzewa na drugim brzegu w ogóle się nie zwiększają i te z tyłu też już nie maleją i to się w ogóle nie zmienia i ty płyniesz i płyniesz i płyniesz i płyniesz. No to są takie momenty, gdzie też w jakiś sposób trochę takiego irracjonalnego strachu może wejść, że to się nigdy nie skończy, mimo że oczywiście, że wiesz, że teoretycznie musi się skończyć. To nie są rzeczywiście takie przepływanie dużych, otwartych akwenów, takich naprawdę dużych, mówimy w kategoriach oceanicznych dużych. Znaczy nie, że cały ocean w poprzek, ale to potrafi być, wiesz, kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów. No jest chyba jedną z najmniej przyjemnych rzeczy, znaczy dla mnie oczywiście.
0: Co sobie mówisz w takiej chwili strachu? Bo ja ten strach znam trochę, ale na mniejszych przestrzeniach. Jak ty to przełamujesz właściwie?
1: Wiesz co, skupiam się na zadaniu. Skupiam się na zadaniu i skupiam się na faktach. Mój mózg pracuje w sposób bardzo analityczny i co mi pozwala, jeżeli to wiem, mam taką informację o sobie, o swojej, wiesz co, pracy własnego mózgu, to wiem, że go uspokoję, jak ja mu podam, dobrze, czyli płyniesz teraz z taką prędkością, masz prąd wsteczny taki i taki, wiesz co, fizycznie sobie wyliczę, kiedy powinnam być tam na miejscu, potem sobie odliczam godzinami, rozliczam wektory, rozpisuję i to mi pomaga. Bo jakby odpowiadam na stricte działanie mojego organizmu.
0: Nie śpiewasz sobie i nie oddychasz czasami w sposób świadomy. W sensie, że na przykład liczysz oddechy po to, żeby się uspokoić.
1: Śpiewam. Śpiewam tak dużo i to jest idealne miejsce na śpiewanie, bo ja śpiewam tak strasznie źle, że takie pustki i są najlepszym miejscem na to, żeby nikogo nie wystraszyć.
0: A co śpiewasz?
1: Wiesz co, wszystko, bardzo dużo. Ja znam różne rzeczy jeszcze z harcerstwa, wiesz, jakichś żeglarskich i wszelakich. Liczę tabliczkę mnożenia, jakąś taką wyższą, typu, wiesz, 17 przez 24 i 18 przez 24 na przykład, jakieś takie. No i słucham, uwielbiam formę audio. Słucham w dużej ilości podcastów, też dlatego sama jestem podcasterką. Słucham audiobooków, ale doskonale chyba znam to uczucie i teraz tak mi tą rozmową włożyłeś trochę z powrotem do głowy i aż tak trochę je nawet czuję teraz w naszej rozmowie.
0: Ja też poczułem przez moment, że poczułem jak to jest, że ja musiałem w krytycznym momencie, chociaż odległość była dużo mniejsza niż te twoje, po prostu odłożyć wiosło na kajak, położyć i powiedziałem sobie sam, że nie ruszę się z tego momentu do momentu, do chwili, kiedy tętno mi się nie uspokoi i serce przestanie wariować.
1: A to jest akurat świetna metoda i to, że jesteś tego świadomy, to znowu też odpowiedziałeś na swój organizm. To jest jakby trochę to samo i umiejętność rozumienia, też nawet takiej, wiesz, czystej biofizyki własnego organizmu jest bardzo ważne. To tak, na pewno uspokojenie i wszystkie techniki oddechowe, uspokajające, mini medytacje, no to są rzeczy, które wiemy od tysięcy lat jako ludzkość, więc, że działają uspokajająco na organizm i na pewno są super cenne, więc to, co zrobiłeś, to ekstra.
0: Natomiast wiadomo, że w takich sytuacjach nasz mózg, a właściwie nie tyle nasz mózg, co nasza wyobraźnia potrafi być naszym wrogiem.
1: Oczywiście i to najgorszym.
0: Wtedy, kiedy walczyłaś ze sztormem przez 9 godzin, co myślałaś?
1: Wiesz co?
0: Rozumiem, że na audiobooki nie było miejsca, ani na podcasty.
1: Nie, absolutnie nie. Myślałam o tym, że jeżeli się wywrócę, to może być zero-jedynkowe wywrócenie. Więc jakby starałam się wyłącznie skupić na tym, żeby do tego nie doszło i po prostu wszystko, co albo potrafiłam, albo mogłam wykorzystać, to starałam się po prostu robić w tym celu, ale no skłamałabym, gdybym ci powiedziała, nie wiem, że nie miałam łez w oczach, czy że nie byłam bardzo mocno zestresowana, natomiast nie do takiego momentu, żebym, nie wiem, panikowała, tak? Panika jest zła, strach jest potrzebny czasem, panika jest zła.
0: Dokąd teraz? Na kolejną wyprawę?
1: Zobaczymy, gdzie taki jeden mały, wredny wirus pozwoli. Wiesz co, chciałabym robić taki projekt trochę w innym środowisku, w środowisku południowych Stanów Zjednoczonych, projekt przyrodniczy o migracjach zwierząt, ale no to zobaczymy, to też będzie taki duży projekt wieloletni. Chciałabym tej zimy pojechać na pierwszy rekonesans.
0: Nasz gość?
1: Kamila Kieler.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
1: Autopromocja.
2: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
3: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
4: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
5: Helena Wiktoria.
4: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
5: To proste. Słucham prosto z kadru.
4: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15:00.
6: Wybiła godzina 15:00, czas więc na Prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radiu Afera. Witają się z wami jak zwykle Wojciech Nelec
4: oraz Joanna Roszak.
6: I mamy tutaj dla was wyjątkowy odcinek z jeszcze z Pyrkonu, więc jeszcze tkwimy w tym klimacie imprezowym. A to dlatego, że mamy przygotowany wywiad z gościem strefy komiksowej i też trochę gościem strefy RPGowej, więc to będzie taki trochę mniej komiksowy odcinek, a mianowicie rozmowę z Kieronem Gillenem.
4: Tak jest. Znaczy, no, czy mniej komiksowym, to bym nie powiedział, no bo jednak DAI, który jest jakby takim kluczowym tematem naszej rozmowy, no, no faktycznie jest to komiks, który poszedł później w tego RPGa, ale nadal rozmowa oscyluje wokół tego komiksu, także myślę, że będzie czego posłuchać.
6: Dokładnie. Mamy też właśnie dużo takich rozważań. Głównie Kieron ma dużo rozważań na temat swojego komiksu. No i też udało się wkręcić takie jedno pytanie o Dona More. Dowiedzieliśmy się, że Kieron również jest fanem Supergirla.
4: Tak, tak jak my wszyscy tutaj w audycji. No nic, to co? Zapraszamy na posłuchanie rozmowy.

0: Zgodnie z zapowiedzią jesteśmy na Festiwalu Fantastyki Pyrkon w Poznaniu i dzisiejszy odcinek to wywiad z twórcą komiksowym Kieronem Gillenem. Witaj Kieronie, jak do tej pory twój czas w Polsce mija?
1: Good. It's lovely being here. I've never been to a published comic.
2: Jest cudowny, ma zdecydowanie swój własny klimat i widać tą miłość do tego całego nonsensu, ale w takim dobrym, pozytywnym tego słowa znaczeniu.
0: Przygotowaliśmy dla ciebie kilka pytań związanych zarówno z twoją twórczością komiksową, jak i też RPGową, bo Kieron jest też tutaj gościem jakby takim dzielonym, jeśli chodzi o nasz festiwal. I od czego zaczynamy, Joanno?
3: Na Pyrkonie gościsz w podwójnej roli, jako autor komiksów i twórca RPG. W swoich komiksach, na przykład w Dai i Fonogram, lubisz zgłębiać różne rodzaje sztuk, mediów, jako nośników magii i niesamowitości. Czy jest rodzaj sztuki, który chciałbyś w podobny sposób użyć jako punktu wyjścia w swoich przyszłych komiksach?
1: That's a very good question. If I look back across my life, like both as a critic and a writer, I've liked to fight uphill. By which I mean it's like
2: na przestrzeni mojej kariery, zarówno jako pisarz, czy jako krytyk, bardzo lubię iść pod górę. Lubię całą kulturę, ale moje trzy ulubione to gry, muzyka popularna i komiksy. Nie są to formy, które są tak tradycyjnie respektowane. Nie są to książki, nie są to filmy, więc próbuję właśnie walczyć o te formy, które nie są takie popularne. Dlatego nie zrobiłbym filmu na temat muzyki, na przykład właśnie o grupie muzycznej Queen. Jest już wiele dobrych komiksów, które właśnie powstały na temat książek. Nie jest ciekawym powtarzanie tego, co już zostało wcześniej stworzone. Powstał już komiks na temat gier, jak Dai. Powstał już komiks inspirowany muzyką, ale nie powstał jeszcze komiks na temat komiksu. Powstała już tak mniej więcej taka książka komiks, który się nazywał Peter Cannon, który jest esejem na temat Watchmen, ale jest wielka przestrzeń na to, żeby właśnie powstał taki komiks o komiksie. Mam jakiś pomysł, ale jeszcze nie został on przetworzony. Pewnego dnia, możliwe.

0: po tym, jak skończyła się seria komiksowa Die, rozwijasz ten świat w swoim RPG i nowej serii Die Loaded. Serie komiksowe mocno skupiają się na postaciach i ich historiach, ale w jednym z wywiadów wspominałeś, że drugim filarem jest budowanie świata. Czy masz już koncept kolejnych, nieznanych jeszcze czytelnikom krain, które są częściami Die i których możemy wypatrywać w kolejnych historiach?
1: There's an interesting thing about Die that people have been surprised that we did a sequel. The reason why they're surprised is that Die's first.
2: Jest wiele ciekawych rzeczy na temat Die, że ludzie są zaskoczeni, że powstał sequel. I przede wszystkim są zaskoczeni, ponieważ Die opowiada dokładnie zakończoną historię. Więc nie krzyczy do nas, o, potrzebujemy sequela.
3: Dlatego, że ja i Stefanie jesteśmy bardzo dobrze w tym, co robimy.
2: Ale stworzyliśmy Die jako taki przenośnik tego, aby opowiadać historię, jak nakłada się świat ludzi i świat gier. Więc zawsze mieliśmy to w głowie, że będziemy tworzyć Die, kiedy będziemy chcieli tworzyć Die, będzie tego więcej, będziemy chcieli, żeby było więcej. Więc Die jest zbudowany na świecie, na planecie Die, która ma właśnie 20 stron. I każda z tych stron eksploruje dalej, co tak naprawdę wchodzi w świat tego budowania świata.
3: Więc mieliśmy wszystkie te pomysły w pierwszym swoim Die,
2: ale nie udało nam się zrealizować wszystkich, może tylko z 8. Więc zawsze jest coś więcej do eksplorowania. Więc wreszcie w wydaniu 8 pokazaliśmy, jak wygląda mapa świata. Więc powoli odsłaniamy te karty coraz więcej. Ale w tym samym momencie Die to jest taki esej literacki, który odkrywa, czym jest świat RPG-ów. Więc te strony są na temat tych elementów, ale również tworzone przez te elementy. Więc pierwszy świat, który odkryliśmy, był światem sztuki, który był poświęcony wielkim artystom malarskim. Świat Conan jest jedną wielką pustynią z miastem po środku. Więc to pokazuje, jak Conan jako postać łączy między dzikością a cywilizacją. Osobą z zewnątrz i osobą ze środka. Ale ten komiks również opowiada i pokazuje, czym tak naprawdę jest miasto. Ponieważ miasto w RPG-ach to tak naprawdę w jakiś sposób konwent. Więc miasto jest, kiedy ludzie przychodzą i tworzą coś wspólnie dla większej idei. A tą wspólną ideą, kiedy ludzie przychodzą, żeby coś zgrać, jest growy konwent. Więc w tym momencie taki pyrko, na którym przychodzą około 65 tysięcy osób, jest właśnie takim miastem. Więc w tym momencie siedzimy w mieście, które jest stworzone przez popkulturę. Więc jest to taki pewien meta-konwent, pełen ludzi, mieszczący się na środku pustyni. Więc to jest właśnie to. Mamy tutaj taką intensywną ludzkie przeżycia z intensywną historią gry. I trzeba bardzo mocno pamiętać, że to, co tworzy Die, to historia właśnie tych 6 osób i ich przeżyć, bo to jest to, co tworzy trzon tego komiksu.

0: W skróconych zasadach Die the Role Playing Game Quick Start zamieściłeś zasady mistrza gry. Są wśród nich zasady, które łatwo przełożyć na świat komiksowy, na przykład ugruntuj fantastyczność czy udziwnij normalność. Ciekawi mnie jednak twoje podejście do tworzenia postaci. Czy jako autor komiksowy zachowujesz nad nimi pełną kontrolę, czy czasami pozwalasz im żyć własnym życiem i dostosowujesz fabułę do ich wyborów?
1: I find it interesting when writing die.
2: Jest to dla mnie dosyć interesujące, bo czasami podczas pisania właśnie Die nazywałem postacie graczami. Nie jako postacie, nad którymi mam pewną kontrolę, tylko jako graczy, którzy mają swoje, mogą podejmować swoje własne decyzje. Jedną z trzonowych zasad Bakera Power by the Apocalypse jest grać, żeby się dowiedzieć. Więc czasami właśnie zastanawiam się, czy gram, że piszę, żeby się dowiedzieć. Więc odpowiedź to tak. Ale z drugiej strony raczej nie jestem w stanie powiedzieć, że jestem miotany przez moje postacie. Podchodzę do pisania z bardzo silnym, ugruntowanym zamysłem, kim są moje postacie. I tutaj bardziej tu chodzi o te pytania, na które chcę znaleźć odpowiedź wraz z moimi postaciami. Wydaje mi się, że to jest dobre podejście, że zadaję te pytania moim postaciom i czasami zaskakują mnie ich odpowiedzi.
3: Drugą stroną tego pytania są rzeczy, których jeszcze nie zaplanowałem. To jest na przykład współpraca ze Stefani. I Stefani coś wnosi do naszego projektu, co daje mi pytania, na które muszę znaleźć odpowiedź. Więc taka właśnie rozmowa w tej wewte, to jest komiks.
1: Yes.

0: wśród twórców, z którymi miałeś okazję współpracować właśnie jeśli chodzi o komiksy, to są takie nazwiska właśnie jak Stephanie Hans, jak Jamie McKelvey czy Dan Mora. Zastanawia mnie, jak bardzo potrafi się różnić proces projektowania postaci dla poszczególnych serii właśnie w zależności od osoby artystycznej, z którą współpracujesz.
1: Hugely. Comics is like forming a band.
2: Ogromnie. Tworzenie komiksu to jak tworzenie zespołu. I bardzo dużo zależy od tego, kim ja jestem, kim oni są i jak ta energia pomiędzy nami gra. Jeden z powodów, dlaczego zacząłem współpracować z Stephanie po tym, jak współpracowałem z Jamie, z tego względu są kompletnymi przeciwieństwami, jeżeli chodzi o tworzenie sztuki. Jamie jest jak Daft Punk, tworzy bardzo dokładną muzykę. Kiedy piszę z Jamie, wybieram każdy beat. Pozwolę sobie sprecyzować, my wybieramy każdy beat, wszystko jest dokładnie przemyślane. Natomiast współpraca z Stephanie to jak współpraca z oceanem. Współpraca z nią jest jak My Bloody Valentine, fale hałasu. Więc kiedy współpracowałem z Stephanie, moje notatki podążały bardziej za nią. Z Jamie wszystko jest dokładnie i poukładane, a ze Stephanie jest bardziej reakcją na to. Kiedy pracuję z Stephanie, używam więcej przypisów, ponieważ bardziej kontroluję znaczenie narracji. Podczas gdy ona odkrywa tą sferę emocjonalną i spektakularną. A z Jamie to on przejmuje bardziej narracyjne stery, a ja jestem troszeczkę z tyłu. Więc wracając, żeby odpowiedzieć na pytanie, pytaniem jest, kim oni tak naprawdę są. Mogę mieć jakiś pomysł na komiks, ale nie jest on zatwierdzony, dopóki jakiś artysta nie zgodzi się ze mną współpracować. Więc mój aktualny komiks Power Fantasy. Miałem pomysł na to troszkę wcześniej, zanim zacząłem pracować z Kasperem Windergardem. Łatwo byłoby sobie wyobrazić, jak na przykład gdybym współpracował

0: z Jasonem Burroughs, komiks polityczno-historyczny. Przeobraziłby się w bardziej polityczny komiks, w o wiele bardziej przyziemny, realistyczny sposób. Ale Kasper, który ma o wiele bardziej rejwowo-punkowego charakteru w sobie, skupiamy się wiele bardziej na popkulturze, na energii ludzi dookoła. I tak jest właśnie z każdym projektem. Z Jamie'em, kiedy w Mainy Fonogramie, on jest bardziej dyrektorem, a ja jestem pisarzem. Więc przychodzę z nim z wielką księgą pomysłów na postacie. Daję mu szeroki zakres kulturowy i on z tego buduje. I ponieważ ja i Jamie widzieliśmy, że tworzymy książkę na temat gwiazd popu, więc jakie postacie popowe w naszym fanfiku możemy stworzyć. Więc wszystko zaplanowaliśmy z wielkim wyprzedzeniem i Jamie wtedy pracował nad realizacją. Stefanie na początku zaczęło się podobnie jak współpraca moja z Jamie'em, ale tak jak wspomniałem, Stefanie, to jest ocean, więc sfera wizualna była bardziej jak ona, a nie jak jakiś komentarz. Z innych powodów, dlaczego stworzyłem Dive, ponieważ wiedziałem, że świat potrzebuje powieści fantasy stworzone przez Stefanie. Więc zadawałem pytania swoim postaciom, ale to tak jakbym zadawał pytania Stefanie. Wygląd tych postaci, to była Stefanie odpowiadająca na te pytania. Współpraca z Danem jest cudowna. Znam go najmniej spośród całej trójki, ponieważ Stefanie i James to są przyjaciele, z którymi normalnie się widuję, ale ja i Dan spotkaliśmy się zaledwie parę razy. Z Danem patrzyłem na jego pracę, uczyłem się z nich, ponieważ jest wspaniały, więc naprawdę zależało mi o tym, żeby nie był znudzony. Więc pomysł na postacie wraz i na zawsze to jest, jaka rzecz z bytów arturiańskich może zaświrować w tym wydaniu. Więc było to jak, baw się dobrze, Dan. Więc było jak, no tworzymy dzisiaj na temat Evain. I tym razem jest to na tyle lwa i ten lew zieje ogniem. W kolejnym wydaniu tworzymy Gorgona, ale tym razem będzie to męski Gorgon i ma łuk wielkości swojego całego ciała. W pewnym sensie podchodzimy do mitów arturiańskich, gdybyśmy podchodzili do komiksów o superbohaterach. W ten sam sposób ludzie chcą widzieć, czy to Supermana, czy Batmana. W ten sam sposób mam nadzieję, że będą postrzegać Lancelota i Artura. Podsumowując, bo to długie pytanie, więc potrzebuję długiej odpowiedzi. Kiedy uczę na temat komiksu, mówię, że są dwa etapy tworzenia scenariusza. Jeden scenariusz komiksowy jest architekturą, podkładka, co ma zostać narysowane, po prostu fakty. I jest to również list miłosny, w którym zawierają się rzeczy, które inspirują artystę. Architektura jest pewnie podobna dla większości z artystów. Nie jest to prawda, ale nie będę się w to teraz zagłębiał, ale list miłosny jest personalizowany, ponieważ listy miłosne są personalizowane. Jeżeli próbujesz zainspirować artystę, inspirujesz dokładnie to, kim oni są. I nie ma nic bardziej prawdziwego właśnie w tworzeniu postaci.
1: Unseen.
0: Scena.
2: Kieron, bardzo dziękujemy za rozmowę. Mam nadzieję, że zobaczymy się z Tobą ponownie niedługo, mam nadzieję, w Polsce. Życzymy udanych kolejnych projektów i mam nadzieję, do zobaczenia.
1: Thank you. It's been amazing to hear, and the questions have been great, and it's amazing here in Poland. Thank you.
0: Dziękuję bardzo, wspaniale jest to być, świetne pytania i super być tutaj w Polsce.
1: Dziękuję.

0: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
1: Helena Wiktoria.
0: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
1: To proste. Słucham prosto z kadru.
0: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15.
2: Autopromocja.
3: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18.
4: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
5: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
2: Autopromocja.
6: Radio Afera 98,6 MHz.

Jest sobota po godzinie 16. Witam Was bardzo serdecznie. Anna Grzyb za mikrofonem i zaczynamy audycję na N Głosów. Dzisiejszy program upłynie pod znakiem mundialu, ponieważ dzisiaj zaczynają się mecze 1/8 finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Dlatego pomyślałam, że warto byłoby sięgnąć do zespołów, które pochodzą właśnie z krajów, które zagrają w tegorocznym mundialu, właściwie w tej 1/8 finału. Jest to 16 zespołów, ale podzieliłam kraje na dwie części. Dzisiaj sobie posłuchamy zespołów z pierwszych 8 państw. Za 2 tygodnie zaprezentuję Wam kolejnych 8. Myślę, że ten podział jest optymalny i będziemy mogli sobie troszeczkę w tym klimacie mundialu posiedzieć. Na pierwszy ogień poszedł zespół z Paragwaju. Jest to grupa a cappella, grupo Vocal Cantarte, która nagrała cover piosenki I'll Be There For You. Temat, myślę, wszystkim znany, pochodzi z serialu Przyjaciele, ale chciałabym, żebyśmy posłuchali jeszcze utworu, który napisał kompozytor właśnie z Paragwaju. Przed nami utwór Un Mundo Diferente, autorstwa paragwajskiego kompozytora Antonio Medina Boselli i ponownie grupa również z Paragwaju, czyli Grupo Vocal Cantarte.

Grupo Vocal Cantarte i utwór Un Mundo Differente paragwajskiego kompozytora Antonio Mediny Bosselliego to za nami, a przed nami kraj, który będzie z nim dzisiaj wieczorem rywalizował. Francja, i pomyślałam, żeby tutaj sięgnąć do takiego repertuaru filmowego, bo dwa utwory, które za chwileczkę usłyszycie, pochodzą z filmu Le Choriste, czyli polski tytuł tego filmu to Pan od muzyki. I w tym filmie wziął udział chór Les Petits Chanteurs de Saint-Marc, gdzie solistą zarówno w filmie, jak i w chórze był Jean-Baptiste Monnier, który wspaniale zaśpiewał swoje partie. Także posłuchajmy dwóch utworów: Voici ton chemin i Pie Jezu.

Za nami dwa utwory z filmu Le Choriste, czyli Pan od muzyki w polskim tłumaczeniu tytułu tego filmu. Pochodzi on z 2004 roku, a nagrania zostały zarejestrowane podczas koncertu w 2005 roku. A przed nami zespół z Maroka. Zespół z Maroka, czyli Le Voix du Coeur i utwór Hamdusza.

Za nami zespół z Maroka. A kto zagra podczas mundialu z drużyną z Maroka? Otóż będzie to drużyna z Kanady. I jeżeli chodzi o Kanadę, to wybrałam zespół kanadyjski, młody zespół Vancouver Youth Choir, który wykonuje tradycyjne utwory z plemienia Indian, którzy zamieszkują Kolumbię Brytyjską w Kanadzie. Są to Saliszowie nadmorscy, a utwór, który chciałabym wam zaprezentować, nosi nazwę Awas. Posłuchajmy.

Vancouver Youth Choir i Awas, tego właśnie posłuchaliśmy, grupa z Kanady. No i przechodzimy do kolejnego zespołu, ale zanim zaprezentuję wam kolejną parę meczową podczas mundialu, to chciałabym, żebyśmy posłuchali jeszcze utworu grupy paragwajskiej, ponownie grupo Vocal Cantarte, ale tym razem wykonają utwór kompozytora z Brazylii, bo oto zaraz będziemy słuchać chóru z Brazylii, ale zanim oni, to piosenka Tristeza.

Grupo Vocal Cantate i utwór brazylijskiego kompozytora Haroldo Lobo, czyli Tristeza, to za nami, a przed nami chór z Brazylii, bo kolejną parą zespołów, które rozegrają mecze podczas 1/8 finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej, jest właśnie Brazylia i Norwegia. Jeżeli chodzi o zespół z Brazylii, to zaprezentuję wam dwa utwory w wykonaniu zespołu Coro da Ozespi. Zaśpiewają dwa utwory z ich płyty. Będzie to Suite dos Pescadores oraz Bom Dia.

Coro da Ozesp, czyli chór z Brazylii, to za nami, a za chwilkę usłyszymy utwór bardzo znanego kompozytora Edvarda Grieg'a z Norwegii i będzie to utwór Hva du doksyn, czyli Kim jesteś? Piękna w wykonaniu zespołu The Norwegian Solists Choir.

Za nami utwór kompozytora norweskiego Edvarda Grieg'a w wykonaniu The Norwegian Solists Choir, a przed nami ostatnia para meczowa, którą chciałabym wam zaprezentować, czyli Meksyk i Anglia. Na początek grupa z Meksyku, czyli Ensemble Escénico Vocal i utwór Cielito Lindo. No.

Za nami utwór z Meksyku, a przed nami ostatni utwór w tej audycji, czyli William Byrd i Nei Cascaris Civitas Sancti Tui w wykonaniu bardzo znanego zespołu z Anglii, czyli The Sixteen. A ja już się z wami żegnam. To była audycja na N Głosów. Przypominam, że dziś zaprezentowałam utwory krajów, które zagrają w 1/8 finału mundialu. Pierwsza ósemka za nami. Za 2 tygodnie posłuchamy sobie krajów z 2/8. Dziękuję wam bardzo. Była z wami Anna Grzyb i słyszymy się za 2 tygodnie.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Autopromocja.
2: Ej, ty! Wyskakuj z rzeczy.
3: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
2: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
3: Sobota, godzina 19.
2: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
4: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert. WW z materiałem z najnowszej płyty. Dźwięczność. WW na dziedzińcu zamkowym. Niedziela, 12 lipca. Start, godzina 20. Informacje i bilety na stronie www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera, 98,6 MHz.
5: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17:00.

Zgodnie z obietnicą porywam was dzisiaj do tańca. Audycja Gorączka w Radiu Afera, mamy godzinę 17:00, no i zaczynamy sobie całkiem z grubej rury od utworu One Way, You Can Do It. I jest to taki utwór, który i łączy to disco i funk, może nawet trochę bardziej funk, więc myślę, że rozpoczynamy dzisiaj taką grubą, tłustą, basową linią, czyli tym, co tygryski lubią najbardziej oczywiście. Bawimy się dzisiaj razem przez całą godzinę i troszkę zmienił się format tej audycji, więc póki One Way gra już w tle, to pozwolę sobie o tym troszkę opowiedzieć. Będziemy całą godzinę bez przerwy puszczać muzykę. Ja wtedy tutaj wam troszkę o niej poopowiadam, ale teraz pozwolę wam już się zatopić w tej gorączce i w utworze You Can Do It.

Nie bez powodu tegoroczną gorączkę zaczynam od właśnie takich bardziej funkowych klimatów, no bo jednak to z funku to disco się wynalazło, można by powiedzieć, z soulu, z funku. No i za chwilę usłyszycie właśnie taki przykład już tego typowego disco, jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów chyba w tym gatunku i jednego z najbardziej również docenianych. Oczywiście utwór, który dla was wybrałam, również nie bez powodu, nosi tytuł Le Freak, czyli no właśnie ten freak, ten dziwak, czyli to jest troszkę odniesienie do tych wszystkich ludzi, którzy czuli się właśnie dziwni i wyobcowani w latach 70. do środowisk queerowych, LGBTQ+, no i również środowisk latynoamerykańskich oraz afroamerykańskich. No i tutaj właśnie Chick składa hołd tym wszystkim ludziom, którzy czuli się jak dziwacy i dedykuje im piosenkę Le Freak.

Co ciekawe, to środowisko, które wyszło właśnie z queerowości, z takiej odmienności, często również nie było zbyt otwarte na inne osoby w tym środowisku. No właśnie ten konkretny utwór powstał z bardzo ciekawego wydarzenia, gdy Neil Rogers i Bernard Edwards właśnie z Chic nie zostali wpuszczeni do legendarnego Studio 54 w Nowym Jorku, mimo że zaprosiła ich sama Grace Jones, więc no legenda. No jak widać, troszkę na przekór tej frikowości i troszkę, żeby dać pstryczka w nos tym, którzy uważają, że czyjaś inność jest lepsza niż innych, no powstał utwór Le Freak, który stał się ogromnym hitem i do dzisiaj jest chyba uwielbiany przez środowiska, które kochają disco, które kochają muzykę taneczną. No, ale teraz oddamy głos komuś, kto myślę, że najlepiej umie opowiedzieć właśnie o tej queerowości w disco i o tym, jak inne mogło być bycie innym w tych czasach. Oto Sylwester i Over and Over.

Dla mnie osobiście Sylwester jest postacią naprawdę wyjątkową i póki tutaj w tle gra taki spokojniejszy moment piosenki, trochę wam o nim opowiem, bo uważam, że jest strasznie również niedocenioną postacią, jeśli chodzi o zarówno historię disco, jak i historię środowisk queerowych, ponieważ no, on właśnie był jednym z tych pierwszych artystów, którzy tworzyli disco w undergroundowych LGBTQ queerowych klubach w Nowym Jorku i w Los Angeles. No i właśnie stamtąd w końcu ten gatunek się wyrodził. Tam rozbijały się pierwsze DJ sety, właśnie z których powstały również nazwy późniejszych dyskotek. No i utwór Over and Over myślę, że idealnie pokazuje to, co najbardziej cenię w Sylwestrze. Ten jego głos, który jest inspirowany muzyką gospelową, ponieważ no, Sylwester naprawdę dysponuje potężnym falsetem, no ale również te takie długie, instrumentalne fragmenty, które służyły po to, żeby móc zatopić się w tym tańcu, w tym takim szale tanecznym tego całego klimatu, który musiał być tam niesamowity i wiele bym dała, żeby przenieść się tam chociaż na jeden dzień na taką właśnie imprezę z Sylwestrem i może potańczyć z nim do utworu Over and Over.

To był Sylwester i Over and Over. No i nie zatrzymujemy się, gramy dalej od razu. Przechodzimy do nawet chyba jeszcze bardziej tanecznych rytmów, takich z mocną punkową nutą. Jeśli słyszycie już to w tle, to pewnie rozpoznajecie, ponieważ to jest jeden z moich ukochanych utworów, których uwielbiam puszczać na gorączce. No i ten tytuł, Disco Inferno, to jest właśnie coś, co dla mnie podsumowuje klimat tych szalonych, bo tak myślę, dyskotek lat 70., podczas których było naprawdę gorąco. Oto The Tramps.

pozwoliłam tej piosence wybrzmieć w całości, no bo jest po prostu fenomenalna. No i jak wiecie, może pamiętacie niektórzy z zeszłego roku, to jestem wielką fanką właśnie tych długich utworów, które były wypuszczane na płytach 12-calowych, ponieważ dla mnie one idealnie oddają naturę disco, tego zatopienia się w dźwięku, który po prostu trwa i trwa. No i tak to sobie wyobrażam, gdy myślę o tych dyskotekach z lat 70. No, ale gdy myślę o tym czasie, to oczywiście myślę również o zespole Sister Sledge. No i tutaj dalej pozostajemy w tym takim tanecznym klimacie, ponieważ siostry przychodzą do nas z utworem He's the Greatest Dancer.

No i jak już jesteśmy w tych kobiecych głosach, które myślę, że w disco niekoniecznie dominują, ale gdy już się pojawiają, to zdecydowanie myślę, że przybijają wszystko na głowę, to przejdziemy sobie naturalnie od Sister Sledge do Donny Summer, która w moim mniemaniu i myślę, że w mniemaniu wielu osób jest królową disco i po prostu nie ma sobie równych, jeśli chodzi i zarówno o warstwę jakąś tekstową i właśnie tą ekspresję. Występowała również w filmie, oczywiście, który również poruszał tematykę disco i gra.

Utwór Bad Girls oczywiście pochodzi z płyty o tym samym tytule, która ukazała się w 1979 roku. No i była wielkim hitem zarówno za sprawą tego utworu, jak i utworu Hot Stuff, który później pojawiał się w wielu filmach, w wielu jakichś dziełach kultury. No, ale właśnie ten utwór Bad Girls był zainspirowany taką, no, ciekawą sytuacją, gdy asystentka Donny Summer została wieczorem, idąc ulicą, pomylona przez policję z prostytutką. No i to troszkę zainspirowało Donę, żeby pokazać, że te bad girls to niekoniecznie są panie lekkich obyczajów, ale po prostu silne, niezależne kobiety, które potrafią wyrażać siebie jak tylko chcą i nie chcą, żeby było to oceniane.

No, ale nie tylko Donna Summer czy Sister Sledge. Oczywiście tych kobiet w muzyce disco było o wiele więcej i jedne z takich, które bardzo doceniam, są to również Taste of Honey. No i oczywiście Taste of Honey również wyróżnia się tym, że usłyszymy tam kobiety nie tylko na wokalu, ale także w instrumentach. Na przykład tutaj linia basowa, którą usłyszycie zaraz w tle, to jest chyba jedna z takich bardziej kojarzonych partii basowych w historii disco i założyła ją grają współzałożycielka zespołu Janice Marie Johnson.

Ta piosenka została również wyróżniona Grammy i przez wiele, wiele tygodni utrzymywała się na szczycie amerykańskiej listy Billboard. Oczywiście mowa o Boogie Oogie Oogie.

A Taste of Honey, Boogie, Oogie, Oogie. Tak jak mówiłam, ta piosenka była naprawdę hitem i przez długi czas nie schodziła z różnych list przebojów. No, ale teraz już sobie troszkę spowolnimy klimat. W sumie tak go troszkę spowolniamy od Donny Summer, żeby no, nie zostawić was z tą pierwszą gorączką, tak z jakimś naprawdę przesytem. Teraz George McRae i Rock Your Baby, czyli taki utwór troszkę spokojniejszy, troszkę bardziej soulowy. No i wyszedł on w roku 74. No i w tym 74 na sam koniec audycji sobie zostaniemy.

takich ciekawostek, ta piosenka została wyprodukowana przez Harry'ego Wayne'a Casey'a, czyli późniejszego lidera Casey in the Sunshine Band. No, pierwotnie tą piosenkę miał zaśpiewać ktoś inny i George McCrae nagrał jedynie wersję demonstracyjną, ale producent uznał, że właśnie ten wokal to jest ten. I ten, który ma odpowiedni klimat i ten, który porwie po prostu słuchaczy do tego takiego troszkę kołysania się jak ta łódka, która będzie w następnym utworze, bo pomyliłam tytuły, ale to nic. Żegnam się już z wami powoli. W przyszłym tygodniu nie będziemy się słyszeć na żywo, ponieważ będę na Red Smoke Festival, ale z tej okazji też będę miała dla was nagraną audycję, która będzie trochę w klimacie tego festiwalu. Zostawiam was z The Hughes Corporation i Rock the Boat. No i żegnam się. Życzę wam cudownego wieczoru, tego sobotniego wieczoru i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Cień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
1: Reklama.
5: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
6: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18.00.

Utwór, który przed chwilą wybrzmiał, to jeden z pierwszych przedstawicieli shoegazu, jaki udało mi się odnaleźć. A.R. Kane. Nie jest to jeden człowiek, jest to zespół wbrew pozorom i wydali tą piosenkę w roku 1987. Dzisiaj pogadamy sobie właśnie o shoegazie i jest to audycja Pełne Brzmienie, w której w każdym odcinku przybliżam jakiś gatunek, który może nie do końca jest w pełni komercyjny. Chociaż tutaj dzisiaj dosyć bezpiecznie, shoegaze dość znany i także moje wybory w większości będą do tych najsłynniejszych przedstawicieli należały. Jeżeli chodzi o to, kto do was mówi, no to Nikodem Prokopowicz, możecie mnie kojarzyć z Aferytmów Piątkowych, a realizuje mnie Natalia Król. Bardzo dziękuję za realizację. No o tym, skąd się wziął shoegaze i czym tak naprawdę jest, porozmawiamy sobie już za chwilę. No a teraz kolejnością chronologiczną przyszedł czas na utwór z roku 1990.

to rok 1990, Vapor Trail, czyli chyba największy hit grupy Ride. Grupy, która też bardzo mocno przyczyniła się do rozwoju gatunku, jakim jest shoegaze. Zwłaszcza jeżeli chodzi o swoje dwa pierwsze albumy, były one naprawdę wybitne. Potem już tego poziomu nie utrzymali, pewnie dlatego, że z shoegaze'u przenieśli się na Britpop, ale to tak pół żartem, pół serio oczywiście. No i zawsze jak prowadzę te aferytmy w piątek i pojawia się jakaś nowość właśnie z tego gatunku, z shoegaze'u, to ja mówię, że no to jest taki zespół shoegaze'owy i on na przykład wydał nowy singiel i Jakub Staw-Budny, z którym zazwyczaj prowadzę razem, bardzo pozdrawiam z tego miejsca, chociaż pewnie mnie nie słyszy, bo jest na Teal Feście pierwszej edycji swoją drogą. Zawsze się mnie pyta, shoegaze, jaki gej? A ja mu wtedy mówię, że shoegaze to nie jest żaden gej, tylko taki gatunek, który wyewoluował z alternatywy i psychodelii w latach, pod koniec lat 80. Swój pik miał zdecydowanie w latach 90., chociaż aktualnie ten pik wraca, o czym jeszcze troszkę mamy, takie za troszkę mamy odnowienie shoegaze'u, odrodzenie. I jeżeli chodzi o to brzmienie, to już mogliście sami zauważyć między tymi dwoma piosenkami jakieś podobieństwa. No przede wszystkim mamy tutaj ścianę gitar, mamy bardzo dużo klimatu, mamy takie rozmyte wokale, żeby nikt za bardzo nie rozumiał, o czym te smutasy śpiewają, ale to jednocześnie jest bardzo melodyjne i dodaje klimatu. Jeżeli chodzi o nazwę shoegaze, dosyć specyficzna, no wzięła ona się z tego, że pewien dziennikarz muzyczny, pisząc recenzję koncertu zespołu Muse, nie Muse, wtedy to się uczył tabliczki mnożenia, pewnie Muse, czyli zespół shoegaze'owy właśnie z lat 90. Na tym koncercie wokalista patrzył się w ziemię i okazało się, że on się patrzy w ziemię, dlatego że tam ma teksty rozpisane, no i się biedak nie zdążył nauczyć przed koncertem. Ale no właśnie, patrzył się w ziemię i stąd ten shoegaze, patrzenie się na buty. I to też ma dużo sensu w związku z tym, że shoegaze to jest muzyka z dużą ilością efektów gitarowych. No i efekty gitarowe są obsługiwane stopami, także ci gitarzyści też bardzo często spoglądają w dół i stąd się wzięła ta nazwa, utarło się tak i już to jest oficjalne. No ale co to byłaby za audycja o shoegaze bez My Bloody Valentine?

Tak, to było When You Sleep z albumu My Bloody Valentine Loveless, czyli chyba najważniejszego albo jednego z najważniejszych wydań dla shoegaze'u. Rok 91, płyta, która jako pierwsza tak naprawdę zaznaczała to w pełni, czym jest shoegaze, czym jest ta estetyka, i nie bała się tego absolutnie, co zresztą było słychać. No, jest to brzmienie przełomowe, no i nadal ten album jest uważany za taki kamień milowy nie tylko właśnie shoegaze'u, ale ogólnie rocka alternatywnego z lat 90. i w tych wszystkich listach jakichś takich alternatywnych, najlepszych albumów nawet wszechczasów bardzo często znajduje się naprawdę wysoko. Słynna płyta z różową, rozmazaną gitarą. No co mogę powiedzieć, no to było wspaniałe, i mimo tego, że wydali tak naprawdę poza Loveless tylko 3 albumy, w tym jeden w roku 2013, nie, poza Loveless 2 albumy, przepraszam, no to zapisali się jako tacy królowie shoegaze'u, królowie i królowe, ponieważ to jest skład mieszany. Jeżeli chodzi o kolejność utworów w audycji, to jak powiedziałem już, jest ona chronologiczna, no i teraz przyszedł czas na kolejny taki wielki staple shoegaze'owy, który pojawił się tylko 2 lata później, i jest to płyta, która moim zdaniem jest jeszcze lepsza, a przez wielu uważana za na równi z Loveless. Posłuchajmy Slowdive.

Slow Dive i When the Sun Hits z albumu Suwlaki, rok 1993. Muszę przyznać, że suwlaki kojarzą mi się tak bardzo ambiwalentnie, bo pracowałem kiedyś w greckim gastro i zostałem niefajnie potraktowany przez pracodawców, ale to mniejsza o to. Natomiast Suwlaki jest to też wspaniały album shoegaze'owy, tak jak już wspominałem, równie znany co Loveless, równie doceniany, a może w sumie nawet bardziej popularny właśnie przez takie hity jak When the Sun Hits czy Allison. Brzmienie troszkę bardziej przystępne, wchodzące bardziej w jakiś dream pop. No a dream pop to też jest gatunek bardzo bliski shoegaze'owi, więc to nie pierwszy i nie ostatni raz na tej audycji. Piosenka ma bardzo ciekawą genezę, bo mimo tego, że brzmi tak dosyć melancholijnie, no na pewno klimatycznie, to właściwie wcale nie jest smutna, bo opowiada o miłości Nila Helstida, to jest gitarzysta i wokalista zespołu, do drugiej gitarzystki i wokalistki Rachel Goswell. Oni się znali tak naprawdę od dzieciństwa, razem zaczęli grać muzykę, razem założyli zespół. On śpiewa, że jego miłość płonie tak mocno, że aż go to przeraża, że ona jest tym momentem. When the Sun Hits to jest taki idiom angielski, który określa moment, w którym słońce wynurza się zza horyzontu albo się właśnie zanurza za horyzont, czyli wschód albo zachód słońca, ten moment, kiedy jesteśmy oślepieni tym słońcem. No, czyli przypisuje jej ten najpiękniejszy moment wędrówki słońca po nieboskłonie. Bardzo jest to romantyczne. Tylko się tak zastanawiam, jak się w sumie czuła reszta zespołu, że praktycznie każda piosenka była o miłości dwójki założycieli. No ale tak to już jest, jak ma się szefów, którzy są parą. Niesamowity klasik Suwlaki od Slow Dive. Bardzo ważny album. No i to myślę, że póki co starczy z takich absolutnych klasyków. Przejdźmy do czegoś nieco bardziej niszowego i czegoś z Japonii, ponieważ poza Stanami Zjednoczonymi i Anglią oczywiście to właśnie kraj kwitnący wiśni był największą ostoją shoegaze'u od lat.

Honey Dip i Summer's Gone to rok 2000, jeden z bardziej znanych japońskich albumów shoegaze'owych. No i trzeba przyznać, że ten język japoński świetnie brzmi w wydaniu właśnie takim rozmytym, nostalgicznym. Summer's Gone opowiada historię rozstania, tym razem jest to smutny utwór i takich jeszcze się kilka pojawi, bo w shoegaze, tak jak mówiłem, to są takie smutasy, co nie chcą, żeby człowiek rozumiał, o czym oni w ogóle śpiewają. I właśnie ten klimat i ta nostalgia im bardzo co dobrze robi. Jeśli chodzi o tą piosenkę, to ona mi się mocno kojarzy z filmem pewnym, tytuł konkretnie 500 Days of Summer, dosyć znany, rok 2009, film o miłości, także nie spoilerując, nie jest to zbyt szczęśliwa miłość, ale nie przypadam za tym filmem, więc przyznam, że to wydanie z roku 2000 dużo jest lepsze, jeżeli chodzi o letnie utwory, letnie smutne utwory o miłości. No co mogę więcej powiedzieć? Zachęcam do przesłuchania całego albumu, ponieważ on jest bardzo dobry. Przypominam zespół Honey Dip i Summer's Gone. No a teraz pora na shoegaze w wydaniu chrześcijańskim, o dziwo.

Lived to Experience Falling from Cloud 9. Zdecydowanie najbardziej shoegaze'owy utwór na tej płycie. Płyta opowiada o ponownym narodzaniu się Jezusa w Teksasie. Bardzo specyficzna i mimo tego, że ogólnie nie jestem fanem jakimś wielkim chrześcijańskiego grania, bo zauważyłem, że ono bardzo często ponad jakość muzyki przedkłada ten religijny przekaz. Ale tutaj nie wchodząc w szczegóły, to nieważne, czy jesteś osobą wierzącą, czy nie. I nieważne też, jak bardzo na serio podchodzi się do tych tekstów, ponieważ właśnie cały album opowiada o tym, że Jezus zmartwychwstał, ponownie przyszedł na świat w Teksasie. To jest to po prostu świetna płyta, łączy ona post-rock, łączy ona shoegaze, inne gitarowe brzmienia. No i też polecam oczywiście przysłuchać ją w całości. Ten zespół wydał tylko jedną płytę i ta płyta jest bardzo, bardzo dobra. Jest to album konceptualny, a jeżeli album konceptualny jest zrobiony dobrze, to ja to bardzo szanuję. Pora na utwór, który nie jest w 100% shoegaze'owy, ale sam album ma bardzo shoegaze'ową produkcję i jest to w sumie bardziej post-punk, ale bardzo, bardzo lubię tą piosenkę. Może to trochę źle o mnie świadczy, bo jest bardzo smutna też, ale o tym, o czym jest, odpowiem trochę za jakiś czas. Posłuchajmy zatem Blood Hail od Have a Nice Life.

I to na pogłosu, na sam koniec. Have a Nice Life, Blood Hail. Oczywiście z albumu Death Consciousness, rok 2007. Album ten w ogóle powstawał według różnych źródeł 5 albo 7 lat. Bardziej bym się skłaniał do tej opcji jednak 7, ponieważ powstawanie albumu, no moim zdaniem, zaczyna się już od jakichś pierwszych, poważniejszych szkiców, a w studiu domowym oczywiście siedzieli przez 5 lat. Budżet na całe to 5 lat nagrywania wynosił poniżej $1000, a duet właśnie nagrywał. Nagrywał to właśnie przez 5 lat i duet ten stworzył też mitologię, o której tematyce jest ten album, i 75-stronnicowe opowiadanie o tematyce historyczno-filozoficzne, jak mam tutaj zapisane, które opowiada o tej wymyślonej filozofii, jest fabularne i było dołączane do pierwszych wydań tej płyty. Płyta była, no jak samo to, co powiedziałem, może wskazywać, dość mocno niszowa, $1000, studio domowe, dwójka facetów, którzy tak naprawdę poza tym, że grali jakieś lokalne koncerty, covery, to za bardzo nikt ich nie znał. No ale po tym, jak ta płyta została wydana, to nagle patrzą, a na jakiejś liście przebojów internetowej już wtedy znajdują się na przykład obok nowego wydania zespołu Gojira, także zespołu, który już wtedy był naprawdę bardzo znany. No i tak to poszło, natomiast ich rozpoznawalność wzrosła teraz przede wszystkim w ostatnich latach, ponieważ jakoś tak wyszło, że raz, że obrośli jakimś takim kultem właśnie fanów internetowych, bo bardzo czynnie działali na forach przez ten cały czas istnienia albumu, ale też właśnie te piosenki zaczęły trendować na TikToku i innych platformach społecznościowych. No i tak poznało je więcej ludzi. Stał się ten album właśnie też jednym z najważniejszych w historii shoegazu, szczególnie alternatywnej muzyki gitarowej. No, Natalia powiedziała, że jestem trochę emo, więc zostaniemy w klimatach trochę emo, nawet w zespole, który jest dokładnie zespołem emo, post-hardcore, ale popełnili też bardzo piękny utwór shoegazowy.

Title Fight, Head in the Ceiling Fan. To jest emo, takie słowa padły na poza antenie, ja się zgadzam, ale poza tym, że emo, to jest też shoegaze. Title Fight to zespół, który ma chyba najbardziej aktywną grupę fanów, zespołu, który już nie działa od 8 lat. Co chwilę gdzieś się można w internecie natknąć na wpisy pod tytułem, że oddałbym wszystko, żeby Title Fight wróciło i grało dalej. A nie dziwię się właściwie, bo jak widziałem na YouTubie gdzieś jakieś koncerty, nagrania koncertowe, to były niesamowite przeżycia, niesamowite wieczory. Stage diving na całości, jedna osoba wchodzi, wbiega na scenę, przepycha się przez zespół, skacze, druga osoba wbiega w perkusję. Wspaniałe rzeczy, jeżeli ktoś lubi takie klimaty. Ale Head in the Ceiling Fan, jak to na shoegaze'owy utwór przystało, nieco bardziej spokojny, ale... Spokojnie, będą na tej audycji też troszkę bardziej hardkorowe gatunki, no ale chciałem tak zacząć sobie spokojniej właśnie. Zresztą shoegaze jest bardzo blisko mojego serca. Wracamy do Japonii, przenosimy się do lat już współczesnych. Utwór, który zaraz poleci, jest z tego, co pamiętam, z roku 2022, czyli współcześnie. No i tak jak mówiłem, shoegaze przeżywa swój renesans. Tak jak w latach 90. był niesamowicie popularny, w latach 10. poza tym Title Fight, no to nie za bardzo byłem wręcz w stanie znaleźć jakieś bardziej warte uwagi wydania. No a w tej dekadzie obecnej znowu jest na topie, znowu wychodzi tego naprawdę dużo. Paranul, tak jak mieliśmy pierwszy zespół, A.R. Kane, brzmiał jak inicjały i nazwisko jednego człowieka. Paranul to z kolei nie jest zespół, to jest właśnie jeden człowiek. Japończyk, który zaczął robić muzykę już w wieku 16 lat, co prawda pod innym pseudonimem. Ten utwór powstał, kiedy miał lat 21. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Posłuchajmy, Beautiful World.

To był Paranul, czyli shoegaze prosto z Japonii, shoegaze współczesny i jego utwór Beautiful World. Też troszkę emo, ale to już był absolutnie typowy shoegaze. No i co, zbliża się końcówka i tak jak już słyszymy, ostatnia piosenka. Jeżeli chodzi o to, czego słuchaliście, to było to Pełne Brzmienie, czyli audycja, na której przybliżam różne gatunki muzyczne. Dzisiaj był shoegaze. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Mam na imię Nikodem Prokopowicz, realizowała mnie Natalia Król. Bardzo dziękuję za realizację i kończymy shoegaze'em prosto z Polski z zeszłego roku. Duszno i ich utwór Za żelazną bramą. Do usłyszenia.

0: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.
1: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7:50. W weekendy o 9:50.
2: Normalnie o tej porze. W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
3: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych: Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
5: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy!
6: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
5: Ławka. Ziomalski Dom Kultury. Sobota, godzina 19. Wpadnij do nas na aferową ławkę.
7: Cześć, z tej strony Franciszek Szymański, jest ze mną
8: Jakub Kuczko-Łoś.
7: I to jest...
8: dwóch redaktorów z ławki.
7: Tak, zgadza się. I to jest audycja ławka. Spróbujemy powiedzieć, czym jest audycja ławka podczas tej audycji, bo już to jest taki pierwszy odcinek. Jest też z nami operator kamery na TikToka i Instagrama, Bartek Kuczko-Łoś. Jest też z nami art dyrektorka, czyli Maja Bazowy.
8: Bazowy.
7: Bardzo blisko. Bazowy, tak, bardzo blisko. I Kubo, chciałbyś ze mną powtórzyć angielski?
8: Bardzo chętnie.
7: Co to znaczy Blade Runner?
8: Blade Runner? Blade to jest ostrze, runner to jest jakiś biegacz, więc może to będzie jakiś biegacz ostrzy.
7: Ostrzy biegacz.
8: Ostrzy biegacz. Ogólnie fajna to by była ksywa na ostrzy biegacza, co?
7: Tak. Zauważyłem, że Bartek, który tutaj nas kameruje, też ostrzy. Ale myślisz, że biega?
8: Nie wygląda.
7: Nie. W ogóle jak wpisałem sobie w YouTube'ka i w Google'a, to Blade Runner przetłumaczyło mi na łowcę androidów.
8: Łowcę androidów? A ty jesteś bardziej iOS czy Android?
7: Ja jestem bardziej Android, ale wybrałem iOS-a, bo chyba się pod społeczną presją tak dałem przegiąć i uznałem, że jednak iOS.
8: Rozumiem. Ja w ogóle chciałem takiego fun fakta śmiesznego wrzucić. Ostatnio jak byliśmy na wspólnej imprezie, pamiętasz takiego kolegę Adama? Adam mi pokazał super trik, który da się zrobić na Androidzie. I on w Instagramie i w TikToku ma włączoną taką blokadę, nakładkę, która sprawia, że Reelsy po prostu nie odtwarzają się.
7: Wiem, o co chodzi.
8: Ma dosłownie tylko blokadę na Reelsy. Cały Instagram działa, a tam po prostu się wyłącza, jest blokada. Niesamowite. Pytałem się go, czy da się to zrobić na iOSie, ale okazuje się, że mój iPhone nie jest aż taki przebiegły.
7: Twój iPhone jest tak przebiegły, bo z kolei mój kolega Bartek, nie operator, który nas nagrywa, jest fanatykiem IT i pobrał taką specjalną sztuczkę, która sprawia, że wszystkie aplikacje, które zasuwam do social mediów, takie jak na przykład Facebook czy właśnie Instagram, upraszczają się do zwykłych dymków z czatem i nie może przyglądać dzięki temu Reelsów.
8: Ale to się do dymków z czatem, ale mówimy tu też o feedzie normalnie?
7: Mówimy też o feedzie, tylko że właśnie mówimy o czymś, czego tak naprawdę nie ma, bo ta aplikacja sprawiła, że go nie ma. Ale dobra, Blade Runner.
8: Tak,
7: taka ciekawostka. Ja mam nutkę w ogóle,
8: biegacza,
7: która polega na tym, że jest numerem pausowym i ma w sobie sample z Blade Runnera właśnie. I ja chciałem, żebyście wysłuchacze drodzy, napisali mi na maila franciszek.szymański@afera.com.pl, czyli światowo.
8: A z polskimi znakami?
7: Kurczę, bez polskich znaków.
8: Bez polskich znaków.
7: Zmieniłbym to. Tak szczerze.
8: Ale to jest w ogóle straszne, że nie ma polskich znaków tak mailowo, co nie? To jest jakieś w ogóle...
7: I tak szczerze, jak się dowiedziałem, gdy miałem 13 lat i pamiętam dokładnie ten moment pamiętam,
8: no,
7: że to nie ma różnicy, czy z kapslokiem, czy bez, załamałem się.
8: Ja to czuję, pamiętam to. Ja, ale to pewnie byliśmy w podobnym wieku i też pamiętam, tak, że za każdym razem się stresowałem, że tutaj z małych liter, babcia mówiła ten mail tu z małych liter i zawsze tego pilnowałem i mi się okazało, że to nie ma znaczenia.
7: No właśnie. I moja pani od informatyki, pamiętam, to jest taki mój wstyd przy innych ludziach, pamiętam, to były takie pierwsze prawdziwe. Mega mnie wyśmiała za to, że tego nie było. Bo ją zapytałem, jakby podawała swojego maila, czy z małych, czy z dużych napisać. I ona mnie bardzo wyśmiała, wtedy pamiętam.
8: Tutaj pani nie pozdrawiamy.
7: Nie, nie pozdrawiamy. Ale właśnie wracając, słuchaczu, pisz, w którym momencie i jak brzmi sample z Blade Runnera, który usłyszycie w numerze, który zaraz usłyszycie, że tak powiem. I już mówię nazwę numeru. Nazywa się Flight Media i artysta to jest Patrice Solarity. Zapraszam do odsłuchu.

0: I teraz parę rzeczy o gatunku chaos, bo w sumie chciałem od tego wyjść, żeby wam przedstawić troszkę, o czym będzie ta audycja. Gatunek chaos wówczas sprzeciwiał się rasizmowi, homofobii, nierówności społecznej i ekonomicznej i dominacji kultury głównego nurtu, która marginalizowała mniejszości. I z tym się wydarzyło dość ciekawe wydarzenie, ponieważ w latach 70., gdy disco powstawało, właśnie disco było takim ekwiwalentem muzyki alternatywy, jakiejś mniejszości i spotkania uciśnionych. Jednak jak to gatunki muzyczne mają w zwyczaju, został on po prostu przejęty przez wszystkich, też przez ludzi, którym się po prostu nie podobała idea, które reprezentowało ten gatunek wcześniej. I z tego powodu w 1979 roku, 12 lipca, w miejscu, które było stadionem Comiskey Park w Chicago, zorganizowano wydarzenie na 50 tysięcy ludzi. Od razu sold out. Bilety 95 centów. Kupiłbyś? No właśnie, tylko był jeden warunek. Musiałeś przynieść winylową płytę disco i ją zniszczyć na tym stadionie. Przyniósłbyś?
1: Wow, podoba mi się to. Ale to jest fajny manifest.
0: Tak. 50 tysięcy ludzi w trakcie meczu baseballowego nielegalnie biegło na stadion baseballowy w sam centrum, że zaczęli rzucać na sam środek płytami winylowanymi, podpalili je i na końcu jeszcze spowodowali wybuch. Przez co następny mecz się nie odbył, bo murawa była tak niesamowicie uszkodzona.
1: Wow.
0: Jeśli was
1: kiedyś to było, co?
0: Kiedyś było fajnie. Kiedyś było fajnie. I teraz rzecz jest taka, że jeśli was to interesuje, to odsyłam do artykułu, który się nazywa Dom na chwiejnych fundamentach. Na stronie internetowej goingup.pl jest tam o wiele więcej wątków. Sytuacja ekonomiczna, społeczna w Stanach Zjednoczonych wówczas. Historię, co się działo jeszcze na tym stadionie, bo było dziko. Jest też o hoście radiowym, który to wszystko sprowokował i był szczelonym listem i no, miał dużo problemów przez to, ale myślę, że było warto, bo gościu został legendą.
1: Ale to myślę, że naprawdę można pójść w jego ślady, co?
0: No właśnie, ja sobie tak myślałem, że my raczej tych płyt nie będziemy niszczyć, ale myślę, że będziemy pokazywać płyty, które warto zniszczyć dla innych, chociaż nie róbmy tego. I oczywiście pozdrawiamy też Zosię Kuleszę, która ma audycję, już mówię jaką, bo sobie zapisałem. O funku i disco. Mm-hmm. Jakby to nie jest kosa z nią. Pozdrawiamy cię.
1: Serdecznie.
0: W sobotę o 17 one mają. Audycja się nazywa Gorączka. Ale no, dzisiaj wybieramy chaos.
1: Dzisiaj wybieramy chaos. Ja w ogóle chciałem trochę wrócić do tego, co mówiłeś wcześniej o swojej nauczycielce. Myślałem o wstydzie, o którym mówiłeś. Chciałem się trochę zapytać o drugi biegun tych emocji. Wiesz, siedzimy tutaj, dobieramy muzę, która subiektywnie według nas jest fajna, lubimy ją, słuchamy. Moje pytanie jest takie. Czy zdarzyło ci się kiedyś słuchać albo włączyć komuś numer, którego sam nie słuchałeś, albo go nie rozumiałeś, nie lubiłeś, ale wiedziałeś, że jest po prostu cool, chciałeś dobrze wypaść?
0: Chyba tak nie miałem. Na pewno nie miałem tak podczas już takiego bardziej świadomego roku życia, czyli tak po 14 roku życia wątpię, że miałem taką sytuację. Kiedyś, to się przyznam, mój starszy kolega, któremu chciałem zaimponować, zaczął wymieniać ksywy raperów amerykańskich, a jak tylko, że ja byłem wstydliwym raczej dzieckiem, to mówiłem, że znam i cwaniaczek podpuścił.
1: I wymienił trzy utwory.
0: Nie, gorzej. Wplótł w te ksywy amerykańskich raperów ksywę swojego ziomeczka rapera, który miał może 100 wyświetleń. Ja powiedziałem, że znam. No i dostałem wtedy od niego reprymendę, że koledzy tak nie powinni robić. Jednak uważam, że to nie byliśmy kolegami. To był kolega starszy ode mnie jakieś 5 lat. Ja miałem właśnie z takie 13-14 i chciałem po prostu być jak on i mu zaimponować, grać w GTA, na co mi rodzice.
1: Bo ja pamiętam, jak miałem 6 lat i przyjeżdżałem do moich starszych kuzynów i graliśmy, wiesz, tak nocami, że i ciocia z wujkiem i moi rodzice w ogóle nie ogarniali, że my gramy po nocach. Graliśmy w GTA San Andreas właśnie i to mi też daje taką piękną perspektywę, ponieważ właśnie ten kuzyn Oskar, serdeczne pozdrowienia dla ciebie, i Agata mają ślub niedługo, za 3-4 dni. I z tej okazji chciałbym życzyć wam wszystkiego najpiękniejszego, wytrwałości i dużo miłości, bo to jest najważniejsze, ale...
0: Najważniejsze jest zdrowie.
1: Najważniejsze jest
0: zdrowie. Najważniejsze jest zdrowie. No. Jakbyś miał puścić coś tak zdrowo, muzycznie, co to byłby za numer?
1: Wiesz co, nie wiem, czy to będzie zdrowo muzycznie, ale na pewno zdrowo mnie uspokaja. Lubię się do tego numeru uczyć. To jest w ogóle numer takiego producenta, który nazywa się Leon Weinhall. I historia w ogóle a propos tego tracku jest taka, że pierwotnie miał on wyjść na kompilację, która z założenia miała być idealnym soundtrackiem do nocnej jazdy niemieckimi autostradami. Jednak tytuł utworu trochę zgrabnie się zmienił i jest to takie puszczenie oko do innych kierowców, bo jest to Rainbow Road, czyli najsłynniejsza i najbardziej psychodeliczna i najbardziej irytująca trasa w kultowej serii z gier Mario Kart. Także przed państwem Leon Weinhall, Midnight on Rainbow Road.

0: I co, Franek, czujesz tą nocną jazdę po niemieckich autostradach?
1: Totalnie nie czuję, stary. W sensie, po pierwsze, niemieckie mi się kojarzy bardziej z takim hardą muzyką. Po drugie, a niemieckie autostrady z mojego doświadczenia są szybsze. Jeszcze ja nie mam prawa jazdy, więc idea, no to jest trudne do wyobrażenia sobie, nie mając prawa jazdy, że...
2: Pamiętasz, jak były kiedyś modne na Facebooku ustawienie takich wydarzeń, że czekamy w 2050, będziemy tańczyć jakąś piosenkę?
1: To ja proponuję,
2: na przykład ciabatę nad Wartą. Ja proponuję, żeby powstało takie wydarzenie. Czekamy na to, aż Franek zrobi prawo jazdy i będzie jeździł po niemieckich autostradach.
1: Tak, to byłoby fajne. A to jest tak na niemieckiej autostradzie, że jedziesz ile chcesz, czy masz jakieś limity?
2: To zależy, bo są odcinki, gdzie nie masz ograniczenia prędkości, a są odcinki, gdzie to ograniczenie zostało postawione, więc to tak na dobrą sprawę zależy. Zresztą pamiętasz, rok temu nasza podróż do Podborga, Dania, pozdrawiamy wszystkich miejscowych. Jechaliśmy właśnie przez Hamburg, obok Hamburga, tą autostradą, nocą za dnia.
1: Było super.
2: I tam chyba nie było ograniczenia prędkości.
1: Nie wiem. Nie wiem, no ja nie mam prawka, widziałem. Więc...
2: A mandatu nie dostaliśmy.
1: Powiem tak, jechaliśmy samochodem Kuby, a jak się jedzie samochodem Kuby, to się nie czuje tej prędkości, bo Kuba ma tak dobrą koordynację, wzrok, ręka, zmienia biegi jak szalony.
2: Mówcie mi Robert Kubica, mam auto w automacie, więc biegi zmieniam.
1: No właśnie, to jest moje pojęcie o tym, no ale czułem się jak na takiej motorówce, która się tak mocno rozpędza, że ona prawie że unosi się nad tą wodą i jest taki pęcherzyk powietrza i przez to ona tak smooth płynie. I chciałem wam powiedzieć, że nutka, którą zaraz usłyszycie, właśnie moim zdaniem też jest jak taka motorówka, że ja słuchając jej czuję się jakbym leciał w jakimś odrzutowcu, ale to jest takie bezpieczne, delikatne i przyjemne. Więc zapraszam do odsłuchu.

0: To był utwór Persi od artysty Orzeł. I wybrałem tego artystę z dwóch powodów do naszej dzisiejszej pierwszej audycji Łapka. Po pierwsze, że jestem piekielnie zazdrosny, gdy go słucham, bo nastolatek, który jest tak niesamowicie określony, zdaje sobie sprawę z wagi życia i rapuje, że wybrał drogę, która potrzeba paru lat. To jest naprawdę niesamowita dojrzałość, której mi bardzo brakuje i brakowało. A on tak określony w tym wszystkim jest niesamowicie. A druga rzecz, bo jedna zwrotka konkretnie bardzo mi mówi, o czym jest audycja Ławka pod względem muzycznym, przynajmniej z mojej perspektywy, jak ja będę wybierał utwory do tej audycji. Jest to moja poprawna polszczyzna, nie potrzebuje waszych schematów. Rozumiem to dwojako. Po pierwsze, że Orzeł ma swoją poprawną polszczyznę i wie, czym dla niego ona jest, a po drugie, że tak naprawdę ten taki bunt młodzieńczy, ta alternatywa, to takie oddalenie patriarchatu, nie potrzebuje być wulgarny i nie potrzebuje łamać zasad i właśnie nie potrzebuje waszych schematów, że tak naprawdę to wszystko jest o tym, że żeby zatrzeć schematy i spróbować czegoś nowego, a niekoniecznie niszczyć i łamać wszystko, że to nie musi być po prostu wulgarne.
1: Dziękuję. Chciałem się zapytać, czy jesteś nonkonformistą, ale potem sobie powiedziałeś słowa, które to mnie przyczyły, więc chyba nie.
2: Mi się w ogóle bardzo ten utwór podobał, dlatego że nie pamiętam, jak zastanawialiśmy się nad tym, jak nazwać tę audycję i ustaliliśmy, że będzie to Ławka, to jak słyszę ten numer, to ja widzę, czuję i jestem tą ławką. To jest fajne. I trochę też chciałbym się w tym klimacie hip-hopowym zatrzymać. Ja tak na dobrą sprawę zostałem wychowany na hip-hopie. Mój tata mi włączał Ryszarda Peje w samochodzie, Tedego. Kurde, no były to dla mnie super w ogóle doświadczenia za młodu. Może pewnie parę osób mogłoby stwierdzić, że nie było to najlepszy sposób wychowawczy. Ja jednak na przekór wszystkim powiem, że był świetny. I chciałbym trochę w tym klimacie właśnie hip-hopowego oldschoolu zostać. Więc wejdziemy teraz na tereny bardziej amerykańskie. Także przed państwem Old Future Oldie. Yo, shout out to everybody worked on the album, you feel?

0: Zaczęliśmy ambitnie od ambientu. Przeszliśmy po hip-hop, w którego środku jest dekanie. Jeżeli to nie jest definicją ławki, to ja już nie wiem, co jest.
1: Ja też nie wiem, co jest definicją ławki.
0: I wydaje mi się, że każdy z nas będzie to definiował po swojemu i chyba na podstawie swoich przeżyć i jakichś myśli związanych z tą ławką.
1: W ogóle, Kuba, tak mnie ciekawi, jakbyś miał powiedzieć, pod koniec ramówki letniej, jak będzie się kończyła, czyli po naszych audycjach, czego oczekujesz od siebie i od tej audycji, co ci da?
0: Co mi da?
1: Tak.
0: Liczę, że na pewno da mi większą moją koordynację, jeżeli chodzi o wypowiadanie się. Na pewno wydaje mi się też, że synergia między nami powinna się poprawić, albo się pozabijamy. Czego bym oczekiwał? Może właśnie zdefiniowania tej ławki, żebym był pewny odpowiedzi, bo teraz mam zarys, a może po tej naszej całej audycji, po tej naszej całej ramówce będę miał konkretną odpowiedź z kropką.
1: Myślę, że tej odpowiedzi z kropką nie będzie, bo może się okaże, że będziemy tą audycję jeszcze prowadzić. Bo nie wiadomo, czy to się zakończy na ramówce letniej. To mamy na razie kontrakt podpisany z diabłem. I sprzedajemy każdą sobotę, tak?
0: Tak, o 19.
1: Sobotę 19.
0: Pozdrawiamy diabła.
1: Nasz czas, nasz diabł. Moglibyśmy się wtedy bawić na mieście, hulać, siedzieć na ławkach. O wiele bardziej szczęśliwi. Wyskokowi.
0: Ja jestem bardzo szczęśliwy.
1: Ja jestem też bardzo szczęśliwy. W innym klimacie. A siedzimy tu. Mam nadzieję, że wam się podoba nasza audycja. Czekamy na feedback na mailu albo na socialach.
0: Możecie również napisać do Franka, o której godzinie najczęściej wychodzicie na ławkę.
1: Właśnie. I czy w ogóle jeszcze ktoś wychodzi na ławkę?
0: No właśnie, to jest super pytanie. Dla mnie to jest straszne, że tak na dobrą sprawę ławki nie są już aż takim miejscem kultury. Wszystko dzieje się teraz w pubach, w barach, w kawiarniach. To są miejsca spotkania. Co z tymi ławkami?
1: Właśnie. I nie wiem, co to spowodowało. Tylko szczerze mówiąc, ja nigdy nie byłem za pan brat, z którą wychodzenia na ławkę. Ja nie wiem, dlaczego to się zmieniło, co takiego się stało. Może coś ciekawe. Ale dobra, następny numer jest od The Blaze. Oni grali na festiwalu Malta, na którym było niesamowicie ciepło.
0: Niesamowicie ciepło. Nie wiem, czy na Malcie zawsze ciepło.
1: Tak, na Malcie jest zawsze ciepło. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, Kuba, ale tutaj też jest ciepło, jak to się dzieje.
0: Są. Jest ciepło.
1: Jest ciepło. I to jest utwór Territory od The Blaze.

0: To był utwór Territory od The Blaze. Jest to bardzo wzruszający numer o imigrantach i zachęcam do sprawdzenia na przykład na YouTubie komentarzy pod tym utworem, bo dla mnie to są takie mini książki, które wydają za serce. I chciałbym powiedzieć, że w sumie ci imigranci to pochodzą z ciepłych krajów, ale mam wrażenie, że ostatnio Polska też jest ciepłym krajem, co nie?
1: Jest strasznie ciepłym krajem. Wydaje mi się, że każdy z nas to odczuł, zarówno ci w mieszkaniach i zarówno ci poza mieszkaniami. I dlaczego mówię o tych poza mieszkaniami? Ponieważ to jest bardzo ważna rzecz i chciałem ją właśnie dzięki tej audycji nagłośnić. Istnieje coś takiego jak dziki SOR. Jest to miejsce, do którego można oddawać znalezione ptaki i ssaki, które są przegrzane lub coś im się stało. Ostatnio właśnie mieliśmy taką historię z moją mamą, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, że ratowaliśmy przegrzanego całkowicie ptaka, który został wyrzucony z gniazda i oddaliśmy go w to miejsce. Także pamiętajcie, żeby nie tylko bać o siebie, ale też o wszystkich dookoła, łącznie ze zwierzętami. A jeżeli już mówimy o takich ciekawostkach gorącowych, to też chciałbym, żebyście wszyscy zadbali o swoich przyjaciół i kolegów, którzy są na lekach SSRI. Ponieważ te leki, nie wiem czy wiesz Franek, ale zaburzają neutralną termoregulację organizmu.
0: Wiem, to bardzo dobrze, że zaburzają. W sensie, to założyłem jakbym brał kiedyś, ale nie, no, nigdy nie brałem ani.
1: Tak, no właśnie ostatnio jak rozmawiałem z moim przyjacielem Marcinem, to opowiadał mi o tym też, stąd się dowiedziałem o tym, że osoby, które przyjmują właśnie leki SSRI, mają ogromny problem w temperaturach po prostu ciepłych, ponad 25 stopniach. I w tych 40 jest bardzo dużo przypadków przegrzania i naprawdę ludzie trafiają do szpitali, więc zadbajcie o swoich przyjaciół i kolegów.

0: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy.
1: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
0: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
1: Sobota, godzina 19.
0: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
2: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry. Ulotki.
5: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
2: Reklama.
6: Radio Afera. 98,6 MHz.
7: Dzień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
8: Ja,

Witam serdecznie w pierwszym letnim wakacyjnym wydaniu Cieni Silosu. Ten sezon będzie obfitował w drobne, małe zmiany. Na początek oczywiście się przedstawię Alicja Miszczak za mikrofonu i konsolety realizatorskiej. Będę z wami przez najbliższą godzinę do godziny 21 prezentowała wszystkie utwory spod znaku industrialu, ale ogólnie darkwave'owego, mrocznego brzmienia. A to wydanie tradycyjnie rozpoczęliśmy kolejnym utworem z albumu, który jest motywem przewodnim naszej audycji, czyli Blood and Thunder z 1987 roku zespołu Neon Judgment. Z tej racji, że wiadomo, na okładce są Silosy, więc jest po prostu patronem ten oto album. No i drugi na liście utwór 30-30. Taki jest jego tytuł. I to też będzie pewna zmiana, ponieważ ten utwór będzie nam prawie przez całą letnią ramówkę towarzyszył, a nie tak jak zazwyczaj, że tylko początek i koniec ramówki, tylko po prostu przez cały czas. I też nie powiedziałam bez powodu, że prawie każdy odcinek poruszamy z nowym cyklem w ramach naszej audycji, gdzie będziemy omawiać takie kultowe i też moje ulubione albumy z gatunku industrial i historia powstania, odbiór i też taka ogólna otoczka. No i przede wszystkim zawartość. I niestety z racji tylko, że mamy godzinę wybrane utwory, bo większość albumów industrial, no to ponad godzinę trwają. Więc wiedzcie, że jeżeli zapragnie na początku audycji utworu Neon Judgment, świadczyć będzie o tym, że będzie wydanie specjalnie o albumie kultowym. To tyle, jeżeli chodzi o nowe rzeczy w Cieniach Silosu, a muzycznie przypomnijmy sobie, co działo się tydzień temu w klubie Dwa Progi.

Wracamy do festiwalu, który odbył się dokładnie tydzień temu, czyli mowa tutaj o Dark Decay Festival. No, dużo się działo, było dużo koncertów, no i były też takie koncerty, które zdecydowanie zapamiętam, ale po kolei. Zaprezentowało się ponad 20 artystów, bo oprócz zespołów byli także DJ-e, którzy rozgrzewali parkiet na afterparty i zabawa trwała do białego rana. I też były pewne problemy, ponieważ niestety z powodów upałów niektórym nie udało się wystąpić. Chodzi tutaj o zespół No More, ale za to otrzymał godne zastępstwo w postaci poznańskiej formacji Chaos International, które usłyszeliśmy przed chwilą ich najnowszy utwór Evergreen. I myślę, że no, poznańska scena darkwave'owa, gotycka tutaj godnie reprezentowana między innymi przez Chaos International, ale także After the Scene. Co dalej można powiedzieć? No, oprócz takiego klimatu gotyckiego i zespołów, można też było dostać dużo takich itemów, merchu, gadżetów. Sama też kupiłam parę drobiazgów, chociażby koszulkę i płytę Psyche od samego wokalisty. Bo tak, Darin Hus we własnej osobie też sprzedawał merch swojego zespołu, ale nie tylko. Inni artyści, którzy występowali w ramach Dark Decay Festival, też się przewijało i można było z nimi spokojnie porozmawiać i zrobić sobie zdjęcie. Chociażby nam się udało spotkać artystów zespołu Date at Midnight, a także no, wielu, wielu innych. A z takich koncertów, które utknęły mi zdecydowanie w pamięci, to na pewno włoska scena, czyli te wspomniane Date at Midnight i This Eternal Decay. Ja właśnie przypomniałam sobie Days of Sorrow, też spotkałam wokalistę, zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. I też bardzo świetny koncert. No i końcówka myślę, że była najmocniejsza, czyli Solar Dolorosa. Dużo mgły pamiętam na tym koncercie. No oczywiście Creme de la Creme, czyli zespół Psyche. No i Darin Hus, mimo swoich lat, po prostu roztańczył cały klub Dwa Progi. Więc ja jestem bardzo zadowolona i czekam na drugą edycję Dark Decay Festival, bo pierwszą można zaliczyć jak najbardziej do udanych. Owszem, były tam problemy techniczne typu problemy z odsłuchami i tym podobne rzeczy, ale myślę, że to jest standard przy pierwszych edycjach tak typu wydarzeń. A ja póki co zostawiam was z gwiazdami Dark Decay Festival. Trzy utwory. Najnowszy utwór od dwa razy Włochy będą, czyli This Eternal Decay, najnowszy utwór The Fun and the Bellows. Date at Midnight to sprzed dwóch lat z albumu Fading into Disgrace, Unless Love. No i Solo Dolorosa, Atom Woods, tutaj wersji na żywo z Prophecy Fest 2026.

This Eternal Decay, Date at Midnight i na końcu Solo Dolorosa. Tutaj album Back to Cave z 2026 roku. Jest to nic innego jak zarejestrowany zapis koncertu z Prophecy Fest 2025 roku, bo tutaj pomyliłam lekko daty. A my przechodzimy dalej, jeżeli chodzi o klimaty koncertowe, ponieważ iż dzisiaj dobiega końca. Gdyński Open Air Festival, a uczestnicy jego mieli przyjemność zobaczyć takich artystów jak chociażby David Byrne, Nick Cave, no i oczywiście The Cure. A z tych ostatnich wczoraj o 21:00 można było zobaczyć w telewizji na żywo. No i moje serducho po prostu się ucieszyło, że zobaczyć. Niestety no nie mogłam być na openerze, ale zobaczenie na żywo The Cure to jest niesamowite uczucie, bo głos Roberta Smitha mimo lat brzmi cały czas tak samo. I zespół zdecydowanie rozgrzał publikę. Niestety z racji pogody dwóch utworów nie udało się zagrać, ale i tak koncert długi, bo 2 godziny 10 minut, tyle dokładnie trwał. Były takie klasyczne utwory typu hity, no Friday I'm in Love, oczywiście no, nie mogło zapragnąć Just Like Heaven i tym podobne. No ale zaskoczyło mnie bardzo utwór Trust, który no tak rzadko się chyba pojawia na setliście The Cure. No i teraz zagrajmy The Trust z albumu Wish 1992 roku. No a jako drugi utwór, który też wybrzmiał na koncercie, Fascination Street, no i z kultowego albumu Disintegration.

Cure dwa razy, Fascination Street i wcześniej Trust. Koncert świetny, szkoda, że krótki, trochę krótszy niż zazwyczaj przez tą pogodę, ale na pewno warto było zobaczyć na żywo, jak i w telewizji, bo była taka możliwość. To na tyle, jeżeli chodzi o segment koncertowy i przechodzimy dzisiaj do kalendarium. Fakt, że dzisiaj jest 4 lipca, ale wczoraj 3 lipca swoje 66. urodziny obchodziła osoba w pełni zasłużona dla muzyki elektronicznej. Vincent John Marty, lepiej znany jako Vince Clark, kompozytor, klawiszowiec i przede wszystkim założyciel takich zespołów jak Depeche Mode, Yazoo, The Assembly czy Erasure, był wczorajszym solenizantem. Wszystkiego najlepszego.

End Credits to projekt Vince'a Clarke'a Blank Mage oraz producenta Bench Doublespeak, ich najnowszego albumu, który zresztą też był prezentowany parę tygodni wcześniej na Cieniach Silosu. To z okazji urodzin wczorajszych Vince'a Clarke'a. A my jeszcze nie kończymy na solenizantach, bo dzisiaj swoje 54. urodziny obchodzi wokalista i frontman amerykańskiej formacji Crooked Shadows, Rogue, a właściwie pan nazywa się Virgil Roger DuPont. I tak, już ma 54 wiosen i co, wypadałoby zagrać z repertuaru Crooked Shadows pierwszy, prawda? Ale to byłoby zbyt oczywiste. Ale to zagrajmy Merlin My Bitterness. Myślę, że na tą porę jak najbardziej.

Marilyn My Bitterness i The Crooks Shadows. To z okazji urodzin wokalisty tego zespołu Rock. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. My powoli już zbliżamy się do końca. Został nam ostatni utwór i to będzie nowość. Corsi to niemiecki solowy projekt muzyka Stefana Corsa, który zadebiutował pod koniec 2023 roku. I Grau zu Licht to jego najnowszy singiel i już zdobył 9. miejsce wśród nowości na Deutsche Alternative Charts. Jego muzyka to połączenie IBM, industrialu z dark wave'owymi brzmieniami. My słyszymy się tradycyjnie za tydzień. Alicja Miszczak, dziękuję wam za tą wspólną godzinę. Do usłyszenia. Dzięki. Cześć.

0: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienie na 98,6. W każdą sobotę o 20.
1: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
2: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków. Muzyka elektroniczna i producencka. Każdą niedzielę o 9.30.
3: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.00.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Normalnie o tej porze w radiu Afera.

0: Boing.
1: Autopromocja. Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
2: W niedzielę o 19:00.
3: Wieczna podróż do bliskich nam krajów.
4: Ukłon się zaprosi na miejscu pana wzdłuż 2600 racji.
5: Audycja Alternatywne Rambory.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
2: Modowo
3: i alternatywnie.
2: O tym, co nosimy
3: i co to o nas mówi.
2: Modowy duet.
3: Niedziela, godzina 12.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
4: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
0: Reklama. Normalnie o tej porze w Radio Afera.

znam, takie miejsce wcale niedaleko, tak. Gdzie ja i ty kiedyś możemy pójść pewnego dnia. Kocham to życie mimo zła i mimo smutku, i zawsze trwam na swoim stanowisku, aż do

Nie zawsze żyłem dobrze, bo żyłem chwilą. Moment upadku, oddałem hop swoim czynom. To się stało w sekundzie, nie było miną. Chłopak na rozdrożu, obarczający się winą. Wszystko przesłonięte czarną kurtyną. Myśli giną, odchodzi to, co było rutyną. I boję się o tych, co drzwi mi uchylą. Wpuszczą do środka, opatrzą me rany. Człowiek jest człowiekiem, nie spisałem na straty.

0: Uwaga, za 10 minut zaczynamy. Wszystkich proszę do studia. Do studia proszę wszystkich. Uwaga, uwaga, za 5 minut zaczynamy audycję. Wszystkich proszę do studia.
1: Jurek, to
2: możemy zaczynać? Proszę, zaczynamy.

0: i asertywności złoża tak nikłe, że nie ogarniesz. Więc to ostrożnie letę pół litra, bo to się zwykle kończy marnie.
1: Осторожно, двери закрываются.

pompnie jak wystrzał. Zrób swoje potem, śmiało, zdychaj. Chwilę popłaczą, zwłaszcza jak zobaczą, co żeś im zapisał. Niemożliwe, ile było straconych dni dużo. Ludziom, których kocham, lecą łzy długo przeze mnie. Przykre, lecz zwykle jest zbyt późno już. Trudno, zapijam wstyd wódką.

Skóra jest fajna. Mówią design, co ja się znam na designach. W gardło wtykają mi logo, próbuję zgryźć jak bajgla. Moja babka, gdyby dowiedziała się, ile wydałem na głupoty, to by zmarła chyba. Kolorami skusił mnie szkarłat królewskich dzianin. Wiem, dawałem się mamić nie dzień, latami. Zgolone ciśki, szczupłe blondynki, stringi czasami.

mercu. Kilka osób trzymam w sercu. Zawsze dawaj szybko to. Teraz się zatrzymam w miejscu pierwszy raz. Spojrzę daleko, znam kierunek. Robię ich fortunę, koniec pigułek, płonie rachunek. Zatrułem życie, a ten klub to jest zaułek. Teraz albo nigdy, bo jeśli się będę zastanawiać dłużej, to stchórzę.

tron, za dużo pił korony. Bar oblężony jak wolny mikrofon, chłopcy muszą się przepychać, co zrobisz, alkohol. Panny piszczą, telefon dzwoni, wrzeszcze, halo, głośniej, Mentos, gdzie jesteś?